razem. I choć pójdziemy nad staw, wszyscy tam idą już. Pytasz mnie, gdzie jest sens, ale cóż.

nikogo nie ma, no i kto nie dzwoni. Idę po swoje mimo tego, tak jak po Negroni. Długo się nie bałem Boga, tylko nowej doby. Nikt nie trzyma mnie za rękę, ani mojej strony. Zmienię to z nowym rokiem. Wyglądam inaczej, ale wciąż się nie znam.

PRK, Polskie Radio Kierowców. Codzienny poradnik zmotoryzowanych.

PRK, Polskie Radio Kierowców. Codzienny poradnik zmotoryzowanych.

znowu w XW. Janek dziś się wybrał na piechotę, bo wygodniej spacerować mu. Najpierw Witka spotkał w bramie, Witek chore oczko ma, ale pamięta o sąsiedzie, bo dwie dychy oddać ma. Pan monopolowy wita klientelę, wszystko wie o naszej dzielnicy. W sklepie ma wino i telewizor, dobrze wie, co tnują politycy. Tuż za rogiem stoją dziewczyny, a każda życie zna. Rudera plomba, chińska knajpa i mówimy pa. Dalej rozciąga się wielkie miasto centralne ITP, Pałac Kultury, kupieckie hale, gdzie życie ciągle wre.

Hotel Polonia, cudem ocalały Junior Sava Bars. Warszawa nęci, kój się wciąga i ciągle bawi nas. Dom chłopa w centrum, telewizja i wszystko wiemy już. Świętokrzyska, krakowskie przedmieście i starówka tuż. Tam turyści, dobre knajpy i historii wiew. Rozbiory, powstanie, manifestacje, kościoły, blask ich wież. Sąd najwyższy, dziwna budowla, pomnik powstania też. Kiedyś grał w piłkę na tym placu, teraz raczej nie.

Wentry. Do ciebie się nie umywają, bo stąd jesteśmy my. My warszawiacy ze wsi zza Boga, ale niektórzy stąd. Kochamy ciebie, naszą stolicę i to nie jest błąd.

0: PRK, Polskie Radio Kierowców, a na zegarze punktualnie godzina 6 na termometrach. No powiem szczerze, że tu się dużo dzieje, bo gdy spojrzymy na termometry i wyniki termometrów NGW, na przykład na zachodzie kraju, to okaże się, że mamy 18 stopni w Zielonej Górze, czyli wydaje się, że bardzo, bardzo ciepło. Ale gdy przejedziemy w stronę centrum, bardziej na wschód, to nagle okaże się, że w Kozienicach mamy 8 stopni. Naprawdę? Serio? Z czego się to wzięło? Nie mam zielonego pojęcia, ale duża amplituda temperatury. No dobra, jak to będzie wyglądało dzisiaj w ciągu dnia? No też będzie ciepło, będzie upalnie, bo wchodzimy w tę strefę, w której przez najbliższe dni będzie naprawdę bardzo, bardzo gorąco. Ktoś narzeka, ktoś nie, no nie wiem. Ja tylko z dziennikarskiego punktu widzenia i obowiązku przekazuję te informacje.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: No to proszę bardzo, dzisiaj naprawdę bardzo przyjemne warunki pogodowe, bo w dzień po prostu słonecznie, czyli niebo będzie bezchmurne praktycznie w całym kraju. Temperatura maksymalna dzisiaj od 23 na Suwalszczyźnie, około 26 stopni. Zobaczymy,

0: na termometrach w centrum, do 30 na zachodzie. Chłodniej będzie tylko nad samym morzem, tutaj około 20. Wiatr będzie słaby, na północy okresami umiarkowany, zachodni i północno-zachodni. No to co, niezły dzień przed nami.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.

0: Ależ to jest fantastyczny numer o poranku, bardzo pobudzający i to zdecydowanie przyda się każdemu kierowcy. 10 minut po godzinie 6 PRK Polskie Radio Kierowców. Kuba Domoracki dzisiaj na stanowisku. Dzień dobry, Kubuniu.
1: Dzień dobry Państwu, dzień dobry Kubo i pozdrawiam ze studia Polskiego Radia Kierowców.
0: Czy ty w ogóle dzisiaj zaglądałeś do kalendarza świąt nietypowych?
1: Nie, nie. Nawet do świąt typowych nie zaglądałem.
0: No to bliżej stań mnie, bliżej, bo dzisiaj jest dzień przytulania.
1: Naprawdę? Naprawdę.
0: Czego to ludzie nie wymyślą, prawda?
1: To dla nas to święto typowe.
0: Tak, dokładnie. No dobrze, to w takim razie kto jeszcze może, to proszę świętować, a kto już nie może, to proszę to świętowanie przełożyć ewentualnie na wieczór, czy też zaawansowany wieczór. Jak zwał, tak zwał. No dobrze, co 20 minut, jak zwykle będziemy przyglądać się dzisiaj trasom w Polsce, ale także chętnie przyjrzymy się waszej trasie. Wystarczy napisać punkt startowy, punkt docelowy, a my zajmiemy się całą resztą i chętnie ją dla was prześledzimy. No to dobra, no to zmierzmy się już z tymi porannymi, delikatnymi jeszcze chyba korkami i utrudnieniami.
2: PRK Polskie Radio Kierowców.
1: To prawda, delikatnie, ale już się zaczyna w wielu miejscach naszego kraju. Poranne spowolnienia, poranne korki oczywiście w wielu miejscach, głównie na arteriach, jak to zwykle bywa o poranku. W województwie mazowieckim chociażby coraz większy ruch obserwujemy i na Krajowej Siódemce przed Warszawą od strony Płońska i na drodze krajowej numer 61 pomiędzy Zegrzem a Legionowem. Podobnie jest oczywiście na ekspresowej 8 w Warszawie, pomiędzy węzłami Łabiszyńska a Marymącka, ale także na krajowej 92 pomiędzy Sochaczewem, Ożarowem Mazowieckim a Stolicą. Coraz większy ruch także na południu naszego kraju, w województwach śląskim i małopolskim. Chociażby zatłoczona jest

0: Kraka przed Krakowem od strony Myślenic, także Krajowa 94 na obwodnicy Wieliczki oraz Krajowa 7 przed Krakowem od strony Miechowa. Ruch wzmaga się także w województwie śląskim, na chociażby drodze krajowej 79 pomiędzy Jaworznem a Mysłowicami, także na krajowej 1 pomiędzy Pszczyną a obwodnicą Bielska-Białej oraz na krajowej 81 pomiędzy Mikołowem a Katowicami. Jeszcze kilka słów o sytuacji na Dolnym Śląsku. Tutaj na A4 obserwujemy niewielki, ale jednak korek na wysokości granicy w Jędrzychowicach w kierunku Drezna, a wzmaga się także ruch przed Wrocławiem i od strony Bielan Wrocławskich, i od strony Środy Śląskiej, i od strony Oławy.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
2: Co tam u was dzisiaj słychać o poranku? Aplikacja? Możecie napisać? Zaraz do tej aplikacji zajrzymy, bo już są i dzień dobry, i pozdrowienia, i trasa. No, to już tam się nieźle dzieje. No to napiszcie, co u was dzisiaj słychać. Można także nagrać wiadomość głosową.

0: No i pięknie, ale to pięknie rozkręca nam się ten dzień. Dzisiaj bardzo dużo słońca nad Polską. 21 minut już po godzinie 6. No to dzień dobry w takim razie. Dzień dobry, panie Kubo. Dzień dobry. Dzień dobry, panie Jakubie.
1: Dzień dobry, kłaniam się oczywiście.
0: No i dzień dobry wszystkim państwu. W krótszy o minutę dzień. Faktycznie.
1: Już o minutę?
0: To teraz będzie leci... O, to panie, to już poleci. No to wiesz, jaka jest zasada, że to już teraz kukurydza...
1: Wszystkich świętych.
0: Tak jest.
1: Jingle bells.
0: Tak. Tak jest, klasyka gatunku. No, tak mało optymistycznie trochę zabrzmiało to i ta informacja, ale bardzo dziękujemy, Marku, pozdrawiamy cię serdecznie, jak zwykle. No dobrze, my jak zwykle, Trasat, Czef, Elbląg, pozdrawia Waldemar, Łukasz i Maniek. Silna ekipa, przyznasz, naprawdę.
1: Bardzo, bardzo no. Silna ekipa i fajna trasa. Krótka, ale fajna.

0: krótka, lecz treściwa, lecz w sam raz. Mamy jeszcze informację od Patryka. Patryk pisze dzisiaj: hej, nocka w Antwerpii gorąca. O 4 rano było 25 stopni. No to faktycznie. Nie lekka to noc. To
1: u nas też ciepło, ale chyba nie aż tak.
0: Nie aż tak, no nie aż tak. To chyba noc jest tropikalna, bo powyżej chyba 20 to już się zaczyna tropikalna, więc no to naprawdę czasami trudno zasnąć. Natomiast nie wiem, czy zwróciłeś uwagę na tę wiadomość od Kasi i Piotrka. Kasia i Piotrek wysyłają zdjęcie, no przepiękne, no bo przepiękne. I piszą tak: nasza trasa na plażę o poranku nie jest zatłoczona, aczkolwiek jak widać na zdjęciu, nad basenem już kilka osób się pojawiło. Ostatni taki dzień, jutro powrót do zakorkowanej Warszawy. Pozdrawiamy was o poranku, Kasia i Piotrek.
1: Czyli na razie przy basenie, jak to się mówi, poranne spowolnienia.
0: No właśnie, tak jest. I lekkie korki, poręczniki do należaki. No, to
1: ale
0: tak.
1: Przepiękne zdjęcie, bo przepiękny błękit i morza, i nieba, i te leżaki piękne, no wspaniałe.
0: Ach, no i jeszcze tutaj jest propozycja i raczej pytanie o trasę. Dzień dobry dla dwóch Kubłów. No to dzień dobry, dwa Kubły się kłaniają. Jak tam ścieżka Wrocław-Gniezno? Proszę o sprawdzenie. Dziękuję, miłego dnia dla wszystkich, jak zwykle Tobo również.
1: Dobrze, dobrze ta trasa się zapowiada, bo to przede wszystkim oczywiście ekspresowa piątka Wrocław-Poznań. Na razie czyściutka, spokojna. No pod Poznaniem się zaczyna, jak to przed większymi miastami. No ale myślę, że bez problemu dzisiaj, bez większych problemów będzie.
0: Zawsze to powtarzamy, że można i tekstowo, ale również można i głosowo, i to też czynicie.
2: A dzień dobry, szanowny redaktorzu. Właśnie wracam sobie z Suwałk. W Suwałkach o 2:15 wylatywałem, właśnie dojeżdżam do firmy, do Gręzówki, tak, i tutaj w Siedlcach to takie 15 stopni jest, ale tak jak mówiłeś, no słoneczko to ładnie sobie świeci, ładnie, nie powiem, że nie. Także ja to dzisiaj na dzisiaj już kończę, znaczy wieczorkiem pojadę, ale na chwilę obecną to tylko chciałem powiedzieć dobranoc, tak, no.
0: To ładnie.
1: Piękne, dobranoc o 6:20, no i tak, tak można. Tak,
0: no dobrze. Witajcie o poranku, drogie PRK. Serdeczne pozdrowienia z trasy Poznań-Warszawa. Łukasz z Tesli, no i tutaj w nawiasie tradycyjnie szukający szybkiej ładowareczki w okolicach Łodzi. No to już kiedyś się zajmowaliśmy tym tematem. Myślę, że Łukasz z Tesli doskonale wie, że tam za Strykowem taka szybka jest ustawiona. Więc grzać w stronę Warszawy, a później ładować i znowu grzać i znowu jechać. Pozdrawiamy tych wszystkich, którzy jeżdżą elektrykami właśnie i zawsze gdzieś tam z tyłu głowy jest to pytanie, gdzie ta szybka ładowarka? No to oby się dzisiaj znalazła, ta najszybsza, taka, że znaładuje po prostu w kilka minut. O, tego właśnie wam dzisiaj życzymy o poranku. Co jeszcze u was? Czekamy na wiadomości, można pisać i tak jak słyszeliście, można się nagrywać.

0: No nic, ale to absolutnie nic się nie zgadza w tej piosence. Kompletnie nic.
1: Jak to się nic nie zgadza?
0: No, nic nie pasuje, no bo po pierwsze nie pada deszcz.
1: To nie pada. Mhm.
0: A po drugie nie ma samotnych dróg, bo już jest jakby poranny szczyt komunikacji.
1: To prawda, ale to ja nie wiedziałem, że ty tak analizujesz każdy tekst piosenki u nas
0: na
1: playlistie.
0: Każde słóweczko. Ja notatki robię. No daj spokój. Ja doszukuję się polskich słów w zagranicznych piosenkach.
1: To ty!
0: Oj, pięknie, pięknie. Co tam u was ciekawego o poranku? Mam nadzieję, że dzisiaj w bardzo dobrych humorach, uśmiechnięci, pełni energii, wyspani, no i gotowi, żeby zmierzyć się z tym porannym szczytem komunikacyjnym. No właśnie, jak on wygląda? 6:31, sprawdzamy.
2: PRK, Polskie Radio Kierowców.
1: No bez wątpienia już Polska wyrusza w trasy, bo to i zakorkowane są oczywiście ulice miejskie, a także trasy dojazdowe do największych, ale nie tylko do największych polskich miast. Tak jest chociażby w województwie małopolskim. Tutaj zatłoczona jest A4 przed Krakowem od strony Rzeszowa oraz nieco dalej na obwodnicy Krakowa pomiędzy Łagiewnikami a Bielanami w kierunku Balic. Podobnie Zakopianka przed Krakowem od strony Myślenic oraz droga krajowa nr 44 na wysokości Skawiny, także w kierunku Krakowa.

0: Wzmożony ruch na drodze krajowej 28 niedaleko Wadowic, Nowego Sącza i Gorlic, a także na krajowej 87 pomiędzy Starym a Nowym Sączem. W województwie mazowieckim już zakorkowana jest S8, czyli północna obwodnica miasta, Warszawy oczywiście, pomiędzy węzłami Głębocka-Łabiszyńska a Marymącka, ale także coraz więcej samochodów obserwujemy na ekspresowej dwójce, a zatem na południowej obwodnicy, zarówno na wysokości Ursynowa, a także pomiędzy węzłami Warszawa-Lotnisko a Opacz. W województwie pomorskim także już coraz więcej porannych spowolnień i porannych korków także, chociażby na obwodnicy Gdańska, jak zwykle o tej porze pomiędzy węzłami Gdańsk-Lipce a Gdańsk-Port, ale także na krajowej 91 pomiędzy Rusocinem, Pruszczem Gdańskim a samym Gdańskiem. Jeszcze województwo dolnośląskie, tutaj wspomnę o dwóch trasach. Droga krajowa nr 5 pomiędzy Bielanami Wrocławskimi a Wrocławiem jest już zakorkowana, ale także na krajowej 8 coraz więcej cierpliwości właściwie się przyda przed Wrocławiem od strony Kłodzka. I w pobliżu Łagiewnik, i w pobliżu miejscowości Cieszyce, a przede wszystkim niedaleko Kobierzyc.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
2: To czekamy na wasze poranne dzień dobry, ale no przede wszystkim też na te warunki drogowo-pogodowe. Jak wam się dzisiaj podróżuje, dokąd jedziecie, chętnie prześledzimy każdą trasę dla was.

0: Zrobię z tego Fight Club, bo ja się nie boję.
1: No my też się nie boimy. 20 minut jeszcze do godziny 7. Nie boimy się tego poranka, bo dzisiaj przepiękny dzień. Dużo słońca i bardzo, bardzo przyjemnie i ciepło. Już teraz 19 stopni pokazują termometry w Zielonej Górze, ale dla odmiany są miejsca, gdzie jest zdecydowanie chłodniej. Na przykład w Lęborku termometry IMGW pokazują tylko 9 stopni. Ostrzeżenia także IMGW wydało 2 stopnia przed upałami dla Polski Zachodniej. No nie jest jakiś duży obszar, ale jednak jest to ostrzeżenie 2 stopnia, podkreślam, w skali 3-stopniowej. Raport pogodowy, raport drogowy także od was. No między innymi mieliśmy już dzisiaj słuchacza, który miał dzisiaj 25 stopni. Kuba, no to w ogóle jest super fajna opcja. No.
2: Troszeczkę za gorąco, jak dla mnie.
1: Właśnie, no. W ciągu dnia super fajna opcja, ale w ciągu nocy to chyba nie.
2: Nie, zdecydowanie.
1: Za ciepło, zdecydowanie. No to był kolejny raport właśnie z Antwerpii.
3: Dzień dobry, kochane radyjko. Wysyłam wiadomość z gorącej Antwerpii z portu. Dzisiaj mój ostatni dzień pracy. Zaczynam urlop, 4 tygodnie. Lecimy z moim synkiem do Wisły na rowery, później Dolny Morawa. Także zapowiada się grubo, bardzo gorąco. Wszystkiego dobrego, szerokości dla wszystkich.

0: Artur Miodek, Antwerpia, Port.
1: Ale
2: cztery
1: super.
2: Tygodnie urlopu? To są takie długie urlopy?
1: No właśnie, ja tak wyłapałem i aż nie dowierzam. Na początku myślałem cztery dni.
2: Cztery, no właśnie.
1: Tygodnie? Mhm. Dajcie spokój. I ja nie wiem, co to robić, no.
2: No, przygotowywać się do pracy.
1: Tak jest. Przez cztery tygodnie. No pierwszy tydzień to jeszcze faktycznie możemy nic nie robić. No, ale tak. Już drugi, trzeci, czwarty to już człowiek się przygotowuje do
2: roboty. No trzeba pracować, tam spodnie na kolejne tygodnie, koszule i tak dalej.
1: A, bardzo ładne, bardzo ładne. No dobrze, to jeszcze mamy, no można to chyba w kategoriach ostrzeżenia traktować, bo ja mówiłem o tych skrajnych wartościach na termometrach dzisiaj w Polsce, że i 19 w Zielonej Górze, i 9 w Lęborku, to się musi na coś przełożyć.
3: Uważajcie, na autostradzie A1, jadąc z Gdańska w kierunku Łodzi. Przed mostem Grudziądzu rozpoczyna się strefa dosyć gęstej mgły i ona się ciągnie no co najmniej do tego remontowanego odcinka koło Lisewa. Mgła okresami jest bardzo gęsta. Uważajcie, zachowajcie ostrożność, trzymajcie odstęp, bo nie jest tam dobrze i ona się przynajmniej jeszcze godzinę ta mgła utrzyma. Potem jak się ociepli, oczywiście zniknie. Wszystkim szerokości.
1: Ależ mamy słuchaczy niesamowitych, nie dość, że kierowcy, to jeszcze meteorolodzy.
2: No i bardzo szczególny ten raport, prawda?
1: No super, bardzo szczegółowy.
2: I wiadomo, dokładnie. Że mgła jest, wiadomo kiedy zniknie, wiadomo co trzeba robić.
1: No. No chyba jest jakoś ustawione, tam jest jakiś specjalny pilot do tej mgły, czyli włącz mgłę, wyłącz mgłę. No, naprawdę bardzo dziękuję.
2: Nie znałem tego.
1: No właśnie, ale to jednak efekt tych różnic i różnych wartości na termometrze, czyli ja coś czułem, że coś się dzisiaj wydarzy jeszcze. No.
2: Ale ty też o tej pogodzie tak mówisz dobrze, mówisz w jednym zdaniu, łączysz północ z południem, zachód ze wschodem, ciepło z zimnem.
1: Że co, że mało klarownie?
2: Nie, że tak, wiesz, po prostu się prześlizgujesz. O.
1: A, no dobrze. To a propos pogody, to punktualnie o godzinie 7:00 kolejna prognoza pogody, natomiast o godzinie 6:50 kolejny raport drogowy.

0: Na zegarze 6.50 to oczywiście znak, że wiadomości drogowe się zbliżają, ale także wiadomości od Was w naszej aplikacji.
1: W Małopolsce zapowiada się gorący, upalny dzień. U nas ostatnie odliczanie do wielkiej wyprawy maluchów. Załoga 32, zwarta, gotowa. Paweł jedzie na ostatnie oklejanie samochodu przed wyjazdem. W piątek ruszamy do Wrocławia, a w niedzielę ruszamy do Normandii. Pozdrawiam najlepsze radio w eterze i wszystkich słuchaczy Polskiego Radia Kierowców. Załoga 32, Norbert, Paweł, Ola i Piotr.
0: Pięknie, pozdrawiamy Was bardzo serdecznie. No już nie mogę się doczekać, kiedy się zobaczymy w sobotę, no i kiedy wspólnie razem ruszymy w stronę Normandii w niedzielę. Coś tak czuję, że my w maluchu załogi 32 będziemy częstymi gośćmi. Tak mi się wydaje.
2: A skąd ten śmieszek taki?
0: Jakoś się tak chyba wciśniemy i wprosimy się. Może nie na tylną kanapę, bo się nie zmieszczę, ale no, będziemy kombinować. Więc na pewno załoga 32 będzie często pojawiać się na antenie Polskiego Radia Kierowców. O tym mogę być absolutnie przekonany. No dobrze, Kuba. Informacje drogowe, bo ten ruch się wzmaga, coraz więcej samochodów na naszych polskich drogach. Gdzie trafimy na utrudnienia? Proszę bardzo.
3: PRK, Polskie Radio Kierowców.
2: A właściwie gdzie tych utrudnień nie ma, to tak by należało zadać to pytanie, bo rzeczywiście już poranne godziny szczytu dają się we znaki w wielu miejscach naszego kraju. Mamy informacje o utrudnieniach dosyć poważnych na S2 w Warszawie, na południowej obwodnicy miasta, pomiędzy węzłami Warszawa Lotnisko a Opacz. Na jezdni w kierunku

0: kierunku Poznania zderzyły się dwa samochody ciężarowe i trasa S2 jest tam częściowo zablokowana, zwężona na pewno i w związku z tym zwężeniem i w związku z tym, że mamy poranek w środę, już obserwujemy tam dosyć poważny korek, który zaczyna się jeszcze przed węzłem Warszawa Lotnisko. Zakorkowana jest także oczywiście ekspresowa 8, także w Warszawie pomiędzy węzłami Głębocka, Łabiszyńska a Marymącka, ale także mamy sporo problemów na innych trasach mazowieckich. Na drodze krajowej 79 pomiędzy Górą Kalwarią, Piasecznem a Stolicą oraz na krajowej 61 na fragmencie remontowanym niedaleko Zegrza. Coraz większy ruch także na północy naszego kraju w województwie pomorskim i na trasie ekspresowej S7 pomiędzy węzłami Gdańsk-Lipce a Gdańsk-Port i na drodze krajowej 91 pomiędzy Rusocinem, Pruszczem Gdańskim a samym Gdańskiem i na drodze krajowej numer 20 pomiędzy Egiertowem a Żukowem. I jeszcze jedna informacja, województwo wielkopolskie, autostrada A2 i trasa ekspresowa S11. Tutaj w pobliżu węzła Poznań-Krzesiny obserwujemy sporo spowolnień, sporo korków. Właściwie z każdej strony, ale przede wszystkim od strony Kurnika w kierunku Poznania, a także od strony Świecka w kierunku Warszawy.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców. Reklama. Wydarzenie historyczne roku. Muzyczny spektakl stulecia Polskiego Radia w finale plebiscytu Muzeum Historii Polski. Każdy może raz dziennie oddać swój głos. Zagłosuj. Plebiscyt Polskie Radio.pl.
2: Była reklama.

0: dobry, pozdrawiam z okolic Frankfurtu nad Menem. Przyjemne 21 stopni póki co, zobaczymy jak się to rozkręci. A co do urlopu 4 tygodnie, cóż to takiego? Wyobraźcie sobie panowie, co byście robili, gdybyście mieli 13 urlopów dwutygodniowych w ciągu roku. A tak naprawdę to nic trudnego, wystarczy zacząć pracować jako kierowca w systemie 2x2. Pozdrawiam, Gergamy Grzegorz.
1: Czekajcie, czekajcie, bo ja sobie tego muszę przemnożyć. 13 urlopów... No, to skomplikowane działanie matematyczne. Bardzo dziękujemy za ten raport pogodowy również. No dobrze, to był Frankfurt, a my teraz wracamy do Polski. 19 stopni mamy teraz w Zielonej Górze i 9 stopni w Lęborku. Tak jak ostrzegał nasz słuchacz, w okolicach Grudziądza mamy mgłę, więc kierowcy podróżujący właśnie w tamtejszych okolicach, uważajcie na siebie, bo widoczność nam się troszeczkę zmniejszyła, ale ona dzisiaj się poprawi, bo dzisiaj naprawdę bardzo dużo słońca, no i wchodzimy w kolejną falę upałów. No i przyszły najbliższy weekend to nawet do 30, a może i 35. No jak to będzie wyglądało na przykład dzisiaj, czyli w środowy poranek 24 czerwca.
2: PRK, Polskie Radio Kierowców.
1: I to też jest niesamowite, bo zawsze opowiadam wam o tym, że na wschodzie bez zachmurzenia, na zachodzie zachmurzenie umiarkowane, w centralnej Polsce całkowite. No trochę tych informacji jest, a tutaj dzisiaj bardzo króciutko. W środę słonecznie, koniec, kropka i nic więcej dodawać nie trzeba, więc można spokojnie przeskoczyć na termometry. Temperatura maksymalna dzisiaj od 23 stopni na Suwalszczyźnie, około 26 stopni zobaczymy na termometrach w centrum, do maksymalnie.

maksymalnie 30 na zachodzie. No i też tutaj IMGW wydało ostrzeżenia przed upałem drugiego stopnia. Chłodniej nad samym morzem, około 20 stopni. Wiatr dzisiaj słaby, na północy okresami

0: Tak mi się wydaje, że ta piosenka by brzmiała zupełnie inaczej, gdyby była napisana teraz, a nie wiele, wiele, wiele lat temu. Po pierwsze, droga, jakby to nie jesteście sami, bo jesteśmy my, więc no nie, no to znowu się ten...
1: Widzę, że analizy ciąg dalszy.
0: Dokładnie, dokładnie, o poranku dzisiaj. 10 minut po godzinie 7 PRK Polskie Radio Kierowców. Rozmawialiśmy kilka minut temu o przygotowaniach do wielkiej wyprawy maluchów. No, wszyscy już teraz naprawdę tak mocno, głęboko zakasali rękawy, no i ruszyli do pracy. Ostatnie szlify, ostatnie przygotowania, bo przecież w sobotę maluchy się spotykają we Wrocławiu, a w niedzielę startuje wielka wyprawa maluchów, w tym z udziałem Polskiego Radia Kierowców już po raz czwarty. Ekipa 32. Ja tak się trochę wprosiłem, wcisnąłem się do tego samochodu, ale na szczęście zostało to dobrze odebrane.
2: Załoga 32 gorąco serdecznie zaprasza na tylne siedzenie. Tam trochę miejsca zostanie. Dwa słonie tylko z tyłu jadą. Jeden taki malutki, drugi ten, który był w zeszłym roku. Więc serdecznie zapraszamy, panie redaktorze.
0: Czekajcie, czekajcie, bo faktycznie duży słoń w zeszłym roku z nami jechał, ale że mały, to coś tam się wydarzyło. Pięknie.
1: No to Kuba, będziesz pasował, bo ty też taki słonik. Większy trochę, ale
0: dziękuję
1: słonik.
0: Dziękuję bardzo.
1: No dobrze. Słonik, że szczęście przynosi. O. No
0: tak, tak. Kuba Domoracki, proszę.
3: PRK. Polskie Radio Kierowców.
1: Coraz większy ruch na autostradzie A4 w województwie małopolskim pomiędzy węzłami Targowisko, Niepołomice a Kraków Bieżanów, a także nieco dalej pomiędzy węzłami Kraków Południe a Kraków Bielany w kierunku Katowic. Zatłoczony jest także śląski odcinek autostrady A4, zwłaszcza na wysokości Katowic w pobliżu węzła Murckowska w kierunku Gliwic. A na Dolnym Śląsku na A4 ruch wzmożony, ale to nie są korki, nie są spowolnienia, ale wzmożony ruch na pewno obserwujemy pomiędzy Bolesławcem a Jędrzychowicami.

0: kierunku Drezna. A teraz województwo mazowieckie i wieści zza kierownicy. Słuchamy.
1: Na ekspresowej dwójce w Warszawie w stronę Poznania jest prawdopodobnie jakiś wypadek. Mamy tutaj korek już praktycznie od wyjazdu z tunelu pod Ursynowem. Cierpliwości, ostrożności i pozdrawiam.
0: Dziękujemy za to ostrzeżenie. Coś kojarzę ten głos. Myślę, że nasi słuchacze także. Także pozdrawiamy naszego kolegę Macieja. I rzeczywiście mamy informacje o utrudnieniach na S2 właśnie na południowej obwodnicy Warszawy. Tam zderzyły się dwie ciężarówki pomiędzy węzłami Warszawa Lotnisko a Opacz. I mamy tam zwężenie w kierunku Poznania i tak jak słyszeliśmy, spory korek. Zakorkowana jest także ekspresowa 8 w Warszawie, północna obwodnica, pomiędzy węzłami Głębocka, Łabiszyńska a Marymącka oraz korkuje się coraz bardziej droga krajowa nr 79 pomiędzy Górą Kalwarią, Piasecznem a Warszawą.
2: PRK, Polskie Radio Kierowców.
3: To ja tylko przypomnę, że już za chwilę gramy w tablice rejestracyjne. O szczegółach za moment.

No to już prawie 20 minut po godzinie 7. Aha, zaglądam sobie do aplikacji i co widzę? No widzę tablice rejestracyjne i wasze propozycje do naszej codziennej zabawy i do naszego konkursu. Bardzo serdecznie za to dziękujemy. To duża pomoc, ale też fajna zabawa dla nas, bo zanim te tablice ujrzą światło dzienne, czyli zanim pojawią się na antenie, to my sami się bawimy z Kubą. Więc tak też jest i dzisiaj. Ale przede wszystkim to jest zabawa dla was. Żeby wziąć w niej udział, trzeba do nas zadzwonić. 22 139 29 29. Tym, którzy słuchają nas dzisiaj po raz pierwszy albo za bardzo nie wiedzą, o co chodzi w tej zabawie, to tłumaczę, że mamy trzy tablice rejestracyjne i albo po dwóch literach, albo po trzech literach odgadujemy, gdzie zarejestrowany jest dany pojazd, czyli który z urzędów wydał daną tablicę rejestracyjną. My oczywiście podpowiadamy, bo zasada jest też taka, że najważniejsze to, żebyście wygrywali, a wygrywacie po pierwsze trzy punkty, które później wymieniacie na nagrodę. I jest owacja na stojąco, jest do tego jeszcze talon na pozdrowienia i dorzucamy wam do tego jeszcze gadżety PRK Polskiego Radia Kierowców, więc taką paczkę całą możecie zgarnąć. No to co? No to czekamy tylko na was, tylko was nam brakuje. Przypominam, że kto pierwszy, ten lepszy. No wczoraj była niezła bitwa i niezły wyścig po te nagrody, więc no ciekawy jestem, czy się dzisiaj powtórzy. Jeśli ktoś na przykład wczoraj próbował i się nie udało, to proponuję dzisiaj spróbować, czyli 22 139 29 29. Dzwonicie pod ten numer, no i już za chwilę słyszymy się na antenie i gramy. Trzy tablice rejestracyjne do odgadnięcia już czekają, bo wysłali je nasi słuchacze, to oni dzisiaj zgotowali wam ten los, ale będziemy podpowiadać spokojnie. 22 139 29 29.

0: 29 minut po godzinie 7, no jak tak zaczyna się wiadomość, to już wiedz, że będzie dobrze. Witam moje kochane, najwspanialsze radyjko i ulubionych prowadzących. Dobry początek, nie?
1: Bardzo dobry.
0: No ładnie.
1: No ale co będzie dalej?
0: No właśnie, u nas w Oslo 18 stopni, a będzie 28, ów, ale oby do piątku. Namiot na dach i wyjazd na fiord, na weekend, na supa, a później tylko 2 tygodnie pracy i do Polski na 3 tygodnie. Życzę wam i całej ekipie miłego i spokojnego dnia, a dla kierowców cierpliwości na drogach i zrozumienia i wyrozumiałości. Pozdrawia Kasia z Oslo. Do usłyszenia. Kasiu, wszystkiego dobrego dla ciebie. Ładnie, ładnie, ładnie. Ładnie.
1: Bardzo ładnie.
0: Fajna wiadomość. Bardzo dziękujemy. No dobrze, szykujemy się już powoli do tablic rejestracyjnych i do naszej zabawy, czyli za chwilę 3 tablice rejestracyjne, ale zanim one, no to jeszcze oczywiście informacje drogowe dla wszystkich podróżujących.
2: PRK, Polskie Radio Kierowców.
1: Dwa samochody ciężarowe zderzyły się w Warszawie na ekspresowej dwójce pomiędzy węzłami Warszawa Lotnisko a Opacz na jezdni w kierunku Poznania. Na kilometrze 464 zablokowany jest prawy pas właśnie w kierunku Poznania i cały czas obserwujemy tam dość spory korek. Zakrokowane są także inne trasy na Mazowszu, jak to bywa o poranku. Chociażby ekspresowa 8, północna obwodnica Warszawy, także ekspresowa 8, ale na obwodnicy Radzymina, na fragmencie remontowanym. Fragment remontowany także korkuje się drogi krajowej numer 61 pomiędzy Zegrzem a Legionowem oraz bardzo duży ruch już obserwujemy na krajowej 7 pomiędzy Czosnowem, Łomiankami a Warszawą, zwłaszcza w kierunku Warszawy, ale także dużo wolniej jedzie się w przeciwną stronę, czyli w kierunku Płońska. Na trasie ekspresowej S6 w Zachodniopomorskiem doszło do awarii cysterny, dokładnie chodzi o kilometr 88 pomiędzy węzłami Kołobrzeg Wschód a Kołobrzeg Zachód. Zablokowany jest tam prawy pas w kierunku Szczecina. Jeszcze kilka słów o sytuacji na południu naszego kraju. Wzmożony ruch i na A4 na obwodnicy Krakowa i przed Krakowem od strony Rzeszowa. Także na trasie ekspresowej S86 pomiędzy Sosnowcem a Katowicami. Na krajowej 1 jest podobnie pomiędzy Pszczyną

0: a obwodnicą Bielska Białej, a także oczywiście wzmożony ruch, jak to bywa także o poranku, na trasach dojazdowych do Rzeszowa. Od strony Barwinka, od strony Kolbuszowej, także od strony Sędziszowa i od strony Łańcuta.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
2: To gramy za chwilę do zdobycia. Przypominamy, że jest talon na pozdrowienia, owacja na stojąco i oczywiście gadżety. A gra dzisiaj z nami Anita. To za chwilę.

0: Dobrze, 20 minut zostało nam jeszcze do godziny 8. Bardzo często podśpiewujemy sobie w PRK, w Polskim Radiu Kierowców. Wy dokładnie pewnie robicie to samo w samochodach i bardzo, bardzo dobrze. No dobrze, mamy 3 tablice rejestracyjne do odgadnięcia. Anita jest z nami. Dzień dobry, Anito.
1: Dzień dobry.
0: Dzień dobry, co u ciebie słychać o poranku dzisiaj? Opowiadaj nam.
1: Ciepło, ładnie. Pogoda będzie dopisywać.
0: No i super, ale a ty podróżujesz sobie?
1: Tak, autem do roboty, do pracy.
0: Do pracy. To było ładne. No do roboty, no. Co zrobić? Dobrze, Anita, tak się zastanawiam, czy ty, gdybyś mogła wybierać, bo oczywiście możesz wybierać zestaw profesjonalny, czy zestaw łatwiejszy. Który byś wybrała?
1: A nagrody gdzie lepsze?
0: Tu i tu są identyczne. Czyli...
1: A nie, no to ten łatwiej, no bez przesady.
0: No, i proszę, widzisz, Kuba, widzisz, tak się podchodzi.
2: Ekonomiczne myślenie, bardzo dokładnie. Fajne, podoba mi się.
0: Bardzo, bardzo. No dobrze, to trochę będziemy modyfikować, będzie łatwo i też jedna taka trudniejsza się pojawi. No dobrze, czyli tak, 3 tablice rejestracyjne, nagrody te same, 3 punkty do zdobycia, no i nasze pytanie, gdzie zarejestrowany jest dany pojazd. No to co, no to jedziemy?
1: Jedziemy.
0: No to proszę bardzo, pierwsza tablica rejestracyjna dla ciebie to WP. WP.
1: WP, to jakaś Warszawa, jakiś...
0: No, ja bardziej Mazowsze, ale tak, no.
1: Pruszków?
0: Nie. To WPR mamy Pruszków.
1: A, bo oni są ten.
0: No, tu będzie trochę dalej, jakby WP, trzeba wyjechać. Tak? Wyjechać trzeba za Warszawę. Mhm. Mamy na przykład tam Petrochemię. No pięknie, dziękuję bardzo. Mówiłem, że będziemy podpowiadać, mówiłem, zawsze to robimy. Dobra, Kuba, no to teraz...
2: Ja mam taką troszeczkę niby trudniejszą, ale tylko troszeczkę. Nie, nie, to nie jest taka trudniejsza. Może być łatwiejsza nawet, zobaczymy. Od naszych niezawodnych krakowskich przedszkolaków. ZST. Zenon Stanisław Tomasz.
1: ZST. Jakiś Stargard.
2: No bardzo dobrze, oczywiście. Powiedz stargardzki, oczywiście.
0: No i już, czyli słuchajcie, no mamy teraz 2 punkty w ogóle. Ja to wszystko zliczam, żeby tutaj nie było żadnych machlojów. Dobra, to teraz coś banalnie, ale już to będzie takie proste, że w ogóle, że ho-ho. GSP. GSP. No i zobacz, i patrz. I zobacz. I Anita już zgarnęła 3 punkty. Anita, zgarniasz także nagrody, między innymi owację na stojąco. Kubuniu, gdybyś mógł powiedzieć, co jeszcze Anita zgarnia, bo
2: wieczna
0: to ważne.
2: Wieczna sława oczywiście, szacunek na dzielni i w robocie, i w pracy.

0: Pięknie, pięknie. Gratulujemy i zazdrościmy. No i także wygrywasz talon na pozdrowienia, czyli antena Polskiego Radia Kierowców jest absolutnie twoja. Robisz co chcesz, pozdrawiasz kogo chcesz.
1: No teraz nie mogę powiedzieć, że pozdrawiam znajomych z pracy, ale część tutaj machała mi po drodze, więc jak słuchają, to pozdrawiam. I nie będę się więcej zdradzać. Pozdrawiam
0: no
1: też
0: dobrze.
1: Całą radę.
0: To niech to będzie nasza tajemnica. Ani da to jeszcze do ciebie wędrują gadżety Polskiego Radia Kierowców. Wysyłamy ci całą paczkę, cały zestaw. Wszystkiego dobrego, fantastycznej pracy fantastycznej ci życzymy.
1: Dziękuję, miłego dnia.
0: Trzymaj się, pa.

0: to mamy już 10 minut do godziny 8. Polskie Radio Kierowców, cały czas was prowadzimy. Kto na 8, kto na 8, ręka w górę. No to można się delikatnie spóźnić, jeśli traficie na korki. Mam nadzieję, że tak nie jest, ale jeśli słuchacie Polskiego Radia Kierowców, to bardzo, bardzo prawdopodobne, że tak nie jest, bo my mamy dla was najświeższe informacje drogowe, ale wy sami także albo się nagrywacie, albo piszecie w aplikacji.
1: Teraz do uzupełnienia wiadomości drogowych chciałbym przekazać informację z obwodnicy Trójmiasta. Pomiędzy węzłami Wielki Kack a Gdańsk-Kosowa, kierunek Łódź. Na prawym pasie stoi ciężarówka, która po drodze zgubiła koło. Jakieś 200 metrów przed tą ciężarówką na lewym pasie przy barierkach pozostawione koło. I uwaga dla kierowców, którzy będą trochę szybciej jechali, jak się ruch trochę rozrzedzi. Pomiędzy tymi węzłami widać wyraźnie rozrzucone nakrętki od tego koła, które ciężarówka zgubiła. Także ostrożności, przyczepności, miłego dnia wszystkim życzę.
0: No i to bardzo ważna informacja, naprawdę trzeba uważać na tym odcinku. Co jeszcze i gdzie jeszcze? Posłuchajcie.
2: PRK, Polskie Radio Kierowców.
3: Chociażby utrudnienia cały czas utrzymują się w Warszawie na ekspresowej dwójce na południowej obwodnicy pomiędzy węzłami Warszawa Lotnisko a Opacz. Tutaj na kilometrze 464 doszło do zderzenia dwóch ciężarówek i nadal zablokowany jest jeden pas w kierunku Poznania. I nadal także tam no, zdecydowanie wolniej się jedzie, wręcz obserwujemy tam korek kilkukilometrowy. Zakorkowane są także inne trasy mazowieckie, chociażby, bo nie wspomnę o wszystkich, ale droga Krajowa 79 pomiędzy Górą Kalwarią, Piasecznem a Warszawą, Krajowa 7 na północ od stolicy oraz droga Krajowa nr 61 pomiędzy Zegrzem a Legionowem, a także oczywiście zatłoczona jest i ekspresowa 8 w Warszawie, północna obwodnica i droga Krajowa nr 92 pomiędzy Sochaczewem, Ożarowem Mazowieckim a Warszawą. Jeżeli chodzi o Małopolskę, czyli południe naszego kraju, to zakorkowana i zatłoczona jest A4, obwodnica Krakowa, pomiędzy węzłami Kraków-Łagiewniki a Kraków-Bielany w kierunku Balic, ale także Zakopianka i na fragmencie remontowanym pod Krakowem i na odcinku podhalańskim, niedaleko Szaflar, Bańskiej Niżnej, Białego Dunajca.

0: Zaporonina i samego Zakopanego. Było od naszego słuchacza o Pomorzu, o obwodnicy Trójmiasta, to ja wspomnę o innej trasie na Pomorzu, o drodze krajowej numer 91. Tutaj od wczesnych godzin porannych właściwie utrzymuje się korek i ten korek cały czas się utrzymuje tam. Chodzi o odcinek pomiędzy Rusocinem, Pruszczem Gdańskim, a stolicą województwa pomorskiego.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
2: To jeszcze jedna prośba od naszego słuchacza. Cześć załoga, najlepszego. No i oczywiście sprawdźcie mi trasę, jak tam z Łodzi do Lublina. Pozdrawia Grzechu.
0: No zatem tak, no nie wiem, którędy jedzie nasz słuchacz, ale chyba A2 i ekspresowa 2, potem ekspresowa 17, czyli przez Warszawę. W tej chwili akurat oprócz Warszawy, to na tych trasach nie ma utrudnień, w Warszawie jak to w Warszawie o poranku. Trochę spowolnień, trochę korków. No oczywiście można też do Lublina jechać przez Piotrków, Tomaszów, Radom, ale chyba to będzie gorsza droga. Więc Warszawa lepsza mimo tych korków warszawskich, jak to rano.
2: Grzechu, mamy nadzieję, że udało nam się pomóc, więc szerokości dla ciebie.

0: No to mamy punktualnie godzinę 8 PRK Polskie Radio Kierowców i mamy także na termometrach, na przykład w Zielonej Górze, już 21 stopni. To są dane ze stacji badawczych IMGW. Najchłodniejszym miejscem teraz w naszym kraju jest Lemberg. Tutaj termometry pokazują 12 stopni. Mamy także ostrzeżenie przed upałami drugiego stopnia dla Polski Zachodniej.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: Bardzo, ale to bardzo podoba mi się ta prognoza pogody. Jest krótko, zwięźle i na temat. W środę słonecznie, czyli dużo błękitnego nieba i ono dzisiaj praktycznie w całej Polsce bez żadnych opadów, bez zachmurzenia, full słońce, full lampa, jak to mówią. Temperatura maksymalna dzisiaj od 23 stopni na Suwalszczyźnie, około 26 stopni w centrum, do 30 stopni na zachodzie. Chłodniej nad samym morzem, około 20 stopni. Wiatr dzisiaj słaby, na północy okresami tylko umiarkowany, zachodni i północno-zachodni, a ciśnienie, no ciśnienie w Warszawie w południe będzie wynosiło 1003 hektopaskale, no i przewiduje się stały stan ciśnienia.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
2: Autopromocja.
3: Rozrusznik?
4: Jest.
3: Alternator?
4: Też.
3: Cewka, świece.
4: I oczywiście kij od szczotki.
3: No to co?
4: Ruszamy.
3: Już po raz czwarty Polskie Radio Kierowców startuje z wielką wyprawą maluchów.
4: W tym roku maluchy ruszają do Normandii, a wy oczywiście razem z nami.
3: Potem trasa po Polsce, lato z radiem, wakacyjny klimat i pomoc dzieciom poszkodowanym w wypadkach drogowych.
4: Codzienne relacje, wrażenia, emocje i przygody i oczywiście awarie na antenie od 28 czerwca.
3: Zapraszamy Kuba Marcinowicz
4: i Michał Górski.
2: To była autopromocja.

0: To mamy już 10 minut po godzinie 8. PRK Polskie Radio Kierowców towarzyszymy Wam w trasie, a Wy oczywiście także informujecie o tym, co u Was na drodze.
1: Dzień dobry, ja w sprawie tej S2 w Warszawie. Tam już nie jest źle, te ciężarówki stoją już na boku. Fakt, że pas jest zwężony, ale to nie powoduje już utrudnień, a korek już na S2 nie przekracza zwykłego korka codziennego. Także bardzo pozdrawiam, Maciek z Warszawy, i pozdrawiam Paulinę z Audi.
0: No proszę bardzo, czyli taki wątek by tutaj, prawda, no miły na pewno. No.
2: O właśnie, właśnie, myślałem jakiego słowa użyjesz. Miły wątek, prawda?
0: Tak, zachowałem się ucieczką słowną.
2: Tak, dokładnie. Tak. Ja bym jeszcze zwrócił uwagę na te zwykłe korki na S2 poranne. No to te zwykłe korki też do małych nie należą. Oczywiście.
0: No niestety. Gdzie jeszcze się korkuje i co się korkuje i dlaczego się korkuje? Odpowiedzi na te wszystkie pytania już teraz w raporcie drogowym.
3: PRK, Polskie Radio Kierowców.
2: Wzmożony ruch i sporo spowolnień na wielu trasach pomorskich, chociażby na obwodnicy Trójmiasta, w pobliżu węzła Gdynia Wielki Kack w kierunku południowym, czyli w kierunku Gdańska i Łodzi. Podobnie na drodze krajowej numer 91 przed Gdańskiem od strony Pruszcza Gdańskiego oraz na trasach wojewódzkich numer 216 i 215. Niedaleko Redy, Pucka i Władysławowa, ale przede wszystkim pomiędzy Chłapowem, Rozewiem, Jastrzemią Górą, a Karwią, i to w zasadzie w obu kierunkach. Zakorkowane są także trasy na południu naszego kraju, w województwach małopolskim i śląskim. Autostrada A4 na obwodnicy Krakowa, pomiędzy Balicami a węzłem Kraków Południe. Także trasa ekspresowa S86 pomiędzy Sosnowcem a Katowicami. Autostrada A1, fragment remontowany pomiędzy Piekarami Śląskimi a Pyrzowicami. A także droga krajowa numer 1 pomiędzy Pszczyną a obwodnicą Bielska-Białej. Jeszcze kilka słów o sytuacji na Dolnym Śląsku. Tutaj A4 korkuje się przede wszystkim na wysokości Wrocławia w kierunku Katowic, ale także sporo cierpliwości nadal przyda się na trasach dojazdowych do Wrocławia od strony Oławy, od strony Środy Śląskiej, a także od strony Bielan Wrocławskich.
3: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: Gdyby coś działo się na waszej trasie, to czekamy na informacje. Można w aplikacji tekstowo, można w aplikacji głosowo, ale oczywiście także proszę pamiętać o naszym numerze.

22 513 11 11. A już za chwilę urządzimy sobie, no mam wrażenie, że taką wojnę technologiczną. Bardzo jestem ciekawy waszej opinii, więc zrobimy takie zderzenie, czyli technologia kontra coś bardzo, bardzo analogowego i jednak nasz umysł. O szczegółach za moment.

0: No to już prawie 20 minut po godzinie 8. Tak jak mówiłem, wojna technologiczna dzisiaj będzie. Ciekawy jestem, jak rozłożą się te głosy, bo to właśnie o głosy chodzi. Wyobraźmy sobie sytuację wojny technologicznej, czyli tradycyjne znaki kontra nawigacja, czyli kontra najnowsze technologie, satelity, GPS-y, cudawianki, no i jednak klasyczne oznakowanie dróg. Ciekawy jestem, Kuba, co ty byś wybrał, komu ufasz, gdy widzisz sprzeczne informacje, czyli nawigacja mówi jedź prosto, a znaki mówią ewidentnie jedź w prawo.
1: No lubisz taki kij w mrowisko, w tej chwili widzę. No to tak, ja mam nawet doświadczenie, bym powiedział świeże, bo u mnie na osiedlu na warszawskim Mokotowie był taki wielomiesięczny remont ulic, tras głównych właśnie na Mokotowie. I ta tymczasowa organizacja ruchu tam się zmieniała właściwie z dnia na dzień. I znaki swoje, nowe znaki, które co rano były wymieniane.
0: No to bardzo dobrze, czyli to są świeże znaki. To też miło ze strony tej ekipy remontującej, że świeże znaki. To jest jak, wiesz, świeży ręcznik w hotelu.
1: Tak, świeżutkie, czyściutkie, no ale przez to za tymi zmianami nie nadążała nawigacja właśnie. Więc
0: ona komu pokazywała... zaufałeś bardziej, znakom czy nawigacji?
1: Znakom, oczywiście, czyli analogowo.
0: No dobra, czyli tradycjonalista. No to czekam na wasze opinie i wasze głosy. Komu bardziej ufacie w tej bitwie technologicznej? Tradycyjnemu oznaczeniu, czyli znaki, czy jednak nawigacja wie lepiej? Zdarza się na pewno, doskonale o tym wiecie, że nawigacja mówi zawróć. Jedziecie, chcecie zawrócić, ale znaki mówią nie, nie zawracaj. No i właśnie, i tutaj jest pewien dylemat, bo skąd ta nawigacja wie, że tu można, a się okazuje, że nie można zawracać. Czyli taka sytuacja, czyli komu ufacie, gdy widzicie sprzeczne sygnały. Czy wybieracie znaki, czy wybieracie nawigację? Kto wam prawdę powie? Znaki, czy nawigacja? Ciekawy jestem, która opcja wygra, więc można pisać w aplikacji Polskiego Radia Kierowców i można się także nagrywać. Komu ufacie, gdy widzicie sprzeczne informacje? Nawigacji, czy znakom?

0: 29 minut po godzinie 8. Dzisiaj taką wojnę technologiczną organizujemy, czyli tradycyjne znaki kontra nawigacja. Komu ufamy bardziej, gdy widzimy sprzeczne informacje? Nawigacja mówi jedno, znaki mówią drugie. No więc trzeba podjąć decyzję i trzeba podjąć ją w ułamkach sekund, albo w prawo, albo jedziemy prosto, albo w lewo. Jak sobie w takiej sytuacji radzicie? Czyli gdzie stawiacie plusik? Po stronie nawigacji to ona zawsze ma rację? Czy po stronie znaków to one zawsze mają rację? Jacek pisze: panowie, dzień dobry, jakie zaufanie do nawigacji? Moje pytanie brzmi, komu ufacie? Jakie na przykład mamy znaki pionowe? Mówią jedno, a znaki poziome mówią drugie. I takie esy, floresy nawigacji to w takim przypadku wisienka na torcie. I co? Komu ufacie? Oznaczenie pionowe czy poziome? No Jacek próbuje wbić kij w mrowisko i próbuje nam skomplikować tę sytuację, no ale faktycznie to jest duży problem. Czyli komu ufamy bardziej? Czy nawigacji, czy znakom, które mówią jedno, a nawigacja mówi drugie? Czekamy na wiadomości w aplikacji tekstowo i głosowo. Oczywiście ciekawy jestem, kto wygra ten pojedynek. Czy wygra nawigacja, czy wygrają tradycyjne tablice i tradycyjne znaki? To się wyjaśni chwilę przed godziną 9, a to, co dzieje się na drogach, no właśnie, pewnie też się wyjaśni, ale na pewno o tym mówimy i tłumaczymy, co się dzieje.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
2: Poranne godziny szczytu w pełni w wielu miejscach naszego kraju. W związku z tym mamy dużo, nawet dosyć poważnych korków, jak to zwykle o tej porze. Ale mamy także pewne zdarzenia drogowe. W Warszawie na S8 doszło do awarii ciężarówki na wysokości mostu Grota Roweckiego w kierunku Poznania. Na 15 kilometrze zablokowany jest jeden pas i obserwujemy tam spory korek, jak zwykle o tej porze, ale w związku z awarią ciężarówki ten korek być może jest jeszcze dłuższy. Ale to nie tylko korek na S8 w kierunku zachodnim, ale także w kierunku wschodnim. Już korkuje się trasa pomiędzy Bemowem a mostem właśnie Grota Roweckiego. Na drodze krajowej numer 79, uwaga, pomiędzy Górą Kalwarią Piasecznym a Warszawą, natomiast na krajowej 61 zdecydowanie wolniej jedzie się w pobliżu Zegrza w kierunku stolicy. Na drodze krajowej numer 9 w województwie podkarpackim, uwaga, w pobliżu miejscowości Kupno, to pomiędzy Kolbuszową a Głogowem Małopolskim. Na kilometrze 173 zderzyły się dwa pojazdy osobowe i tutaj ruch jest możliwy, ale tylko jednym pasem na zmianę. W województwie dolnośląskim zakorkowana jest autostrada A4 pomiędzy węzłami Wrocław Południe a Bielany Wrocławskie w kierunku Katowic i Krakowa, ale przybywa samochodów także pomiędzy Kostomłotami a Kątami Wrocławskimi, także w tym samym kierunku. Jeszcze kilka słów o sytuacji na Pomorzu. Na obwodnicy Trójmiasta mamy i zwężenie, i korek. Na obwodnicy właśnie w kierunku południowym, czyli w kierunku Łodzi, pomiędzy węzłami Gdynia Wielki Kack a Gdańsk Osowa. Podobnie jest na trasach województwa.

0: Puckich w pobliżu Pucka, także Władysławowa. No i tutaj oczywiście mowa o ośrodkach nadmorskich. Tutaj po prostu coraz więcej samochodów. I jeszcze jeden głos z ostatniej chwili dosłownie od Państwa. Słuchamy.
1: Cześć wszystkim. Na wjeździe do Torunia od strony Łysomic mamy wypadek. No i zrobił się korek taki ze 3,5 km. Zwalniamy, jedziemy ostrożnie. Trzymajcie się ciepło.
0: Dziękujemy bardzo. Rzeczywiście, no już ten korek się robi coraz większy, bo tam najprawdopodobniej obowiązuje ruch naprzemienny i wolniej jedzie się w obie strony.
2: PRK, Polskie Radio Kierowców.
3: No proszę, co za odpowiedź. Cześć szanowni, za kółkiem ufam tylko sobie. Nawigacja jest pomocna, znaki również. No właśnie chodzi o to, żeby zdecydować, żeby podjąć tę decyzję, czy jedziemy po znakach, czyli po tym, co pokazują, czy jedziemy po nawigacji, upraszczając sytuację. Czyli czy nawigacja, czy znaki, taka wojna technologiczna dzisiaj do godziny 9:00. Komu bardziej ufamy, gdy widzimy absolutnie sprzeczne sygnały? Wrócę do tego wątku za chwilę. Yeah.

Komu ufamy bardziej? Czy nawigacji, czy znakom? Jeśli jedno i drugie się wyklucza, a tak często się niestety dzieje, odpowiadając na pytanie, komu ufam? Nawigacji, czy znakom drogowym? To muszę przyznać, że moją nawigacją i asystentem jazdy jest żona. Kiedy jadę z nią, to niestety, ale trudno się nie zgodzić. Wiem, kiedy zwolnić, wiem, kiedy skręcić. No i w ogóle wszystko wiem chyba, więc żadna nawigacja nie jest mi potrzebna, a tak naprawdę ufam tylko sobie i znakom.

0: drogowym. Tomek pisze. No właśnie, znaki drogowe po raz kolejny. A jak to wygląda w waszych wiadomościach głosowych?
1: Witam. Jak dla mnie to stara szkoła, czyli znaki, znaki, jeszcze znaki. Technologia zawodna, aktualizacja danych nie jest zbyt świeża i aktualna zazwyczaj. No i nowe, najnowsze technologie zawodzą bardzo często. Ostatnio miałem nowy samochód. Pokazywał mi, że w mieście mogę sobie jechać jak na autostradzie, więc jednak polecam zwracanie uwagi na znaki na bieżąco. Pozdrawiam, Kuba.
0: Pozdrawiam serdecznie. Oj tak, wczoraj jechałem kawałek autostradą i też nawigacja pokazywała 60, więc w ogóle fantastycznie. I jeszcze nie mówiąc o tych systemach, które sczytują znaki, to się myli przeokrutnie. Jacek pisze, nawi to asystent, znaki to prawo, czyli swój głos oddaje na znaki. Bardzo dobrze. Kto jeszcze?
2: Cześć, tu Grzechu. Jak zwykle prawda jest po środku, a najbardziej trzeba zawsze zaufać czemu? Rozumowi. Trzeba myśleć, co się robi i umieć korzystać z wszystkich znaków na niebie, na ziemi i w technologii, które nam wskazują i pomagają w codziennym życiu. Natomiast zaufanie takie bezgraniczne tylko jednej z opcji jest chyba nie do końca dobre. Pozdrawiam.
0: Zdecydowanie tak. No trudno czasami w 100% zaufać i znakom, i nawigacji, więc no, w wielu przypadkach musimy to poddawać się wnikliwej analizie. Ufam znakom, a nawi to tylko podpowiada, więc zdecydowanie mój głos wędruje na znaki. Pozdrawia Nowiś, bardzo dziękuję. Kto jeszcze?
3: Znaki, znaki, znaki. A do tego analogowo, na typowej mapie, tak jak być powinno. Nie otłuczamy się myślenia. Pozdrawiam.
0: Och tak, zdecydowanie, ale weź tu znajdź taką prawdziwą mapę. To już będzie naprawdę bardzo trudne. Chociaż nie, no na stacjach benzynowych jeszcze są. Ale i tak cały czas uważam, że w każdej firmie, która produkuje znaki, produkuje mapy i tworzy te mapy, jest specjalny pokój i jest specjalny człowiek, który zajmuje się tym, żeby tę mapę złożyć. Tak, żeby później nie dało się jej złożyć. Czyli on specjalnie opracowuje taką technikę składania, żeby nikt po nim nie mógł tego zrobić. Zgadzacie się? No niestety pewnie tak.

0: Ufam swojej intuicji. Nawigacja czasem wprowadza w pole lub kieruje pod zakaz. Znaki są teoretycznie bezbłędne, ale w praktyce zdarzają się nieczytelne, przestawione lub urwane. Nawigacja dla mnie to pomoc, nie dowódca. Czasem zaryzykuję wjazd pod zakaz, by zaoszczędzić czas, ale świadomie, a nie jak koń z klapkami na oczach, któremu woźnica kazał skręcić w prawo. Pozdrawia Adam ze Słupska. Jednogłośnie oczywiście znaki wygrały, no i bardzo dobrze, że nawigacji nie ufamy w 100%, chociaż gdy się czasami obserwuje kierowców, a później widzi się te kwiatki w internecie, to jednak okazuje się, że jest zupełnie inaczej. Na szczęście wy jeździcie zgodnie z przepisami, patrzycie na drogę, umiecie czytać znaki, no jeździcie bezpiecznie, więc wybraliście bardzo fajną, dobrą opcję. No dobrze, to w takim razie jakie znaki ma dla nas Kuba i wskazówki, jak poruszać się po drogach w porannym szczycie komunikacyjnym?
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
2: Przede wszystkim zachować cierpliwość, a tej cierpliwości potrzeba w wielu, naprawdę w wielu miejscach naszego kraju. Mamy oczywiście korki i na A4, na obwodnicy Krakowa, a także na fragmencie w województwie śląskim, na wysokości Jaworzna, Mysłowic i Katowic. Podobnie w województwie dolnośląskim, pomiędzy Kątami Wrocławskimi a Bielanami Wrocławskimi w kierunku Katowic. A także oczywiście A4 może nie korkuje się, ale pewien wzmożony ruch, owszem, obserwujemy na wysokości granicy państwa w Jędrzychowicach, zwłaszcza w kierunku Drezna. Na drodze krajowej numer 9 pomiędzy Kolbuszową a Rzeszowem w pobliżu miejscowości Kupno doszło do zderzenia dwóch pojazdów osobowych na kilometrze 173. Obowiązuje tam ruch jednym pasem na zmiany i pewne spowolnienia tam obserwujemy. Zakorkowana jest droga krajowa numer 91 w województwie kujawsko-pomorskim, niedaleko Torunia, dokładnie pomiędzy Łysomicami a Toruniem, gdzie doszło do zdarzenia drogowego i trasa jest częściowo, ale tylko częściowo zablokowana. Jeżeli chodzi o inne trasy kujawsko-pomorskie, to korkuje się na pewno droga krajowa numer 25 przed Bydgoszczą od strony Inowrocławia. Także remontowany odcinek A1 pomiędzy Toruniem a Lubiczem oraz droga krajowa numer 10 przed Toruniem od strony Lipna.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: A co u was słychać dzisiaj na trasie? O warunki pogodowe i warunki drogowe pytam, chociaż te pogodowe to myślę, że wyśmienicie. Z drogowymi może być troszkę gorzej. Aplikacja, można napisać, można się nagrać i 22 513 11 11.

0: A na zegarze mamy już punktualnie godzinę 9:00, no i mamy na termometrze na przykład w Zielonej Górze 23 stopnie. W ogóle Zielona Góra dzisiaj jest najcieplejsza o poranku i to już od kilku ładnych godzin. Natomiast Kłodzko, tutaj 15 stopni, to najchłodniejsze miejsce w kraju. W Polsce centralnej około 20 albo powyżej 20 i przed nami naprawdę wyjątkowo spokojny pogodowo dzień, żadnego deszczu, żadnych burz, mnóstwo słońca.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: Dzisiaj pełna lampa, błękitne niebo i pełne słońce. Temperatura maksymalna dzisiaj od 23 stopni na Suwalszczyźnie. Około 26 zobaczymy na termometrach w Polsce centralnej, do nawet 30 na zachodzie. Chłodniej nad samym morzem, około 20 stopni. Wchodzimy w taki czas, kiedy faktycznie z każdym kolejnym dniem będzie coraz cieplej, a w niedzielę to nawet 35 stopni zobaczymy w okolicach Wrocławia. Więc nieźle, gorąco, upalnie, więc proszę pamiętać o wodzie, którą zawsze zabieramy ze sobą w trasę. Róbmy sobie częściej przerwy w drodze, odpoczywajmy, no i pamiętajmy oczywiście o okularach przeciwsłonecznych, to podstawa. Wiatr dzisiaj słaby, na północy okresami umiarkowany, zachodni i północno-zachodni. Ciśnienie w Warszawie w południe będzie wynosiło 1003 hektopaskale i przewiduje się stały stan ciśnienia.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: No, w tej godzinie oczywiście także wrócimy jeszcze na chwilę do tej nawigacji, kontraznaki, taki pojedynek dzisiaj zrobiliśmy, no ale także dzisiaj jeszcze Grzegorz Duda i pytania i odpowiedzi. Wy pytacie, Grzegorz Duda odpowiada, więc wszystkie wątki motoryzacyjne. No i dzisiaj wątek, który naprawdę poruszył Grzegorza, więc o szczegółach jeszcze dzisiaj do godziny 10:00. Kuba Marcinowicz, dzień dobry.

0: O, proszę bardzo, jaka wiadomość, ale mam dzisiaj dziwny dzień, ciągle od rana o krok spóźniony. Zatem niechaj tak będzie, jak dojadę, to przyjadę. Ja też bardzo czasami lubię taką maksymę. Jak będę, jak dojadę, to będę i już po prostu.
1: To chyba twój rozmówca, jakikolwiek by nie był, nie za bardzo lubi chyba.
0: Nie, absolutnie. To jeszcze... Wiadomość z Żabiej Woli. Teraz mamy tutaj 24 stopnie. Aktualizacja informacji pogodowych, za którą bardzo serdecznie dziękuję. No dobrze, to w takim razie aktualizacja informacji drogowych, bo oczywiście mamy je dla was co 20 minut.
2: PRK. Polskie Radio Kierowców.
1: Poważny wypadek na trasie ekspresowej S10 w województwie zachodniopomorskim na obwodnicy Wałcza. Dokładnie pomiędzy węzłami Witankowo a Wałcz Wschód. Doszło do wypadku auta ciężarowego i samochodu osobowego. Do zdarzenia doszło na kilometrze 11, mniej więcej 40 minut temu. Jedna osoba została w tym zdarzeniu ranna i mamy tam blokadę w kierunku Szczecina. Ruch kierowany jest na objazd na ulicę Wałcza. Cały czas utrudnienia utrzymują się na Krajowej 9 w Podkarpackiem, pomiędzy Kolbuszową a Rzeszowem. Niedaleko miejscowości Kupno na kilometrze 173 zderzyły się dwa pojazdy osobowe i tutaj ruch jest możliwy, ale jedynie jednym pasem na zmiany. Poranne godziny szczytu jeszcze trwają na województwie mazowieckim i na ekspresowej 8 i na ekspresowej 2 w Warszawie obserwujemy sporo korków i sporo spowolnień. Podobnie jest na krajowej 7 na północ od Warszawy oraz na drodze krajowej 79 na południe od stolicy. Zakorkowana jest także ekspresowa 8 na obwodnicy Radzymina w kierunku Białegostoku oraz droga krajowa nr 61 pomiędzy Zegrzem a Legionowem. Jeszcze województwo małopolskie, tutaj wspomnę o autostradzie A4. Sporo cierpliwości właściwie przyda się przed Krakowem od strony Rzeszowa, zwłaszcza pomiędzy węzłami Targowisko a Niepołomice. No i na samej obwodnicy Krakowa oczywiście dość dużo samochodów obserwujemy w obu kierunkach, pomiędzy Balicami a węzłem Kraków Południe.
2: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: To za chwilę wrócimy jeszcze do tego wątku nawigacja kontra znaki. No ale dzisiaj także jeszcze przed godziną 10 Grzegorz Duda będzie radził. No i już teraz możecie zastanawiać się, po co nam w samochodzie filtr kabinowy. Skoro nie ma brzydkiego zapachu, to po co to wymieniać, prawda? A no właśnie, to więcej o tym dzisiaj. Grzegorz Duda przed 10.

0: 20 minut. Po godzinie 9 obiecałem, że jeszcze wrócimy do tych znaków i do nawigacji, czyli nawigacja kontra znaki drogowe. Komu bardziej ufamy, gdy musimy podjąć nagłą decyzję? Nawigacja mówi jedno, znaki mówią drugie. To kto w tym zestawieniu i kto w tym starciu wygrywa? No i zdecydowanie stwierdziliście, że znaki. Antek też napisał, mimo że nie jestem kierowcą, to jednak stawiam na znaki. No i chyba bardzo dobry jest to kierunek. Na co jeszcze stawiacie?
1: Cześć, Krzysztof, z tej strony z Kia Ceed. Te GPS-y są tak zakłócane, że czasem może nawet pokazać, że jesteśmy za granicą, a jesteśmy w Polsce, szczególnie nad morzem. Więc polecam patrzeć na znaki i przede wszystkim PRK. Pozdrawiam serdecznie, hej.
0: No to w ogóle fenomenalny głos. Zdecydowanie bardzo dziękujemy, to bardzo było miłe. A jeśli chodzi o to zakłócanie, to faktycznie, jeśli na przykład jeździmy po Suwalszczyźnie, po Warmii i Mazurach, po Pomorzu, to zdarza się, że ta nawigacja totalnie szaleje i puszcza nas takimi dziwnymi drogami, albo w ogóle gubi kompletnie sygnał, więc no, zdecydowanie tutaj wygrywają znaki.
2: Dzień dobry, Tomek z Dużego. Na dzień dobry to bym powiedział przepisy, bo się spotkałem kiedyś w mediach społecznościowych z takimi pretensjami, ktoś tam napisał, bo wprowadzają odcinkowy pomiar prędkości. No ale gdzie jest znak, gdzie... Jaka jest prędkość dopuszczona na autostradzie? Więc mówię, najpierw przepisy. Znaki są istotne, nawigacja pomaga. Polegam i na znakach, i na nawigacji. Ale wczoraj widziałem absurd niesamowity. Prosta droga, znak niebezpieczny zwierzęta. Jest 70, za chwilę 50, znowu już znak 70. Na odcinku 100 metrów postawione 3 znaki. Po co? Komu? Nie wiem. Może za mało tych znaków jeszcze stoi. Więc takie trochę to dziwne. Ale nawigacja też pomaga nawet sporo.
0: No tak, no w Polsce mamy znakozy, mamy tych znaków zdecydowanie za dużo. Co jakiś czas pojawia się taka informacja, że będzie robiony przegląd tych znaków, że będzie ich mniej, że one będą bardziej czytelne, nie będą się wykluczały, albo właśnie na krótkim odcinku nie będą stały 3. No ale na razie są, więc jednak patrzmy na znaki. Obserwujmy także nasze samochody i dbajmy o nasze samochody. Do tego was zachęcamy i do tego namawiamy i także apeluję o to Grzegorz Duda, który jeszcze dzisiaj przed godziną 10 się pojawi. Dzisiaj zajmiemy się bardzo ważnym wątkiem i bardzo ważnym tematem, czyli filtrem kabinowym. No, na co nam to, skoro nie ma brzydkiego zapachu w samochodzie, no to wydaje się, że wszystko jest w porządku i można tego nie wymieniać. Po co wydawać pieniądze? O nie, nie, nie, nie. To wtedy, myśląc w ten sposób, jesteśmy w dużym błędzie. To zresztą wytłumaczy już za kilka minut Grzegorz Duda.

0: 29 minut po godzinie 9. Spojrzałem przed chwilą na mapę z wartościami na termometrach. Ależ poszło w górę. 25, a nawet 26 w Zielonej Górze teraz. Zdecydowanie tak pomarańczowo, mocno pomarańczowo zrobiło się w Polsce centralnej. Także 22, 23 stopnie. Najchłodniej teraz na Helu, około 18. No i przypominam, że dzisiaj nawet do 30 IMGW wydało ostrzeżenia drugiego stopnia przed upałami dla Polski zachodniej. Więc dzisiaj pamiętajcie o uzupełnianiu płynów, okulary przeciwsłoneczne, no i przerwy podczas jazdy. Róbmy, odpoczywajmy, żeby ten upał nas po prostu nie zmęczył. Raczej cieszmy się tym upałem, niech on się nie stanie udręką i czymś wyjątkowo męczącym. 30 minut po godzinie 9, ponownie wyjeżdżamy na drogi.
1: PRK. Polskie Radio Kierowców.
2: Poważne utrudnienia na drodze krajowej nr 16 w województwie warmińsko-mazurskim na obwodnicy Ełku. W pobliżu ronda przy ulicy 11 listopada doszło do potrącenia rowerzysty. Mamy informację, że trasa jest tam zablokowana w obu kierunkach i na miejscu są służby i to one kierują ruchem na ulicę Miasta. Przypominam, droga krajowa nr 16, obwodnica Ełku, jest zablokowana w obu kierunkach. Uwaga, w województwie pomorskim na obwodnicy Trójmiasta pomiędzy węzłami Gdynia Wielki Kack a Gdańsk Osowa doszło do awarii samochodu ciężarowego i w tej chwili następuje tam wymiana kół w tym pojeździe i na kilometrze 324 zablokowany jest prawy pas w kierunku Gdańska. Ruch odbywa się wolnym lewym pasem. Cały czas zablokowana jest także obwodnica Wałcza, trasa ekspresowa S10 w zachodniopomorskim. Pomiędzy węzłami Witankowo a Wałcz Wschód doszło do wypadku auta osobowego i pojazdu ciężarowego. I tutaj mamy blokadę w kierunku Szczecina. Do zdarzenia doszło na 11 kilometrze, już ponad godzinę temu. Jedna osoba została w tym wypadku ranna. Ruch kierowany jest na objazd na ulicę Wałcza. Dwa pojazdy osobowe zderzyły się w Podkarpackiem pomiędzy Kolbuszową a Rzeszowem na drodze krajowej nr 9. Niedaleko miejscowości Kupno na kilometrze 173 ruch jest możliwy jednym pasem na zmianę. Jeszcze kilka słów o sytuacji w województwie mazowieckim. Tutaj utrudnienia cały czas występują na ekspresowej ósemce na północnej obwodnicy miasta, Warszawa oczywiście, ale także dość zakorkowana jest południowa obwodnica, czyli ekspresowa dwójka pomiędzy węzłami Wał Miedzeszyński a Warszawa Wilanów w kierunku Poznania.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: A co słychać na waszej trasie dzisiaj? Jakie warunki drogowe? Pamiętajcie o tym, że w każdej chwili możecie informować, raportować, a my te informacje przekazujemy innym kierującym, tak żeby nam się jeździło płynnie, przyjemnie i spokojnie. 22 513 11 11 i aplikacja tekstowo, głosowo, a za chwilę Grzegorz Duda radzi.

0: Codziennie od poniedziałku do piątku po godzinie 9:00 Grzegorz Duda radzi i dzieli się swoją motoryzacyjną wiedzą, ale także bardzo często odpowiada na wasze pytania związane z samochodami i z poszczególnymi ich elementami. No i dzisiaj taki element, który można byłoby zbagatelizować, machnąć ręką i powiedzieć, że to w ogóle jest nieistotne, nieważne. Ewentualnie zaczniemy sobie o nim w ogóle przypominać, kiedy poczujemy w samochodzie nieprzyjemny zapach, czyli filtr kabinowy. Na co to komu? Po co to wymieniać? W ogóle chyba nie ma takiej potrzeby, prawda? Grzegorz Duda.
1: Po co nam filtr kabinowy, prawda? Jeździmy w korku, przecież tak fajnie się oddycha spalinami i tym, co jest wokół nas, prawda? Tym pyłem, który trafia. Natomiast no, większość samochodów ma ten filtr kabinowy jednak, tak? I tutaj jest odwieczna walka, czy kupić filtr kabinowy za 30 zł, czy może dopłacić dwie dyszki za węglowy. To ja mówię od razu tak, dopłać dwie dyszki za węglowy, dlatego że robiłem takie testy kiedyś w 101 napraw. Ile przedostaje się toksycznych tych składników wszystkich do samochodu przy zwykłym filtrze, a przy węglowym, no to przy węglowym redukujemy 70% tego, co przy zwykłym. A pamiętajmy, że my tym oddychamy, tak? Wszyscy mówimy o zanieczyszczeniach w mieście, że mamy takie środowisko zanieczyszczone, powietrze nieświeże. Natomiast wierzcie mi, że możemy mieć świeże w samochodzie, korzystając właśnie z odpowiedniego filtra, i ten filtr kabinowy też regularnie trzeba zmieniać. Nie ma tutaj stałego określenia kilometrów i czasu. Obserwujmy, w jakim środowisku jeździmy, bo jeżeli jeździmy gdzieś w małym miasteczku, takim jak ja mam Ryglica, gdzie jest tego pyłu we wakacje bardzo dużo, no to ten filtr się szybciej zanieczyszcza. Jeżeli jeździmy, nie wiem, w Wielkiej Brytanii, gdzie mamy dużo deszczu, no to on będzie dłużej żył, dlatego że tego pyłu po prostu nie ma. Także też go kontrolujmy, sprawdzajmy, możemy to sami zrobić w domu. To dostęp do filtrów jest dostępny. Co ciekawe, u renomowanych producentów, też polskich, jak otwieramy filtr kabinowy, to mamy instrukcję, jak go wymienić w danym samochodzie. Także to jest jak spacerek po parku. Możemy to zrobić sami. Wydać 4, 5, 6 dyszek i być bohaterem we własnym domu, że dbamy o nasz samochód, ale dbamy też o rodzinę, o nasze zdrowie i zdrowie rodziny.
0: Radził Grzegorz Duda, więc zastanówcie się, kiedy ostatnio wymienialiście filtr kabinowy? No właśnie, dawno. To może faktycznie warto to zrobić.

0: Przez cały dzisiejszy poranek od godziny 6 bardzo uważnie razem z Kubą przyglądamy się drogowej sytuacji. No i przyglądaliśmy się porannemu szczytowi komunikacyjnemu, a teraz przyglądamy się przedpołudniowemu. Tak można byłoby to określić.
1: Bardzo dobrze, bardzo dobrze. Tak. Płynnie, bardzo płynnie przeszło. To, chociaż no nie jest do śmiechu, bo rzeczywiście tych utrudnień jest bardzo, bardzo dużo.
0: No ale gdzie są te utrudnienia? Oczywiście prawdę powie wam PRK, Polskie Radio Kierowców.
2: PRK, Polskie Radio Kierowców.
1: Ekspresowa dziesiątka, obwodnica Wałcza, czyli trasa w województwie zachodniopomorskim, jest zablokowana w kierunku Szczecina pomiędzy węzłami Witankowo a Wałcz Wschód. To w związku z wypadkiem ciężarówki i samochodu osobowego, do którego doszło na kilometrze 11. Jedna osoba została w tym wypadku ranna. Policja kieruje na objazd na starą dziesiątkę. Zablokowana, ale w obu kierunkach jest droga krajowa nr 16, obwodnica Ełku. Tutaj doszło do wypadku, właściwie do potrącenia rowerzysty i tutaj także policja kieruje na objazd, oczywiście na ulicę miasta. A teraz Mazowsze i wieści zza kierownicy, słuchamy.
3: Chciałem zgłosić utrudnienie na trasie S7 kierunek Kraków, 3 km przed węzłem Białobrzegi Północ. Mamy pożar samochodu, straż pożarna na miejscu, trwa dogaszanie pojazdu. Troszkę się korkuje, proszę zachować ostrożność.
1: Uwaga na drodze krajowej nr 74 w województwie świętokrzyskim pomiędzy Kielcami a Piotrkowem Trybunalskim. Niedaleko miejscowości Matyniów na kilometrze 52 doszło do awarii samochodu ciężarowego i ruch jest tam możliwy tylko jednym pasem na zmianę. Taka sama organizacja ruchu obowiązuje na krajowej 16 pomiędzy Iławą a Grudziądzem w pobliżu miejscowości Laseczno. Na kilometrze 61 auto osobowe wjechało do rowu i w tym zdarzeniu jedna osoba została ranna.
2: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: Przypominam, że utrudnienia można zgłaszać 22 513 11 11 albo w naszej mobilnej aplikacji tekstowo, ale też i głosowo.

0: Polskie Radio Kierowców. No i 5 minut jeszcze zostało nam do godziny 10, czyli teraz następuje zmiana, ale jutro oczywiście wracam punktualnie o godzinie 6 do was. Dagmara Kowalska, Piotr Chwilan. Dzień dobry.
1: Dzień dobry.
2: Dzień dobry. Dzień dobry. Wyspany?
0: Zdecydowanie tak.
2: Jak zawsze.
0: No więc idę sprawdzić, jak jest na zewnątrz, bo robi się z każdą kolejną minutą coraz cieplej. Ja uwielbiam takie temperatury, więc idę korzystać.
2: No dobrze, to życzymy ci w takim razie przyjemnego dnia, bo właściwie dopiero się rozpoczął.
0: A no właśnie, to wam również dobrej, spokojnej podróży z naszymi słuchaczami i słuchaczom z wami.
1: Teraz my zabieramy was na pokład. Zapraszamy.

0: Na zegarze już prawie godzina 10:00. Uśmiechnięci państwo.
1: Tak, tak, tak, tak. Bo tam jest pięknie, tutaj też jest pięknie. Klimatyzacja nie działa, na szczęście.
0: No właśnie.
1: Więc będzie taki bardzo letni dzień, tak myślę.
0: Sprawdźmy, co w pogodzie.
2: PRK. Polskie Radio Kierowców.
1: Środa przynosi pogodę, którą wielu z nas uzna za idealną. Synoptycy nie mają dzisiaj dla nas praktycznie żadnych ostrzeżeń.
0: Przed nami dzień ze sporą ilością słońca w całym kraju. Zachmurzenie będzie niewielkie, a deszczu nie ma w ogóle w prognozach.
1: Temperatura także zapowiada się bardzo przyjemnie. Najchłodniej na Suwalszczyźnie, gdzie termometry pokażą około 23 stopni.
0: W centrum kraju, m.in. na Mazowszu, Kujawach i na ziemi łódzkiej około 26. To temperatura, która powinna zadowolić zarówno miłośników spacerów, jak i tych, którzy pracują na zewnątrz.
1: Najcieplej będzie na zachodzie Polski, na Dolnym Śląsku, ziemi lubuskiej i w zachodniej Wielkopolsce termometry mogą pokazać nawet 30 stopni.
0: Chłodniej tradycyjnie nad samym Bałtykiem, tam około 20 stopni, a dodatkowo odczuwalny będzie wiatr wiejący od morza.
2: PRK. Polskie Radio Kierowców.
1: No, na ten moment w Zielonej Górze mamy 24,5 stopnia, a w Warszawie 22 prawie już. No i na Helu 17,5. Nawet całkiem przyjemnie, prawda?
0: Ruszamy razem w trasę w tych bardzo przyjemnych okolicznościach przyrody. Dagmara Kowalska
1: i Piotr Firat, zapraszamy.
3: I could stay awake just to hear.

0: Informujemy Was na bieżąco o tym, co dzieje się na drogach. Jakub Domoracki ponownie w naszym studiu. Witamy.
1: Dzień dobry jeszcze raz.
2: Dzień dobry panu.
1: Przedpołudniowo teraz.
0: Tak, zatem bez zbędnej zwłoki wyruszamy na trasę i sprawdzamy, co się dzieje.
3: PRK. Polskie Radio Kierowców.
1: Dzieje się nadal sporo. Na przykład obwodnica Wałcza, trasa ekspresowa S10, jest zablokowana w kierunku Szczecina, pomiędzy węzłami Witankowo a Wałcz Wschód. Tutaj doszło do wypadku ciężarówki i samochodu osobowego na 11 kilometrze. Jedna osoba została w tym wypadku ranna, a policja kieruje na objazd na starą drogę numer 10. Obwodnica Ełku jest zablokowana i to w obu kierunkach. Tutaj oczywiście mowa o drodze krajowej numer 16. Tutaj doszło do potrącenia rowerzysty i policja także kieruje na objazd na ulicę miasta. Mamy także utrudnienia na drodze krajowej numer 16 pomiędzy Iławą a Grudziądzem, niedaleko miejscowości Laseczno. Na kilometrze 61 auto osobowe wjechało do rowu i tam obowiązuje ruch naprzemienny. A teraz Mazowsze i ostrzeżenie z trasy. Słuchamy.
4: Dzień dobry, droga S7. Odcinek Grójec-Białobrzegi, przed Białobrzegami w kierunku Radomia. Wypadek, utrudnienia, zwężenie do jednego pasa, chwilowe blokowanie całości jezdni, po czym na obwodnicy Białobrzegów remont prawego pasa, również spowolnienia.
1: Natomiast na ekspresowej ósemce, oczywiście w województwie mazowieckim także, mamy korki, to dosyć poważne, i na obwodnicy Radzymina w kierunku Białegostoku i w samej Warszawie, zarówno w kierunku wschodnim, jak i w kierunku zachodnim, pomiędzy Bemowem a mostem Grotoroweckiego i pomiędzy węzłami Głębocka-Łabiszyńska a Marymącka. I jeszcze jedna trasa, autostrada A4 w województwie małopolskim. Na obwodnicy Krakowa coraz mniej korków, ale spowolnienia przedpołudniowe jeszcze występują pomiędzy Bielanami a Łagiewnikami w obie strony.
3: PRK, Polskie Radio Kierowców.
2: Zagadkę mamy. Zagadka na środę będzie, no mam nadzieję, że niezbyt uporczywa, ale jednocześnie niezbyt łatwa. To właśnie, to jest skomplikowane. Taki status na Facebooku powinno się przyjąć. To skomplikowane, bo chciałabym, żeby nie była za trudna, ale też chciałabym, żeby nie była za łatwa, żebyście nie wpadli na odpowiedź od razu. I mam taki pierwszy taką pierwszą podpowiedź. Piotrek już zna odpowiedź, bo zajrzał do zeszytu. Więc z Piotrkiem nie będziemy dyskutować tutaj, co
0: ja nie będę
2: być.
0: Zgadywał, przeciwnie będzie... do ciebie.
2: A, no widzisz właśnie, bo mi się czasem zdarza, no to prawda. No ale mam nadzieję, że poradzicie sobie z tą zagadką dzisiaj. To urządzenie mierzy, przelicza, informuje.
0: O, bardzo fajna podpowiedź, Dagmaro, bardzo dziękujemy. A teraz ruch z waszej strony w naszej aplikacji.
2: Wołaczy
0: oczywiście.
2: Do mnie powiedział, Dagmaro.
0: No tak, jest taki przypadek w języku polskim.
2: Rzadko
0: lubię
2: korzystać. Raczej często.
0: No właśnie, dlaczego?
2: Nie wiem,
0: on taki leży smutny na samym końcu, więc zlitujmy się nad wołaczem i używajmy go. Natomiast jeśli chodzi o naszą aplikację, to także używajmy jej ochoczo. Jeśli chodzi o zgadywanie w naszej zagadce, to tekstowo albo głosowo. Jeszcze raz przypomnijmy pierwszą podpowiedź.
2: To urządzenie mierzy, przelicza, informuje. Jeszcze odnośnie do wołacza.
0: Tak.
2: Wiesz, że wszystkie damskie imiona kończą się na A, jeśli są polskie oczywiście, a w wołaczu na O.
0: Czyli ty jesteś taka...
2: Tak, Maro, a ty jesteś Piotrze.
0: Zagraniczna, tak?
2: I Kubo. Patrz, Jakubie. Jakbym miała powiedzieć poprawnie. Jakubie. Czyli na E. Ty jesteś.
0: Dziękujemy,
2: na...
0: Dagmaro, to deklinacja, e. tak? No dobrze, a jeszcze Kuba coś chciał
1: taki
0: dodać.
1: Mały wykładzik tutaj. Nikt nie prosił, a każdy potrzebował.
0: To w radiu.

0: Nasza zagadka sama się nie zgadnie, moi drodzy. W związku z tym potrzebujemy waszej pomocy, a przy okazji rozgrzewamy się, gdziekolwiek jesteście. Zresztą, jeśli chodzi o rozgrzewkę, to stricte dzisiaj szarych komórek, ponieważ jeśli chodzi o temperaturę, to chyba rozgrzewać się nie trzeba, a raczej chłodzić,
1: tak, czyli odjąć się. Ale wiecie co? Na ten początek dnia, no to jeszcze to ciepło, rozgrzewka może być, tak myślę. Dopiero później będzie trochę cieplej niż zwykle, ale to dobrze, mamy od tego lato. No lato mamy już z nami i cieszymy się z tego powodu, że możemy w końcu do pracy, jak to Piotrek przed chwilą poza anteną świetnie powiedział. Jezu, chcę się żyć. Wstajesz rano, świeci słońce, cudownie, nie musisz zakładać 10 rzeczy. Jedziesz na rowerze albo czymkolwiek, albo na własnych nogach i naprawdę chce się żyć, chce się chodzić do pracy, chce się spotykać z ludźmi i korzystać z życia.
0: Więc skorzystajmy i przy okazji jeszcze mamy dla was dodatkowo zestaw na obudzenie albo zoptymalizowanie swojego dnia, czyli kawa, herbata, co tam macie do picia i jednocześnie nasza zagadka, to jest zestaw obowiązkowy. Pierwsza podpowiedź za nami to urządzenie mierzy, przelicza i informuje. O co może chodzić? Słuchamy.
2: Cześć, Gumi z tej strony. To chyba komputer pokładowy.
0: No i byłaby to najprostsza odpowiedź, ale my akurat nie słyniemy z podawania wam prostych odpowiedzi i zagadek, więc to nie chodzi o komputer, a może o to.
3: To pewnie będzie prędkościomierz, licznik kilometrów, deska rozdzielcza, o tutaj. Prędkościomierz o coś takiego, tak bym powiedział. Pozdrawiam. Fagieru.
1: Nie, to nie to. Asystent parkowania od Agi Krawcowej. Też nie, to nie jest asystent parkowania.
0: Nawigacja, ani... Pawłowski i policjant.
1: Pozdrawiamy policjanta, ale Paweł wczoraj napisał,
0: policjanta w cudzysłowie.
1: No, no. Tak. Ale Paweł wczoraj napisał, że jego córka zdaje się, że idzie w stronę kryminalistyki. To bardzo dobrze. Takie osoby są bardzo potrzebne, więc trzymamy kciuki za to, żeby uczyła się pilnie i potem pomagała innym. Czyżby to była nawigacja? Artur napisał. Nie, to nie nawigacja i GPS też się wyrwał Direksowi, ale to też nie chodzi o GPS-a.
0: Ale mamy także informacje bieżące. Utrudnienia na A1 w kierunku Katowic zaczynają się w okolicach 314 kilometra. Bartek z trafika przesyła wiadomość o tej treści. S10 obwodnica Wałcza w kierunku Szczecina. Zorganizowany objazd przez Witankowo. Działania służb nadal trwają. To jest informacja od Grzegorza. A my, moi drodzy, zgadujemy, jeśli chodzi o naszą zagadkę.
1: No poczekaj, to tutaj jest jeszcze jakaś prośba o to, żeby sprawdzić trasę.
0: To zaraz sprawdzimy i powiemy. A jak chciałbym podać jeszcze drugą podpowiedź, to urządzenie mierzy, przelicza, informuje. To coś znajdziesz nie tylko w samochodzie, ale także przydaje się w życiu, tak ogólnie. Czekamy na ruch z waszej strony 23 po 10.

0: nasz słuchacz napisał, właśnie wysyłają mnie, najpierw było siema, właśnie wysyłają mnie awaryjnie na trasę Grudziądz-Olsztyn-Ostróda, jak ta droga? Marcin ze Skody pyta, a ja już sprawdzam i informuję na bieżąco. Droga krajowa numer 16, ta będzie najszybsza i chyba najwłaściwsza, bo tak sobie myślę i patrzę, że tutaj właściwie nic się po drodze nie dzieje. Może jedno spowolnienie takie delikatne, ale mam wrażenie, że tutaj jest okej. Ewentualnie, i to będzie trwało ten przejazd godzinę 48, ewentualnie drogą wojewódzką 538 i potem krajówką 16. To ja bym wybrała chyba tę pierwszą. Jak ty, Kuba?
1: Krajowa 16 brzmi dobrze, chociaż tam mamy takie zdarzenie koło Iławy, ale trasa nie jest zablokowana, ale zwężenie tam jest.
0: To widać
1: jest
0: nawet na mapie, nie?
1: Autoosobowe tam w rowie jest.
0: Tak, no może zdążą faktycznie, rzeczywiście, że tutaj widać na wysokości Iławy.
1: Laseczno, taka miejscowość.
2: No to teraz sprawdzamy, co dzieje się w innych miejscach.
3: PRK. Polskie Radio Kierowców.
1: Bardzo poważne utrudnienia w województwie śląskim na ekspresowej jedynce pomiędzy węzłami Brzęczkowice a Sosnowiec-Jęzor. Na kilometrze 547 doszło do zderzenia, najprawdopodobniej wypadku. Nie mamy informacji jeszcze o osobach poszkodowanych, ale na pewno wiemy, że w tym zdarzeniu brały udział trzy pojazdy. Auto dostawcze i dwa samochody osobowe. Droga jest zablokowana w kierunku Warszawy. Ruch odbywa się właśnie przez m.in. węzeł Sosnowiec-Jęzor. W województwie śląskim mamy także utrudnienia na innej trasie. Chodzi o autostradę A1 pomiędzy Piekarami Śląskimi a węzłem Pyżowice. Tutaj w związku z remontem na fragmencie kilkukilometrowym jezdnia jest zwężona w kierunku Łodzi, a prędkość jest ograniczona, więc rzeczywiście spore spowolnienia. Właściwie od samych Piekar Śląskich do samych Pyżowic tam obserwujemy. Droga krajowa numer 16, obwodnica Ełku, jest zablokowana w obu kierunkach. Tutaj doszło do potrącenia rowerzysty. Policja kieruje na objazd na ulicę miasta. Natomiast co do drogi ekspresowej S10 w Zachodniopomorskiem, tutaj nic się niestety nie zmieniło, ani na lepsze, ani chyba na gorsze także. Trasa jest zablokowana w kierunku Szczecina na obwodnicy Wałcza. Na 11 kilometrze niedaleko miejscowości Witankowo doszło do wypadku auta osobowego i samochodu ciężarowego i tutaj służby kierują na objazd na starą drogę numer 10. Jeszcze jedna informacja, województwo mazowieckie i ekspresowa 7. Tutaj dosyć sporo spowolnień na wysokości Białobrzegów, a to w związku przede wszystkim z pracami remontowymi na jezdni w kierunku Radomia.
3: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: Zagadka na środę jest i obowiązują już dwie podpowiedzi. To urządzenie mierzy, przelicza i informuje, i to coś znajdziesz nie tylko w samochodzie, także w życiu. Mamy kilka odpowiedzi. Nie wiem, czy zdążę je tutaj wrzucić nam
2: do naszego systemu,
0: do naszego
2: Dagmaro.
0: Systemu, tak, zaraz zobaczę. Może się uda, może się uda. Gdzie my jesteśmy? No może się uda.
2: No dobrze, no Dagmaro, no to próbujcie, proszę bardzo. Dobrze, to ja
0: no
2: sobie
0: poradzę. Ty już wstadziłeś.
2: Tak, w ten sposób. Wstadziłeś. Tylko nie wiem gdzie, tutaj. Dobrze, no to gramy.
4: Dzień dobry. Bardzo prosta dzisiaj zagadka. Mierzy, przelicza, kombinuje w samochodzie i Boża. To będzie po prostu teściowa. Haha. Pierwszy. Plotki o moim aresztowaniu były co nieco przesadzone. Pozdrawiam.
0: Cieszymy się, że nie masz bransoletek.
2: Chociaż kto wie, ale cieszymy się, że jesteś z nami i zgadujemy dalej. Nie chodzi o teściową.
0: Nie?
2: Trzecia podpowiedź się pojawi, ale jeszcze nie teraz. Tak? Teraz sobie posłuchamy Tori Amos.

0: dobry. Informuję, że A4 jest zamknięta w obu kierunkach przy zjeździe na A8. Stoimy już pół godziny w korku. Dziękuję.
1: Takie sytuacje dzieją się na naszych drogach, a wy o nich informujecie. My potem to zbieramy do koszyka pełnego informacji od was i od nas i potem przekazujemy dokładnie 3 razy w godzinie 10, 30, 50. Tak to się rozkłada.
2: Tak, a jednocześnie kiedy ktoś stoi w korku, to może na przykład wziąć udział w naszym zgadywaniu i stać się naszym zagadkowiczem. Mm-hmm. To jest grupa ludzi, którzy ochoczo biorą udział codziennie w zgadywaniu. Kiedy my wam podajemy podpowiedzi, to od razu wiecie, że w aplikacji trzeba powiedzieć albo napisać, co wam przychodzi do głowy. Tych podpowiedzi było już kilka i jeśli chodzi o najnowsze, to dodamy jeszcze jakąś, Dagmara?
1: Możemy dodać i brzmi ona mianowicie tak.
2: Nie leczy, a diagnozuje. To coś znajdziesz nie tylko w samochodzie, także w życiu. To urządzenie mierzy, przelicza i informuje.
1: 3 podpowiedzi, myślę, że to już jest dobrze iść w kierunku odpowiedzi.
3: Hej Berka, tu Jarek z Jaliskrosa. Czy chodzi o tempomat adaptacyjny? Pozdrawiam, dobrego dnia.
2: Nie. Jarek Wiaris?
1: Jarek z Jarisa, no. Jarek z Jarisa.
2: To wszystko się zgadza.
1: Tak,
2: i zestawi.
1: Ale taki, i też zobacz, jaki głos taki
2: radosny.
1: Lektorski. Taki. Mm-hmm. Lektorski, radosny, tak, masz rację.
2: Może taki japoński, nie?
1: Może japoński. Japoński?
2: Pozdrawiam,
1: no tak,
2: Jarka.
1: No sobie, ale japoński.
2: Jarku, nie chodzi o tempomat adaptacyjny. Nie leczy, a diagnozuje.
1: Mhm.
2: Doktor Dagmaro,
1: tak,
2: cóż to za podpowiedź?
1: A tak mi jakoś, wiesz, z Leśnej Góry przyszło.
2: To ja bym chciał jeszcze dodać jedną podpowiedź swojej naprawdę dzisiaj łaskawości. Pokazuje coś, czego nie dotkniesz, ale wpływa na twoje decyzje.
1: O.
2: I jedziemy dalej.
1: No dobrze.

0: czujnik od Direxa. To jest odpowiedź na naszą zagadkę, ale mamy też...
1: Dariusz napisał, że z Czarnego Tusona uważa, że chodzi o ciśnieniomierz. No nie?
0: No, ciśnieniomierz. Chociażby się

0: w taką pogodę, bo to nigdy nie wiadomo, jak człowiek na przykład zapomni o tym, żeby wodę pić, no to może to się różnie skończyć.
1: Ale to wiesz, ciśnieniomierz. No w sumie i w samochodzie, i poza samochodem to...
0: Można sobie zmierzyć albo na przykład w oponie.
1: Tak. Albo można.
0: Z drugiej strony te czujniki, które gdzieś tam patrzą na nasze opony, to można powiedzieć, że w pewnym sensie są takimi ciśnieniomierzami w samochodach. Ale już zostawmy, przestańmy filozofować.
1: Poczekaj, znaczy, ja tu jest filozofia dopiero. Posłuchaj, tu jest filozofia. Doktor Dagmara, brzmi dobrze. Z Leśnej Góry jeszcze.
0: Wczoraj byłaś detektywem, dzisiaj jesteś doktor.
1: No widzisz, pewne tak, spektrum zawodów.
0: Dagmaro, czy ty jesteś w stanie mnie uleczyć?
1: Tak.
0: W końcu ktoś. Dziękuję bardzo. Jakub Domoracki o tym, co na drogach, a my się zabieramy za kurację.
1: A co ci dolega?
0: Zaraz powiem.
2: PRK. Polskie Radio Kierowców.
3: Powiedzieć, że bardzo poważne utrudnienia utrzymują się w województwie dolnośląskim na A4, to właściwie nie powiedzieć nic. Niedaleko węzła Pietrzykowice na kilometrze 146 zderzyły się dwa samochody osobowe i autostrada w obu kierunkach była całkowicie zablokowana. Mówię była, bo dosłownie no kilka sekund temu drogowcy przysłali informację, że ruch w kierunku Zgorzelca został już częściowo odblokowany, natomiast w drugą stronę, czyli w kierunku Krakowa, autostrada nadal jest zablokowana. Oczywiście obserwujemy tam bardzo poważne kilkukilometrowe korki i właśnie w kierunku Krakowa najlepiej zjechać z autostrady już na węźle Kostomłoty albo ewentualnie na węźle Kąty Wrocławskie i kierować się na pobliskie trasy lokalne i trasy wojewódzkie, także co prawda nie zablokowane, ale zakorkowane. Więc tutaj zarówno na objazdach, jak i na A4 dużo cierpliwości i dużo uważności oczywiście się przyda. Na trasie S1 w województwie śląskim pomiędzy węzłami Brzęczkowice a Sosnowiec-Jęzor mamy blokadę w kierunku Warszawy. Zderzyły się tam trzy pojazdy na kilometrze 547 i ruch kierowany jest na objazdy. Na A1 na fragmencie remontowanym pomiędzy węzłami Piekary Śląskie a Pyżowice mamy częściową blokadę w kierunku Łodzi w związku nie tylko z remontem, no to zawsze to jasne, że remont to musi być zwężenie, ale doszło tam do wypadku właśnie na tym, że remontowanym fragmencie autostrada jest częściowo zablokowana w kierunku północnym. Na A1 uwaga w Kujawsko-Pomorskim pomiędzy Grudziądzem a Toruniem, gdzie w pobliżu węzła Lisewo na fragmencie ponad 6-kilometrowym trwa remont nawierzchni. Obowiązuje tam tymczasowa organizacja ruchu. Jeszcze jedna trasa w województwie zachodniopomorskim. Ekspresowa 9, obwodnica Wałcza. Trasa jest zablokowana w kierunku Szczecina po wypadku ciężarówki i auta osobowego. Policja kieruje na objazd na starą 10.
2: PRK. Polskie Radio Kierowców.
4: Reklama.
5: Tu Polskie Radio Warszawa.
6: Wydarzenie historyczne roku. Muzyczny spektakl stulecia Polskiego Radia w finale plebiscytu Muzeum Historii Polski. Każdy może raz dziennie oddać swój głos. Zagłosuj. Plebiscyt polskieradio.pl.
4: To była reklama.
0: Odpowiedzią na zagadkę wydaje mi się komputer diagnostyczny. Pozdrawiam Patryk z Reno. Patryku, niestety musimy cię zmartwić, nie chodzi o komputer.
1: Adaśko napisał, mi wychodzi, że to mój szef. Śledzi moją lokalizację, liczy, przelicza, kalkuluje, występuje nie poza pojazdem, przekazuje, pokazuje pieniądze, których nie dotknę, to na bank mój szef.
0: O, ale nie chodzi o szefa tym razem.
1: Nie.

0: Już 11 na naszych zegarach.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
2: No i sprawdzamy pogodę w kraju. To jeden z tych dni, kiedy prognozę można streścić jednym słowem. Otóż sańce. Brzmi ono tak, słoneczko.
0: Sańce. Od Pomorza przez Mazowsze po Podkarpacie i Dolny Śląsk dominować będzie właśnie taka pogodna aura. Chmur będzie niewiele, a deszcz nie powinien nigdzie właściwie przeszkadzać.
2: No i temperatura będzie stopniowo rosła. W centrum kraju około 26 stopni, na zachodzie nawet około 30.
0: Najprzyjemniej może być dzisiaj na Mazowszu, Kujawach i Lubelszczyźnie, gdzie ciepło nie będzie jeszcze tak intensywne jak na zachodzie kraju.
2: Na Suwalszczyźnie około 23 stopni, czyli nieco chłodniej niż w pozostałych regionach, ale nadal bardzo komfortowo.
0: Jeśli planujecie wyjść na spacer na świeże powietrze, to środa będzie ku temu sprzyjać. Pamiętajcie tylko o odpowiednim nawodnieniu i może na jakiejś czapce na głowę.
2: Tak, albo kapelusz słomkowy i zdjęcie nam przyślijcie. Zielona Góra, 26 stopni, najcieplejsze miejsce aktualnie, w Elblągu najchłodniej, 18,5.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
3: Autopromocja.
4: Rozrusznik?
5: Jest.
4: Alternator?
5: Też.
4: Cewka, świece.
5: I oczywiście kij od szczotki.
4: No to co?
5: Ruszamy.
4: Już po raz czwarty Polskie Radio Kierowców startuje z wielką wyprawą maluchów.
5: W tym roku maluchy ruszają do Normandii, a wy oczywiście razem z nami.
4: Potem trasa po Polsce, lato z radiem, wakacyjny klimat i pomoc dzieciom poszkodowanym w wypadkach drogowych.
5: Codzienne relacje, wrażenia, emocje i przygody i oczywiście awarie na antenie od 28 czerwca.
4: Zapraszamy Kuba Marcinowicz
5: i Michał Górski.
3: To była autopromocja.
0: Dzisiaj obchodzimy Dzień Przytulania. To jest taki moment, idealny moment, żeby na chwilę zwolnić. No i oczywiście przypomnieć sobie, że czasem najpiękniejsze rzeczy nie kosztują ani grosza.
2: Pytanie do was na dziś. Jakie gesty życzliwości wykonujecie na co dzień? Czy jest to uśmiech na pasach, czy podziękowanie machnięciem ręką, przepuszczenie kogoś na skrzyżowaniu?
0: Tak, to jest pytanie do was. My czekamy na wasze odpowiedzi. No i oczywiście chcemy, żebyście dali znać głosowo albo tekstowo. I jak oceniacie poziom życzliwości polskich kierowców? Bierzmy skalę od 0 do 10, gdzie 10 to jest oczywiście super, hiper uprzejmy.
2: No tak, a 0 to wiadomo. Czekamy w naszej aplikacji na wasze spostrzeżenia na ten temat. Jak oceniacie poziom życzliwości polskich kierowców? 10 to najwyższa ocena.

0: 10 minut po godzinie 11. Emilia Kleszczewska pojawiła się na stanowisku, właśnie na tym stanowisku, z którego zazwyczaj płyną informacje drogowe.
1: Witamy. Dzień dobry, witam was serdecznie. Ja tutaj tylko powiem, bo Kuba mi zostawił takie informacje, co się dzieje na drogach, i napisał na końcu powodzenia. Ja nie wiem, czy dla mnie, czy dla kierowców, ale uznajmy, że dla nas wszystkich i też
0: dzisiaj
1: dla
0: Emilko, jest Dzień Życzliwości, więc Kuba absolutnie wpisał się w Dzień Życzliwości. Zresztą,
2: ale Kuba jest życzliwy każdego dnia.
0: Ten temat się u nas także dzisiaj pojawia i w skali od 0 do 10. Jak oceniacie poziom życzliwości polskich kierowców? Czekamy na komentarze w tej sprawie. A teraz z Emilką sprawdzamy, co się dzieje na drogach.
3: PRK, Polskie Radio Kierowców.
1: Ja myślę, że Kuba to stworzył Dzień Życzliwości. A teraz przejdziemy do tego, co na drogach, bo rzeczywiście na autostradzie A4 i na S1 w województwie dolnośląskim, no i na Śląsku, dzieje się dzisiaj bardzo dużo. Węzeł Pietrzykowice, 146 km. Tam doszło do zderzenia się dwóch samochodów osobowych. Nie ma możliwości przejazdu w kierunku Krakowa i też na miejscu służby sugerują objazd przez kąty wrocławskie lub Kostomłoty. Ale uwaga, tutaj ruch w kierunku Zgorzelca został już odblokowany, tak że powoli ten ruch się rozładowuje. AS1 to węzeł Brzęczkowice, węzeł Sosnowiec, Jęzor i to 547 km, gdzie zderzyły się dwa samochody osobowe z dostawczym. Jezdnia w kierunku Warszawy także jest zablokowana i mamy również wytyczone objazdy. A teraz województwo zachodniopomorskie na S10 na odcinku Witkankowo, Wałcz Wschód, 11 km zderzyły się samochód ciężarowy z osobówką. Nie można przejechać teraz do Szczecina, tam też wiadomo, że jedna osoba została ranna. No i policja kieruje na objazd starą drogą numer 10, starą drogą krajową. I jeszcze krajowa 16, także województwo już warmińsko-mazurskie, więc ten sam region. Droga krajowa numer 16, obwodnica Ełku w pobliżu ronda przy ulicy 11 listopada. Tam doszło do potrącenia rowerzysty. Jedna osoba została ranna i jezdnia zablokowana jest w obie strony. Tam także policja kieruje na objazd. Czekamy na wasze wiadomości. 22 513 11 11.
3: PRK, Polskie Radio Kierowców.
2: A propos życzliwości.
4: Witam, szanowny, witam cię, pani Dagmaro, doktor Dagmaro, witam redakcję. Moje spostrzeżenie, jeśli chodzi o kulturę kierowców. Było to jakiś czas temu, z 5 albo 6 lat temu, w Polańczyku Zdrój. Teraz jest rondo, tam wcześniej nie było ronda, było tylko skrzyżowanie. No i jechałem główną drogą, skręcałem w lewo i podporządkowanie pani wyjeżdżała. No i panią przepuściłem, pani mnie mija, jest na wysokości mnie i pokazała mi fajny, serdeczny, bardzo przyjemny palec. Nie wiem, o co chodziło, ale jest okej. Okay. Pozdrawiam, Adam.
2: Chyba zależy od
0: jak
2: podejścia.
0: To? Chłop przepuścił i ona jeszcze mu pokazała palec.
2: No ale może pokazała... Dzięki!
0: Nie, no właśnie, środkowy chyba, serdeczny tak zwany. No. Chociaż to nie serdeczny, to środkowy, to nie jest serdeczny, to jest przedostatni. Jak to jest możliwe? No dobrze. Jak oceniacie poziom życzliwości polskich kierowców w skali od 0 do 10? 10 to oczywiście super uprzejmy, super uprzejmy, a my za kilka chwil rozwiążemy sobie zagadkę.

0: Nie pamiętacie filmu z Jasiem Fasolą? Wizyta w Ameryce, ostatnia scena filmu, jak odjeżdżał Mustangiem w cabrio. Czym machał?
1: No ręką machał, prawą. Tam
0: tak, Mara, ty teraz też niby machasz ręką, ale jednocześnie tak
1: tam się
0: machasz
1: coś,
0: mi palcem
1: może chciał ostudzić palec, no to ma.

0: Machał. I tak, ja też bym tak pomachała.
1: A wiesz, że w Anglii trochę inaczej czasem pokazują. Tam są dwa palce, palec wskazujący i ten
0: środkowy.
1: Oni tak pokazują właśnie sobie.
0: Yo, to jest taki gest. A to jest przecież gest.
1: To był, zdaje się, że pochodziło od jakichś animozji brytyjsko-francuskich i chodziło o łuczników francuskich, którzy kiedy trafili do niewoli angielskiej, to no po prostu nie mieli już tych palców i oni, żeby im pokazać, że oni mają, to był taki gest właśnie, my mamy, a wy nie, więc no, wiadomo o co chodzi, okay, tak?
0: Chodziło nie chodziło o życzliwość w tym
1: zupełnie
0: momencie.
1: Nie. No,
0: po
1: tak.
0: 25 latach jazdy stwierdzam jednoznacznie, tej życzliwości nie ma, czyli nie rozumiem. Zero, absolutne zero. Byle być pierwszym przed innymi na miejscu parkingowym, na skrzyżowaniu, na autostradzie. Nie wiem, co to jest. Tutaj jest jakoś tak niewyraźnie napisane. Marcin napisał poziom trzyjki. Co jest wystarczający?
1: Trzy.
0: Poziom trzy jest wystarczający, czyli nie takie absolutne zero. No dobrze, no to czyli nie jest źle, idziemy w dobrym kierunku.
1: Jeszcze jakaś tam nadzieja się tli. Są jakieś osoby jednak spotkane przez naszego kierowcę na drodze, które mają takie symptomy, że jednak było całkiem, całkiem. No ale szukajmy dalej. Czekamy oczywiście w tej sprawie, natomiast żeby zagadka już nie leżała dłużej odłogiem bez rozwiązania, to czas sprawdzić, co jest dobrym rozwiązaniem. Jeśli chodzi o nasze podpowiedzi, to urządzenie mierzy, przelicza i informuje. To coś znajdziesz nie tylko w samochodzie, także w życiu. Nie leczy, a diagnozuje. Pokazuje coś, czego nie dotkniesz, ale wpływa na twoje decyzje. Nie jest to teściowa, nie jest to szef, który pokazuje ci pieniądze, których nie zarobisz, jednocześnie kreśląc wizję niesamowitej przyszłości. Nie jest to też GPS.
0: Nie jest to pomiar temperatury. Nie jest to...
1: Ale... Droga Ewo z Czarnego Tucsona. Pomiar temperatury to już bardzo, bardzo, bardzo,
0: bardzo blisko.
1: Blisko.
0: No. Czekaj, bo zapomniałam, jaka była odpowiedź.
1: Dagmara, oszalałaś dzisiaj,
0: nie,
1: naprawdę.
0: Nie, oszalałam.
1: Zegar mierzący czas też było. I mamy tutaj urządzenie diagnostyczne. Artur z Toyoty napisał, że to urządzenie diagnostyczne. Posłuchajmy.
2: Cześć, gestowa redakcja. Wcześniej tu Adam z Meganki. Wcześniej mówiłem, że to może być termometr. Ale jeszcze może być jakiś ciśnieniomierz, czyli ciśnienia. Nie wiem, ale próbuję jakoś rozgryźć. Pozdrawiam. Nie wiem, ale tak się domyślam skoro, a może to będzie termometr. Czyli informuje, jaka temperatura. W życiu codziennym też się sprawdza. Więc może termometr, no nie wiem. Pozdrawiam, Adam z Maganki.
1: No i tak, Adamie z Meganki.
0: Na pewno nie ciśnieniomierz. Tak. A mamy coś jeszcze?
1: No, w zasadzie to mamy brawa.
0: Tak. I pierwszy na dobrą odpowiedź wpadł Artur, potem Paweł Ski, termometr, termometr, termometr. No, a potem była Ewa z Czarnego Tucsona. Myślę, że chodzi o pomiar temperatury. Termometr dodała. Przepraszam, ale się zagalopowałam.
1: Tak?
0: Czasem tak jest.
1: To ja nie doczytałem. Przepraszam cię,
0: a,
1: Ewo.
0: Widzisz pan, no właśnie.
1: Ale tak. Jest Dagmara, która zawsze wszystko sprawdzi i na koniec jeszcze naprawi moje niedociągnięcia. Także fajnie. Cieszę się, Dagmara, że
0: jesteś. Dziękuję bardzo. Ja też się cieszę, że jest.
1: Jeszcze raz. Jedziemy dalej z piosenką na ustach. Teraz będzie, no właśnie, coś specjalnego dla was.

całodobowe wsparcie drogowe. PRK, Polskie Radio Kierowców.

0: No i mamy 29 minut do godziny 12.
1: Mm-hmm. A ja chciałam powiedzieć, że jest jedno złotko i to złotko siedzi naprzeciwko mnie, to Emilka.
2: Ojejku, jak miło, moje wy złotka kochane.
0: Bardzo miło się zrobiło w dniu życzliwości. Czekamy na informacje od was a propos tego, jak oceniacie poziom życzliwości wśród innych kierowców. Dzisiaj to w naszej aplikacji, a teraz sprawdzamy, co na drogach.
3: PRK, Polskie Radio Kierowców.
2: Mamy dzisiaj głównie o tych południowych trasach, województwo dolnośląskie i śląskie. Tam się naprawdę dużo dzieje. Jest aktualizacja z węzła Kąty Wrocławskie do węzła Pietrzykowice, a w kierunku Wrocławia 146 km, gdzie przypomnijmy, doszło do zderzenia się dwóch samochodów osobowych i tam już od dłuższego czasu droga była zablokowana, no ale właśnie mamy aktualizację, bo ruch w kierunku Wrocławia zaczął odbywać się dosłownie przed chwilą pasem prawym, a ruch w kierunku Zgorzelca został też odblokowany, więc miejmy nadzieję, że za niedługo ten ruch się troszeczkę rozładuje. Też są wiadomości z S1, węzeł Brzęczkowice, węzeł Jęzor, dokładniej w Sosnowcu, a w kierunku Warszawy. Przypomnijmy też, zderzyły się dwa właśnie samochody osobowe, ale z dostawczym. Tam nie ma osób rannych, no i miejmy nadzieję, że akurat ta informacja się już nie zmieni. Droga pozostaje zablokowana, a ruch odbywa się przez węzeł Jęzor i rzeczywiście tam tworzy się też dość duży korek. Województwo świętokrzyskie, droga krajowa numer 74, Piotrków Trybunalski, Kielce, a miejscowość Matyniów dokładniej, gdzie jest awaria samochodu ciężarowego. W miejscu zdarzenia ruch odbywa się w tym momencie naprzemiennie. Także to jest informacja z tych południowych tras, ale mamy też wiadomości z drogi krajowej numer 16, to już Warmia i Mazury i tam dobre wieści. Iława Kisielice w pobliżu miejscowości Laseczno. Tam wcześniej samochód osobowy wjechał do rowu, służby kierowały ruchem naprzemiennym, ale już ten odcinek drogi krajowej jest odblokowany.
3: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: I jeszcze mamy aktualizację, jeśli chodzi o A4.
4: Dobry, Sławek Stojki. Autostrada A4, nitka w stronę Krakowa, stoi od samej węzła Kostomłoty do Pietrzykowic. Druga strona idzie raczej bez problemu. Spokojnej jazdy.
0: Bardzo dziękujemy.
1: Nie wiem jak w Polsce, ale w Stanach na południu 4, na północy 2, w Nowej Anglii minus 5, a w Chicago pełne minus 10. I mówię tutaj o Polakach lub ludziach polskiego pochodzenia. Direx napisał, jeśli chodzi o życzliwość.
0: Życzliwości na drodze. Dzisiaj skala od 0 do 10, gdzie 10 to jest bardzo życzliwy kierowca. W zasadzie najwięcej punktów możemy mu dać. Jak oceniacie ten poziom życzliwości wśród kierowców i nasz styl jazdy. Ciekaw jestem, czy to się różni, jeśli chodzi o większe miasta, miejscowości versus na przykład wsie i w ogóle takie mniej zurbanizowane tereny, bo mam wrażenie, że tam także ciekawe rzeczy się dzieją.
1: No tak, dajcie znać w naszej aplikacji głosowo, tekstowo, jakkolwiek. Czekamy na wasze wiadomości, informacje.

Całodobowe wsparcie drogowe. PRK. Polskie Radio Kierowców.

0: Dzisiaj rozmawiamy o życzliwości. Jak oceniacie poziom życzliwości u kierowców w różnych miejscach w Polsce? Może jest takie miejsce w Polsce, jakieś miasto albo miejscowość, w których to kierowcy jeżdżą naprawdę wyjątkowo dobrze i są jeszcze do tego życzliwi.
1: Może jakaś krótka miejscowość, taka niewielka w sensie, z krótką drogą, to możemy wziąć się...
0: Żeby nie było za dużo szans na to, żeby...
1: Tak, żeby brakowało życzliwości, dokładnie. Chociaż nie, ja myślę, że ona z nami jest i w nas jest, tylko no jakoś tak...
0: Głęboko.
1: Niespecjalnie chcę wychodzić na zewnątrz, kiedy jeździmy samochodami. Nie wiem jak w innych miastach Polski, ale w Łodzi oceniam na 3 z 2. Pawełski napisał.
0: Na szynach, no tak. Już dawno nie widziałem takiej oceny. Chyba ostatnio w szkole podstawowej.
1: Najbardziej życzliwi są kierowcy w Wielkopolsce, gdy widzą samochody z rejestracjami zaczynającymi się na W oraz D, napisał Marcin z Superba. Słuchaj, no my nie stamtąd, więc nie wiemy za bardzo o co chodzi. Jakbyś mógł troszeczkę jaśniej, to będziemy ci wdzięczni, bo
0: W to my chyba,
1: sarkazm?
0: Prawda?
1: No tak, Warszawa, w sensie, nie? Tak.
0: To czekamy. Sarkazm. Tak, no trochę sarkazm może jest, a może nie ma, nie wiadomo. Jeśli chodzi o kwestie bieżące, to dosyć często się to pojawia, ten temat, i on bulwersuje, też porusza emocje w nas, czyli kierowcy z sądowym zakazem prowadzenia pojazdów, którzy to nadal, przynajmniej niektórzy z nich, pojawiają się na drogach. Dożywotni zakaz prowadzenia pojazdów miał być jednym z najmocniejszych narzędzi w walce z piratami drogowymi i także recydywistami. Tymczasem okazuje się, że wielu kierowców mimo sądowych zakazów nadal siada za kierownicą i policja regularnie zatrzymuje osoby, które nie powinny w ogóle prowadzić samochodu.
1: No właśnie, to jest bardzo ciekawe, jak to sprawdzić, bo jeśli mamy ileś milionów kierowców, a policjantów jest ileś razy mniej, no to rachunek prawdopodobieństwa wychodzi na korzyść.
0: Że Anusz mnie nie złapią.
1: Tak, na korzyść tych, którzy łamią prawo, bo to już jest też i wyroki sądowe, nie? To jest bardzo poważne wykroczenie i przestępstwo nawet, można powiedzieć. I tak sobie pomyślałam, że skoro o tym mówimy, to warto też podkreślić, że Ministerstwo Sprawiedliwości samo mówi, że zakazy nie zawsze są skuteczne, czyli wszyscy to widzimy, tak? Dlatego analizowane są kolejne rozwiązania i jednym z nich jest obowiązek ponownego zdawania egzaminu na prawo jazdy po zakończeniu okresu zakazu.
0: Ale resort rozważa także zaostrzenie odpowiedzialności karnej. Coraz częściej mówi się o bezwzględnej karze więzienia dla osób, które świadomie łamią sądowy zakaz prowadzenia pojazdów. No i pytanie oczywiście do was mamy w tej sprawie.
1: Czy kierowca, który ignoruje wyrok sądu i mimo zakazu wsiada za kierownicę, powinien automatycznie trafiać do więzienia? Czekamy na wasze opinie. Dajcie znać głosowo albo tekstowo. No co?

witam, witam. Moim zdaniem taka czwórka, jeżeli chodzi o Polaków. Może powiem taką sytuację. Ostatnio tankowałem dużego. No i wiadomo, potrzebuję więcej miejsca, żeby wyjechać spod dystrybutorów, żeby nic nie zahaczyć. Akurat na wyjeździe stanął pan taksówką, więc grzecznie poszedłem, poprosiłem, czy może odjechać, ponieważ potrzebuję więcej miejsca, żeby wyjechać spod dystrybutorów, na co usłyszałem, a co mnie to obchodzi. Ale taka to

0: mała sytuacja. Oczywiście sam też, jak tylko widzę, staram się pomagać. Także ostatnio sam pożyczałem na drodze koledze klucz od rowerowy, ponieważ nie mógł odkręcić koła na czepie. Także mi się wydaje, że wszystko zależy też od człowieka, jakim kto jest. Pozdrawiam, Wojtek Zmana.
1: Wiesz co, i to się ta wiadomość od Wojtka Zmana, można ją przełożyć na wszystkie dziedziny naszego życia. Jeśli jesteś fajnym człowiekiem, dobrym człowiekiem, innemu nie robisz krzywdy, tylko raczej mu pomagasz.
2: No tak.
1: Innemu nie będziesz wchodził na głowę, tylko raczej będziesz po prostu, nie wiem, no, obok obserwować.
2: Ale mam takie wrażenie, że człowiek, kiedy jest życzliwy, miły i sympatyczny i wpuszcza innych, to myśli jednak, że to dobro do niego wróci, a kiedy nie wraca, to zaczyna się być może frustrować, natomiast wydaje mi się, że tutaj należy jednak mimo wszystko mieć minimalne oczekiwania w stosunku do kogokolwiek i nie spodziewać się niczego dobrego, bo wtedy można się rozczarować albo na przykład mile zaskoczyć. Emilio, czy chciałabyś coś dodać?
3: Ja bym mogła tylko dodać, bądźmy wszyscy dla siebie życzliwi dzisiaj. To taka sentencja.
1: Nie tylko ci.
2: Myślałem, że wbijesz kij w rowisko. Widzisz, jednak Demara cię dobrze skorygowała.
1: Wszyscy. Znaczy nie tylko dzisiaj. Wszyscy, ale nie tylko
3: Ale nie tylko dzisiaj, w ogóle przez cały rok, 365 dni w roku, a zwłaszcza wtedy, kiedy są wielkie upały, jak teraz, i też możemy przez to być troszeczkę bardziej rozdrażnieni,
2: prawda? Przepraszam, Dagmara, wiesz co, bo cukier mi skoczył.
4: PRK, Polskie Radio Kierowców.
3: Żebyś się nie zamienił w kostkę cukru zaraz nam tutaj.
2: Kto
3: dobrze
2: wie?
3: A może? Dobrze, przechodzimy do naszych wiadomości, bo autostradowa jedynka tutaj, no, rzeczywiście robi się gęsto, więc bądźmy dla siebie życzliwi dzisiaj na A1 w województwie pomorskim. Rusocin, węzeł Stanisławie, miejscowość Żukczyn, a w kierunku Łodzi jadąc, na drugim kilometrze doszło do zderzenia się dwóch samochodów osobowych i zablokowany mamy pas ruchu. Możemy przejechać teraz tylko jednym od 11:35, ale tam, jak informuje Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad, sprawy powinny rozwikłać się dość szybko. Przez najbliższą godzinę raczej A1 będzie odblokowana. A droga krajowa numer 9 to województwo podkarpackie, odcinek Kolbuszowa-Głogów Małopolski, miejscowość Kupno, gdzie zakończyły się już prace służb, a przypomnijmy, tam zderzyły się dwa samochody osobowe i wprowadzony był ruch naprzemienny od godziny 8. A1, ale to inny odcinek, województwo śląskie, Piekary Śląskie, węzeł Pyżowice, miejscowość Dobieszowice, a w kierunku Łodzi, i akurat tam jeszcze nie skończyły się prace służb, to 9 kilometr, gdzie samochód osobowy zderzył się z ciężarówką i samochodem dostawczym. Nie ma osób poszkodowanych, ale droga cały czas jest zablokowana i jeżeli chodzi o przejazd, no to jest on możliwy przez węzeł Piekary Śląskie.
4: PRK, Polskie Radio Kierowców.
1: Jeśli chodzi o sympatię kierowców z Wielkopolski do rejestracji z Mazowsza i Dolnego Śląska, to wielokrotnie będąc w Poznaniu, stojąc na zwężce lub bocznej ulicy, kierowcy wpuszczali auta z rejestracjami zaczynającymi się na P, ale gdy tylko stało jakieś auto na W, a lub może na przykład na D, to nie byliśmy wpuszczani. Skąd to wynika, nie wiem. Od taka luźna obserwacja, wyjaśnienie od Marcina z Superba. Bardzo dziękuję, a może ci z rejestracją na P mogliby się wypowiedzieć w naszej aplikacji, z czego to wynika, że nie wpuszcza się tych na D i tych na W.
2: Ojej. No dobrze, dzisiaj też o życzliwości sobie rozmawiamy, ale także o sądowych zakazach prowadzenia samochodu. Natomiast właśnie nie wiem, jeszcze teraz będzie jeden głos a propos życzliwości, czy...
1: Nie, to już będzie a propos zakazów sądowych.
2: No to słuchamy.
5: Ja myślę, że połowa tych kierowców, którzy siadają za kierownicę mimo zakazu, to jest po prostu forma buntu społecznego. I żadne tutaj obostrzenia tego nie zmienią. Im mocniej się pięść zaciska, tym więcej między palcami ucieka i tak to będzie wyglądało w najbliższej przyszłości. Pozdrawiam.

0: Na zegarze mamy godzinę 12. Sprawdzamy, co w pogodzie.
1: PRK. Polskie Radio Kierowców.
2: I w samo południe pogoda w Polsce wygląda niemal wzorcowo. Słońce dominuje praktycznie w całym kraju, a temperatury wyraźnie przypominają o lecie.
0: Najwyższe wartości odnotujemy dzisiaj na zachodzie Polski, na Dolnym Śląsku, ziemi lubuskiej i w zachodniej Wielkopolsce temperatura może osiągnąć 30 stopni.
2: W centrum około 26, na Suwalszczyźnie 23.
0: Nieco chłodniej pozostanie nad morzem, na wybrzeżu około 20, ale dla wielu osób właśnie takie temperatury są najbardziej komfortowe.
2: No i mamy tutaj do czynienia z bardzo spokojną sytuacją atmosferyczną, bez burz, bez opadów, bez gwałtownych zmian pogody, czyli warto ten dzień wykorzystać na spacer, pobieganie, na cokolwiek.
0: I do tego słaby wiatr z kierunków zachodnich i północno-zachodnich dodatkowo sprawi, że środa będzie należała do najprzyjemniejszych dni tego tygodnia.
2: Krótko mówiąc, od Suwalszczyzny po Dolny Śląsk i od Pomorza po Podkarpacie dzisiaj króluje słońce.
0: A to oznacza bardzo dobre warunki zarówno dla tych, którzy pracują, jak i dla tych, którzy planują spędzić dzień na świeżym powietrzu. Popatrzmy sobie jeszcze na temperatury najwyższe i najniższe.
2: 26,7 stopnia w Zielonej Górze. A chłodniej?
0: W Łebie 19,2. To najchłodniejsze miejsce aktualnie, czyli pewnie dojdzie do 20 na Pomorzu i na Wybrzeżu. Dwie minuty po godzinie 12. Dzisiaj także rozmawiamy o życzliwości.
1: PRK. Polskie Radio Kierowców.
2: No i właśnie w tym temacie pozostajemy. A propos życzliwości.
3: Moja maksyma dla każdego człowieka brzmi: ponad wszystko uśmiech twój. Szerokości dla wszystkich. Robert Stastera.

0: Leasingowe zazwyczaj mają zarejestrowane auta na D i na W. Sama wpuszczam jak mogę, nie patrzę kto jest z jaką rejestracją, ale teorię poznańskiej życzliwości to ja znam. Aga Krawcowa.
1: To już wszystko jasne. Dziękujemy Agnieszko za wytłumaczenie i cieszymy się, że jesteś życzliwa i z wszystkich, nawet tych, którzy do końca nie są mili i sympatyczni, też wpuszczasz przed siebie. A jeśli chodzi o Dzień Życzliwości, to oczywiście czekamy na wasze komentarze i na ocenę własnej życzliwości, ale też wszystkich tych, których spotykacie na drodze. Tymczasem Emilia pojawiła się w naszym studiu jako osoba bardzo życzliwa, teraz udzieli informacji drogowych.
2: PRK, Polskie Radio Kierowców.
3: A też bardzo życzliwa jest Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad, bo podaje informację o tym, że zakończyły się prace na S1 na węźle Brzęczkowice, węźle Jęzor, dokładniej w Sosnowcu. A w kierunku Warszawy jadąc już można przejechać. Wcześniej była droga całkowicie zablokowana i musieliście wybierać się akurat przez węzeł Jęzor, jeżeli chcieliście ruszyć w kierunku Warszawy. Tam, przypomnijmy, zderzyły się dwa samochody osobowe z dostawczakiem. Nie było osób rannych, no ale od godziny 9.30 były trudności z tym przejazdem. Natomiast no to koniec, jeżeli chodzi o dobre informacje. Teraz powiemy, gdzie najbardziej się korkuje. Za Nowym Targiem. Droga krajowa numer 47, a w drodze do Zakopanego, chociaż też i w drugą stronę tak naprawdę, Szaflary, Bańska, Niżna. Tutaj się naprawdę bardzo dużo dzieje. Przewężone są obie nitki i można powiedzieć, że to jest nawet zator. Podobna bardzo sytuacja jest cały czas w województwie śląskim na wysokości Bytomia, a jeżeli jedziecie do Pyrzowic i też dalej w kierunku Częstochowy, zablokowaną mamy autostradową jedynkę na odcinku no tak mniej więcej 10 kilometrów. No i tutaj na wysokości Bytomia, jak już mówiłam, zaczynają się te utrudnienia w ruchu. A jadąc bardziej na zachód i jeżeli kierujecie się z Legnicy do Wrocławia, to też mocne przewężenie jest na wysokości Kątów Wrocławskich, autostradowej czwórki przed Bielanami Wrocławskimi. Kierowcy stoją tam w 5-kilometrowym korku. I jeszcze Warszawa. Zaglądamy sobie na S8, co się dzieje w centrum Warszawy. Żoliborz, most generała Grota Roweckiego są nieprzejezdne raczej w najbliższym czasie w obu kierunkach. Mamy tam mocne zwężenie trasy, jak i też S8 w kierunku Białegostoku na wysokości miejscowości Ciemne, no i Radzymina. Jeżeli chodzi tam o ruch, to też jest zator, który w najbliższym czasie, miejmy nadzieję, że się rozładuje. 22 513 11 11 to numer do Radia Kierowców, ale też jak zawsze czekamy na wasze wiadomości w naszej aplikacji mobilnej.
2: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: Tak, a my cały czas rozmawiamy o życzliwości i wy też macie na ten temat sporo do powiedzenia.
4: Moi drodzy, Paweł z Jamaszki z tej strony. Właśnie przejeżdżałem przez jedną z podwarszawskich miejscowości i tak się akurat zdarzyło, że z naprzeciwka kierowca chyba włączał się do ruchu i zwyczajnie się zagapił. I no tak mu się zdarzyło, że zajął, jadąc naprzeciwko mnie, dwa pasy. I teraz szybki konkurs. Tapnąłem delikatnie w sygnał dźwiękowy, żeby jednak kolega zajął swój pas ruchu. I szybki konkurs polega na tym, jak myślicie, jak zareagował kierowca. Oczywiście rozwiązanie jest bardzo proste. Nie przeprosił, nie podziękował, pozdrowił środkowym palcem. To tyle w temacie naszego zachowania na drogach i naszej kultury. Pozdrawiam. Szerokości i trochę więcej uśmiechu za kierownicą.
0: Tak podsłuchałam też, Babsen wysłał wiadomość głosową z pytaniem, jaka jest różnica pomiędzy byciem miłym, a byciem życzliwym. Dobre pytanie. W sumie życzliwość to nie miłość, ale miłym możesz być i za kierownicą, i w życiu. I tak samo życzliwość to jest raczej chyba to, że mimo, że jesteśmy na drodze wszyscy razem, mimo, że niekoniecznie się znamy, niekoniecznie się lubimy, może niekoniecznie jesteśmy skłonni powiedzieć, że okej, ten ktoś zachował się nie okej, albo okej, to jesteśmy, to staramy się jednak być w porządku wobec tych osób, które nawet popełniły błąd. O tak sobie myślę, że to jest życzliwość na drodze.
1: A jaka jest różnica między Fredką a łasicą?
0: Fredką a łasicą?
1: Tak, bo ja na przykład nie wiem, dlatego tak samo z tą życzliwością i z byciem miłym, jak to było? Tak. Jamiroquai teraz, my jedziemy dalej, kwadrans po godzinie 12. Moi drodzy, to jest Polskie Radio Kierowców. Oczywiście nasza aplikacja do waszej dyspozycji.

Polska. Mieszkam w Polsce, a znam odpowiedzi, dlaczego D i W nie są wpuszczane. Legenda głosi, że to tutejsze cwaniaczki, które próbują się wcinać na obce rejestracje, podczas gdy auta mają w leasingu. Firmy

0: No i jeszcze a propos zwierząt futerkowych, ja bym jeszcze do zestawienia fretki i łasicy dodała kunę. Swoją drogą to na pewno pasuje, zresztą chyba to jest jedna rodzina, tak się wydaje. Ale chcieliśmy odpowiedzieć na pytanie, że jednak różnice są subtelne. I tak samo nasz słuchacz pytał o te słowa i ja chciałem właśnie w ten sposób odpowiedzieć na to, że różnice są, ale subtelne. Jeśli chodzi o subtelne różnice, to mogą one być także odczuwalne w prędkości, na przykład na autostradzie. I są takie kraje, w których podnosi się limity właśnie na autostradach. Pytanie, co wy o tym sądzicie? W Czechach na przykład na wybranych odcinkach autostrad można już legalnie jechać 150 km na godzinę. W Turcji limit podniesiono nawet do 140 km na godzinę, a w Holandii i Austrii tutaj w tych krajach mamy do czynienia z powrotem do wyższych prędkości na części tras po wcześniejszych ograniczeniach. Tam było ograniczenie do 100 km na godzinę. W Czechach prowadzony jest pilotaż, Dagmaro, ponieważ te 150 km na godzinę nie jest zawsze dostępne. Tak, i to w zasadzie zależy od pogody i tam są takie dynamiczne znaki, na których można oczywiście zadać odpowiednią prędkość dostosowaną do warunków jazdy. W każdym razie to chyba 60-kilometrowy odcinek trasy D ileś. Dwa, chyba trzy.
1: Coś takiego. Mówiliśmy o tym i chyba pytaliśmy was o to już na naszej antenie. No tak, ale te limity się zmieniają i czasem się zmniejszają, czasem się zwiększają, raczej się zmniejszają, ale jest też tendencja zwyżkowa w różnych miejscach. No pytanie, czy to jest dobry kierunek, czy nie?
0: No tak, i mamy jednocześnie taki kraj jak Niemcy, gdzie limitów na autostradach nie ma, chociaż częściej, coraz częściej mówi się o tym, że jednak te zmiany powinny zostać wprowadzone i jakiś limit powinien także być. Nie mówimy tutaj o sytuacji, gdzie rzeczywiście prędkość jest ograniczona. Pani się uśmiecha. No rozumiem, widzę, że nie bez powodu.
1: Robert z Dastera napisał, że jest jeszcze gronosa.
0: No dobrze, to dopisujcie dalej, bo widzę, że naprawdę to cała rodzina będzie wesoła. No im więcej nas, tym lepiej tak naprawdę, więc dopisujcie kolejne. I też pytanie do was, czy u nas ten limit na wybranych odcinkach tras też powinien być zwiększony, no bo mamy 140 max na autostradzie i 120 na ekspresówce. Czekamy na komentarze w naszej aplikacji.

0: Jak jest Emilia, to nikt nie jest sam, proszę państwa, nie.
1: No właśnie, każdy kierowca jest pod opieką.
0: Zaopiekowany.
1: I oczywiście pod

0: Nadzorem także, bo oko Emilii wypatrzy każdego. Co tam robicie?
1: Mam nadzieję, że... tak, sokoli wzrok.
0: Tak, że jedziecie ładnie, życzliwie, z uśmiechem, a do tego jeszcze mamy dla was informacje
1: drogowe.
0: Bo
1: jak nie, to...
0: Tak.
1: I to lepiej nie mówić.
0: No dobrze.
2: PRK. Polskie Radio Kierowców.
1: I moje jastrzębie oko tutaj wypatrzyło trzy kolejne utrudnienia na trasach, które jednak mimo wszystko są od Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad, ale przyjmijmy, że to ja odnalazłam te trudności. Zaczniemy sobie od S2, potem przejdziemy do A4 i do drogi krajowej numer 86, a na sam początek województwo mazowieckie, czyli właśnie ta S2 w samej Warszawie. I mamy to jest trasa w kierunku Terespola, 473 kilometr, węzeł Puławska, węzeł Wilanów. Zderzyły się dwa samochody osobowe, zablokowany jest jeden pas ruchu od godziny 12.15. A4, czyli węzeł Legnica Południe, węzeł Legnica Wschód, województwo dolnośląskie, kierunek Wrocław, też dosłownie informacja sprzed chwili. Tam bus wypadł z jezdni i wpadł do rowu. Zablokowany jest jeden pas i możecie teraz przejechać tylko i wyłącznie tym lewym. A droga krajowa numer 86 to województwo śląskie. Jeżeli jedziecie do Katowic, na odcinku Podwarpie-Sarnów w miejscowości Wojkowice Kościelne. Przypomnijmy jeszcze raz, droga krajowa numer 86, gdzie zderzyły się dwa samochody osobowe, ale nie ma tam na szczęście osób rannych. Natomiast jeżeli chodzi o to, jak tam teraz przejeżdżacie, to zablokowany jest prawy pas ruchu, także też możecie przejechać tylko tym lewym od 12.15. Tam te prace służb mają potrwać jeszcze przez najbliższą godzinę. Czekamy na wiadomości od Was, 22 513 11 11, ale zawsze też zachęcamy Was szczególnie do tego, żeby używać naszej aplikacji mobilnej, czyli Polskie Radio Kierowców.
2: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: Fredka Łasica, był gronostaj od Roberta z Dastera. Mamy jeszcze tchórzo Fredkę od Wiktora. Jeszcze też do łasisowatych należą tchórze, norki, borsuki, rosomaki, tchórze. Pawełski.
3: Tak. Zapomniałam o takim zwierzaczku.
0: Tak. I jeszcze tak, Piecia też dodaje tchórzo Fredkę, więc mamy trochę futerkowych. Tak. Jakim zwierzęciem futerkowym jesteście za kierownicą?
3: Wiewiórką.
1: Shop pracz?
0: Tak?
1: Tak.
3: On jest śmieszny i ma paski.
1: I on naprawdę wychodzi tam, gdzieś tam z kanałów i w ogóle? Tam widziałam kiedyś filmik, że łapkę wystawia.
3: No, czasem wystawia. Ciekawe, jakby wyglądał za kierownicą.
0: Ja chciałbym być chyba pandą.
3: Tak. Ty spokojnie. Nawet na pandę pasujesz, wiesz?
0: To dobra. No to jedziemy spokojnie.

0: ceny paliw. To temat, który zawsze aktualny. No i właśnie, czy będzie drożej? To jest pytanie cały czas aktualne. Mm-hmm. No bo coraz bliżej końca programu osłonowego ceny paliw niżej.
1: Mm-hmm. To ładnie brzmi. CPN. Minister energii Miłosz Motyka powiedział, że decyzja należy do resortu finansów i gospodarki, ale wskazują na to spadki obserwowane na rynkach paliw.
2: Wskazują na ostrożny optymizm i że nie będzie potrzeby przedłużania tego rozporządzenia i stawka VAT zgodnie z naszymi zapowiedziami, zapowiedziami premiera, powróci do poprzedniej wysokości.
0: Czyli, no właśnie, jeżeli ceny te, które gdzieś tam są na giełdach, zaczną spadać, pytanie, jak dużo czasu zajmie, zanim stacje benzynowe też ten spadek odnotują, albo będzie on widoczny na stacjach benzynowych, no bo już nawet nie chcemy wchodzić w ten cały proces skupowania surowca, rafinacji i tak dalej, i tak dalej. W każdym razie, każdy by chciał zapłacić jak najmniej. Pytanie, czy ten
1: program... Czekaj, by się połączyłam w połowie.
0: Tak, ja wiem, no właśnie, ja wiem, tak Mara, że trochę odpłynęłaś, ale wiesz, ja to mógłbym mówić i mówić. W każdym razie odchodzenie od programu rząd rozpoczął już 16 czerwca, kiedy przestały obowiązywać obniżone stawki akcyzy na paliwa.
1: No tak, ja bym jeszcze dorzuciła temat, który rozgrzał naszą aplikację, czyli te futerkowe zwierzątka, którymi chcielibyśmy być za kierownicą. Jeszcze do łasicowatych należą tchórze, norki, borsuki, rosomaki.
0: Tak, to nasz to słuchacz napisał. Ktoś napisał, że chciałby być kaczką. No. Za kierownicą.
1: Dziennikarską? Tylko można i tak. Tą kanadyjską. One są ładne, to prawda. To możesz być kaczką kanadyjską, nie ma problemu. I patrzymy, czy coś się jeszcze u nas dzieje. Nie, ale jeśli macie ochotę wypowiedzieć się na przykład w temacie cen paliw, to też możecie.

Niech ta wesoła melodia będzie zapowiedzią czegoś przyjemnego. I jeśli chodzi o sytuacje drogowe, Emilia ma najnowsze informacje o tym, co się dzieje i teraz się nimi podzieli. Mamy 10 minut do godziny 13. To jest Polskie Radio Kierowcy.

0: Kierowców jedziemy, mam nadzieję, tak, że przyjemnie wam się jedzie. No właśnie, a muzyka cały czas gra, ale już teraz się kończy. No właśnie.
1: Do końca czeka.
0: Czas na sygnał.
2: PRK, Polskie Radio Kierowców.
1: Przy takiej muzyce może lepiej stoi się w korkach, oby, bo one są na autostradowej jedynce między węzłami Piekary Śląskie a węzłem Pyrzowice w Dobieszowicach, czyli województwo śląskie, a kierunek Łódź, gdzie zderzył się samochód ciężarowy z dostawczym i mamy wprowadzoną aktualizację dosłownie kilkanaście minut temu. Zablokowany został prawy pas ruchu, zatem przejeżdżacie lewym od 12.30. Droga krajowa numer 86, Podwarpie Sarnów. W miejscowości Wojkowice Kościelne, a w kierunku Katowic zderzyły się dwa samochody osobowe. Zablokowany został prawy pas ruchu już po godzinie także 12.30. A autostradowa czwórka, Legnica Południe, Legnica Wschód, kierunek Wrocław, tam na 91. kilometrze od 11.30 jest utrudniony przejazd, dlatego że bus wypadł z jezdni i wjechał do rowu. Zablokowany został pas ruchu, dokładniej prawy, czyli możecie przejechać tylko tym lewym. Przypomnijmy to w samej Legnicy. A jeszcze zaglądamy sobie na przebudowy, bo trochę ich jest, między innymi S8 Zambrów-Jeżowo, województwo podlaskie, gdzie trzeba zwolnić do 90 km na godzinę, jeszcze dzisiaj do godziny 19, a są to prace szybko postępujące, zajęty jest prawy pas na jezdni, także prawej. 22 513 11 11 to numer, pod który cały czas możecie wysyłać wiadomości z dróg.
2: PRK, Polskie Radio Kierowców.

0: Tak, Mara, no to my robimy walk away.
1: Tylko jeszcze dwa słowa od Sławka z pomocy drogowej. Paliwo z 6 na 8 podrożało w ciągu jednego tygodnia. Dlaczego miałaby obniżka trwać dłużej? W ogóle tego nie potrafię zrozumieć. Te 2 złote. Teraz będą nam obniżać jeszcze przez pół roku pewnie. Od Sławka.
0: No dobrze, no tak to jest.
1: Z tą myślą opuszczamy studio.
0: Tak.

0: Robert
1: Sławie,
0: wszedł.
2: Nie będę
1: Sławie.
2: Szukał tych 2 złotych.
0: Widzisz, się rozejrzeć po studiu, może no, jest.
2: Może znajdę.
0: No, no ale tak wiesz, dwa
1: się będzie zgadza.
2: O to chodzi.
0: No i fajnie. Zbierze się całkiem spora suma.
1: Robert zaprasza. Prawie? Wysokie obroty, tak.
3: Robert.
1: Thank you. Welcome.
0: Thank you też tu pasuje.
2: Thank you.
1: My mówimy thank you. Thank you and goodbye.

0: Jeszcze kilka chwili, będzie godzina 13, rozpoczynamy wysokie obroty od informacji pogodowych. Oczywiście dziś ostrzeżenia przed upałem drugiego wyższego stopnia, właściwie dla całej centralnej Polski. Od zachodu aż do Siedlec te ostrzeżenia obowiązują. Rzeczywiście gorąco.
1: PRK. Polskie Radio Kierowców.
0: 19,5 pokazują termometry nad samym morzem. W Ustce, Tylenie, na plażach pokazują termometry. Tam jest najchłodniej, najcieplej, natomiast w Zielonej Górze już 28 stopni Celsjusza, a ma być jeszcze cieplej, do 30 obiecują na zachodzie. W centrum około 26, ale w Warszawie już tyle jest, więc pewnie będzie więcej w ciągu dnia niż 26 stopni Celsjusza w centralnej Polsce. Chłodniej nad samym morzem, jak powiedziałem, tam

0: Około 20, więc jeszcze trochę będzie cieplej. Wiatr słaby, na północy okresami umiarkowany i wieje nam z zachodu i z północnego zachodu.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: No to ruszamy na wysokich obrotach. Kłaniam się, zapraszam. Robert Kilen.

0: 24 dzień czerwca, dzień przytulania mamy w kalendarzu świąt nietypowych. Tak, dzień przytulania. Mam napisane tutaj, że przytulanie to jest świetny sposób, żeby podarować trochę ciepła. Jeszcze więcej ciepła dzisiaj? Naprawdę? Dobra, to przytulajmy się. Pierwsza zagadka dzisiejszego popołudnia, jeżeli chodzi o przytulanie, będzie przytulaśna. Posłuchajcie.
1: A, tuli, tuli.
2: Tuli, tuli.
1: Jeszcze.
0: No to jeszcze się przytulamy, a moje pytanie brzmi do was oczywiście, drogie słuchaczki, drodzy słuchacze, kto tak się tulił, kto tak się przytulał, jak się nazywają te, jak ich określić, te stworki, jak się nazywają, kto tak się tulił, jeżeli wiecie, aplikacja czeka, możemy rozgrzać sobie szare komórki, poprzez aplikację piszcie albo nagrywajcie wiadomości głosowe, Emilia teraz będzie was informowała o tym, co się dzieje 10 minut po godzinie 13 na polskich drogach.
3: Tulić wszystkich.
0: Będziesz tulić?
3: Tak, będę tulić wszystkich kierowców, którzy są zasmuceni, że w korkach trzeba stać.
0: No to w takim razie posłuchajcie przytulaśnych wiadomości drogowych.
4: PRK Polskie Radio Kierowców.
3: A mocno tulimy cały czas wszystkich kierowców przejeżdżających obok Wrocławia autostradową czwórką na wysokości Kostomłotów, a w kierunku Bielan Wrocławskich. Tam rzeczywiście cały czas jest dość intensywny korek, chociaż on się powoli rozładowuje. Podobnie jest też na S1 Kosztowy i przed wjazdem do samych Mysłowic jest też gęsty korek, można powiedzieć, że dalej zator, i rzeczywiście tam stoicie przez dłuższy czas, chociaż bardzo dobre wiadomości i już nie trzeba tulić na autostradowej jedynce was kierowców, ponieważ wyjeżdżacie

0: Bez problemów z Bytomia i jedziecie do Częstochowy, a tam mieliśmy kilkunastokilometrową blokadę drogi już od samego rana, tak naprawdę. Są też wiadomości od służb, same dobre, na szczęście. S2, węzeł Puławska, węzeł Wilanów, czyli sama Warszawa, w kierunku Terespola. Tam szybko służby uporały się z utrudnieniami, a przypomnijmy, po 12 zdarzyły się dwa samochody osobowe i nie mogliście przejechać jednym pasem. Teraz już ten odcinek jest drożny, S2, a także droga krajowa numer 16, to wiadomość z województwa warmińsko-mazurskiego. Obwodnica Ełku w pobliżu ronda przy ulicy 11 listopada, tam była jezdnia zablokowana już od godziny 9, ponieważ doszło do potrącenia rowerzysty i też ten rowerzysta został ranny. Policja kierowała na objazd na starą drogę numer 10, tam także już bez utrudnień. A czekamy na Wasze wiadomości cały czas. Numer telefonu 22 513 11 11. Także czekamy na Wasze wiadomości w aplikacji mobilnej.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
2: No to jeszcze raz się tulimy.
3: A, tuli, tuli.
4: Tuli, tuli.
3: Papa. Jeszcze.
2: Jeszcze? Proszę bardzo.
4: Jeszcze
2: się tulimy. Kto się tak tuli, tak brzmimy. Pytanie, jeżeli wiecie, to czekam na odpowiedzi w aplikacji Dziś Dzień Przytulania. W związku z tym taka, wydaje mi się, banalna zagadka, ale za chwileczkę przekonamy się, czy taka banalna.

0: No to jak to jest z tym przytulaniem? W dniu przytulania pytam o to, kto się tak tulił. Robert z 30 twierdzi, że to Gucio i Maja. Nie, to nie Gucio i Maja. Arturek 79 z kolei twierdzi, że to Tulisie. Nie, to nie Tulisie. Inaczej się nazywały te stworki. Damian odpowiada, że najbardziej tulił się ten z fioletową torebką, ale odpowiedzi nie ma. Nie ma odpowiedzi precyzyjnej, Damianie. Robercie, Arturku... Kto tak się tulił? Jeszcze raz.
1: A, tuli, tuli.
2: Tuli, tuli.
1: Papa.
0: Jeszcze raz?
1: Jeszcze, jeszcze.
0: Proszę.
1: Jeszcze.
2: Jeszcze.
1: Tuli, tuli.
0: W dniu przytulania pytam, wydawało mi się, że to naprawdę banalne pytanie. Kto tak się tulił? Aplikacja czeka na wasze odpowiedzi. Możecie pisać, możecie nagrywać wiadomości głosowe. Trzymam kciuki. I jedziemy z Mickiem Jaggerem.

0: No to kto się tulił w dniu przytulania? Czy to Teletubisie? Piecia pisze i pyta właściwie w aplikacji PRK Polskiego Radia Kierowców. Czy to Teletubisie?
1: Dzień dobry wszystkim. Dzień dobry. Krzysztof Sforda.
0: Cześć Krzysztofie.
1: Te stworki nazywają się Teletubisie.
0: Według Krzysztofa to Teletubisie. Sławek z Pomocy Drogowej z Łańcuta też twierdzi absolutnie, że to Teletubisie, bo wie, bo był zmuszony to oglądać, pisze nasz słuchacz. To jeszcze wiedział. Halo, halo.
2: No cześć Robercie.
0: No cześć.
2: To są na pewno Teletubisie, ale jak się nazywają, to naprawdę nie mam zielonego pojęcia. Pozdrawiam serdecznie, gorąco, Puchaty Skania.
0: Pozdrawiam Puchaty Skania. Nie pytałem, jak się nazywają, chociaż na przykład Tobo 123 wymienia, proszę bardzo. Tinky Winky, Dipsy, Lala, po wszystkich pamięta, ha, ha, ha. Krzysiek z S8 też wiedział, że to Teletubisie. Magdalena, Kasia z Kii, Monika. Wśród pań chyba znajomość Teletubisie jest powszechniejsza.
3: Dzień dobry.
0: Dzień dobry.
3: To oczywiście Teletubisie. Mhm. Pozdrawiam, Kasia ze Skody.
0: Kasia ze Skody też wiedziała. Kto jeszcze?
4: Wydaje mi się, że są to Teletubisie. Pozdrawiam Tomazi z DAFA.
0: Pozdrawiam Tomazi z DAFA. Sabina i Jacek z Hondy też wiedzieli. Artur z Dobczycy, Marcin z Superba, Anka z Podkarpacia. Bardzo dobra odpowiedź. Tak się tuliły Teletubisie. Marta. Pozdrawiam Marto. To jest świetna odpowiedź. Kto jeszcze wiedział?
5: Cześć.
0: Cześć.
5: No. Kurczę. No. Teletubisie? Jestem pewna. Szczał. Może w końcu uda mi się być pierwsza. Kasia ze Stingerki, pozdrawiam.
0: Pozdrawiam Kasiu ze Stingerki. Dobry strzał, ale nie byłaś pierwsza niestety. Pawełski jeszcze wiedział, Matek wiedział, Kasia z Radomia wiedziała, Tomek z Warszawy też wiedział. Kto jeszcze?
6: Dzień dobry.
0: Dzień dobry.
6: Się Patek ze Skody. Tuliły się oczywiście Teletubisie.
0: Oczywiście. Pozdrawiam. Kto jeszcze wiedział?
7: To były Teletubisie. Oczywiście. Pozdrawiam szwagier.
0: Pozdrawiam szwagieru, a kto był najszybszy? Jacek z Galicji, spośród tych, którzy pisali inne Teletubisie, napisał Jacek i to jest dobra odpowiedź. Jacku, możesz już zastanawiać się, kogo pozdrawiasz. A kto był najszybszy spośród nagrywających?
8: Tetuliśne misie to oczywiście Teletubisie. Pozdrawiam, o. Gośka.
0: Gośka, jeszcze rymujesz, świetnie. W takim razie Gośka i Jacek z Galicji, pozdrawiajcie kogo chcecie, możecie napisać, możecie nagrać się pozdrowienia. Wielkie brawa dla tych wszystkich, którzy wiedzieli. Brawo, brawo, brawo. 13.30, teraz Emilia będzie tuliła.
9: Mogę sobie wybrać Teletubisie, którym jestem?
0: Którym jesteś?
9: To ja będę Lalą. No ona taka żółciutka była, ładna.
0: A wiesz,
9: taka...
0: pasujesz na Lalę nawet.
9: A ty możesz być Tinky Winky.
0: Nie, bo
9: nie?
0: To ten z torebką?
9: Tak.
0: To nie.
10: PRK. Polskie Radio Kierowców.
9: Dobrze, więc ruszamy cały czas w trasy. Co 20 minut się tutaj pojawiamy i informujemy. Korek ustawia się przed węzłem w Brzęczkowicach. Kierunek Dąbrowa Górnicza. Nitka przewężona jest na odcinku 2 km. Cały czas ciasno jest też w Radzyminie na S8. W drodze do Białegostoku, gdzie kierowcy stoją w ponad 5-kilometrowym zatorze, no i jeszcze cały czas Wrocław jawi nam się na mapach. Kąty wrocławskie, mniej więcej tam zwalniacie, a czwórka jest luźniejsza już przed węzłem Wrocław Południe i to trasa do Katowic.

0: Autostrada Bursztynowa, czyli A1. Jeżeli wyjeżdżacie z Łodzi lub obok niej przejeżdżacie, to poczekacie kilka minut więcej w Andrespolu, kierunek Piotrków Trybunalski, a tam trwają aktualnie prace drogowe. Jest też wiadomość od służb, że zakończyły się prace na S2. Przypominamy, to sama Warszawa. W kierunku Terespola, węzeł Puławska, węzeł Wilanów, 473 km, gdzie zdarzyły się dwa samochody osobowe. Zablokowany był jeden pas ruchu, ale teraz już tam przejeżdżacie. I jeszcze informacja, że trwają prace służb na A4, węzeł Kędzierzyn-Koźle, węzeł Strzelce Opolskie, kierunek Katowice, gdzie trzeba zwolnić do 80 km na godzinę jeszcze dzisiaj do godziny 17, a tamte utrudnienia spowodowane są wymianą barier ochronnych. Czekamy na Wasze wiadomości 22 513 11 11, czyli numer w każdej drogowej sprawie.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
2: No to już my wiemy, że mamy dzień przytulania. Przytulajcie się, bo to rozgrzewa, jeżeli komuś jeszcze rozgrzewka potrzebna w dzisiejszy upalny dzień. Wrócimy za 18 minut na drogi, a potem do pogody.

0: Dzień przytulania, ale nie tylko dzień przytulania. Mamy również dziś Międzynarodowy Dzień Kobiet w Dyplomacji. Tak, panie dyplomatki dziś królują. Jeżeli znacie jakąś panią dyplomatkę, to oczywiście pozdrówcie ją w Dniu Kobiet w Dyplomacji. Ja znalazłem taką jedną panią, która co prawda nie była dyplomatką, ale czasem potrafiła się zachować dyplomatycznie. I teraz uwaga, kolejne zadanie. Z pewnością ją pamiętacie, a jak nie pamiętacie, to zapytajcie starszych, bo to będzie oldschoolowa zagadka. Uwaga, uwaga, posłuchajcie tego fragmentu.
1: Znowu szkalują władzę gminną.
2: Kto?
1: No, różni. Nawet ten.
2: Podłość ludzka nie ma granic.
1: Niestety, tym razem nie udało nam się przechwycić.
2: Niestety, mamy wolność korespondencji.
1: Niestety.
2: Ale myśląc dialektycznie. Im gorzej oceniają mnie na dole, tym lepiej na górze.
1: Pani magister, to się na posła nadaje.
0: Proszę bardzo. Pani magister, która nadawała się na posła. I uwaga, ponieważ jesteśmy w PRK, w Polskim Radiu Kierowców, to pytanie będzie motoryzacyjne. Jakim samochodem pomykała sobie pani magister, która nadawała się na posła? Nie była posłem, ale jakim samochodem pomykała? Jeżeli wiecie, chodzi o markę. Naprawdę, nie pytam o kolor, nie pytam o typ samochodu, nie pytam o model. Pytam o markę. Jakim samochodem pomykała pani magister? Jeżeli wiecie, to zapraszam do aplikacji. Możecie pisać, możecie nagrywać wiadomości głosowe. Trzymam kciuki.
3: Fonsi!

0: Czas na koncert życzeń. Słuchamy.
1: Witajcie, cześć PRK, witajcie wszyscy słuchacze. Korzystam z okazji i tulę wszystkich bardzo, bardzo serdecznie, życząc przyjemności, przytulności, czułości i fantastyczności na cały dzisiejszy dzień. No i co, pozdrawiam ze Spiątki. Piękna pogoda, 27 stopni. Dojeżdżam do Bydgoszczy, także jeszcze tylko załadunek i co? I fajrant. Pozdrawiam serdecznie, Gosia.
0: I jeszcze jedne pozdrowienia. Żonę Edytę i córcie Nikolę. Pozdrawia Jacek z Galicji, całe radio i wszystkich za kółkiem. No to dla pozdrowionych gramy.

0: Posłuchajmy raz jeszcze. Pani, nazwijmy ją trochę na wyrost, dyplomatką.
1: Znowu szkalują władzę gminną.
2: Kto?
1: No, różni. Nawet ten.
2: Podłość ludzka nie ma granic.
1: Niestety, tym razem nie udało nam się przechwycić.
2: Niestety, mamy wolność korespondencji. Niestety. Ale myśląc dialektycznie. Im gorzej oceniają mnie na dole, tym lepiej na górze.
1: Pani magister, to się na posła nadaje.
0: Pani magister, czym pomykała pani magister? Jakim samochodem? Tak brzmi pytanie motoryzacyjne. W aplikacji PRK Polskiego Rady Kierowców możecie zostawiać swoje odpowiedzi. Albo napiszcie, albo nagrajcie wiadomość, czym pomykała pani magister. A teraz pomykamy przez polskie drogi.
3: PRK. Polskie Radio Kierowców.
4: Utrudnienia cały czas są na S1, ale też dostaliśmy informacje z drogi krajowej numer 42. Dosłownie przed chwilą województwo świętokrzyskie, Skarżysko-Kamienna, Starachowice. Pierwszy kilometr tak naprawdę na tej krajówce, gdzie doszło do awarii samochodu ciężarowego. Zablokowany mamy jeden pas ruchu od 13.30. Natomiast już bez korków, za chwilę powinno być na autostradowej czwórce. Po wielu godzinach tak naprawdę został odblokowany odcinek węzeł Kąty Wrocławskie do węzła Pietrzykowice, a w kierunku Wrocławia jadąc, gdzie już po 9 doszło do zderzenia się dwóch samochodów osobowych i tam droga była całkowicie zablokowana. Do tej pory był też sugerowany przejazd, objazd w kierunku Wrocławia na węźle Kąty Wrocławskie lub Kostomłoty, natomiast w kierunku Zgorzelca na węźle Wrocław Południe lub węźle Pietrzykowice. Teraz już można tam przejeżdżać bez większych problemów. Natomiast dalej za Wrocławiem ciaśniej jest w Polakowicach, ale to niewielkie spowolnienia w drodze do Opola. Wyjeżdżająca jedynką z Częstochowy od północy będziecie na pewno stać dłużej. Samochody ustawiają się w miejscowości Wierzchowisko, kierunek Łódź. No a w Łodzi, albo raczej pod Łodzią, od jakiegoś czasu ciasno jest na odcinku Andrespol-Kurowice, kierunek Piotrków Trybunalski i to także autostradowa jedynka. Na koniec stolica, bo tutaj drogowcy szybko pozbyli się utrudnień na południowej obwodnicy Warszawy. Przypominamy, tam w drodze do Terespola na S2 zderzyły się dwa auta osobowe i zablokowany był jeden pas, ale przez niecałą godzinę. Jeszcze na chwilę pozostając przy Warszawie, ciaśniej jest na S8 w kierunku Łodzi. Auta ustawiają się na wysokości Fortu Bema.
3: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: No to jeszcze raz, mam nadzieję, że ostatni.
1: Znowu szkalują władzę gminną.
2: Kto?
1: No, różni. Nawet ten.
2: Podłość ludzka nie ma granic.
1: Niestety, tym razem nie udało nam się przechwycić.
2: Niestety. Mamy wolność korespondencji. Niestety. Ale myśląc dialektycznie.

0: drastycznie. Im gorzej oceniają mnie na dole, tym lepiej na górze.
1: Pani magister, to się na posła nadaje.
2: Mamy wolność korespondencji. Możecie w takim razie korespondować z nami z PRK, z Polskim Radiem Kierowców poprzez aplikację. Możecie napisać, możecie nagrać się wiadomość głosową. Jakim samochodem pomygała pani magister? Wiecie? Mam nadzieję, że wiecie.

0: Za minutę będzie godzina 14, a co się dzieje w pogodzie o 14? W dalszym ciągu nad polskim morzem najchłodniej, w Kołobrzegu 20,5, pokazują termometry w Ustce, w Łebie około 21 stopni Celsjusza, no ale morze szumi, prawdopodobnie ładna pogoda, więc nie ma co narzekać na temperaturę. Na zachodzie Polski, w Zielonej Górze, 29 już oficjalnie pokazują termometry, więc pewnie na termometrach w samochodach znacznie więcej widzimy. Przed upałem ostrzegają synoptycy. Od zachodniej Polski aż do Siedlec wydane są ostrzeżenia przed upałem i to drugiego stopnia, więc będzie naprawdę dziś gorąco. A jak gorąco? O tym teraz.
1: PRK. Polskie Radio Kierowców.
0: Po południu i wieczorem słonecznie, jedynie na północy i na północnym wschodzie okresami zachmurzenie umiarkowane. Trochę chmurek się pojawi, ale nic nie będzie padać, nic nie będzie nam przeszkadzać w jeździe. Jeżeli chodzi o temperaturę, od 23 na Suwalszczyźnie przewidują synoptycy, około 26 w centrum, do 30 na zachodzie kraju. Prawie 30 mamy w Zielonej Górze. Jeżeli chodzi o centralną Polskę, to już więcej niż 26, bo na przykład 26,5 pokazują termometry w Poznaniu w tym momencie. 26,3 stopnia Celsjusza w Bydgoszczy i w Toruniu, więc będzie cieplej niż przewidywali synoptycy. Wiatr jest słaby, na północy może być umiarkowany, a wieje z zachodu i z północnego zachodu.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
2: Autopromocja.
3: Rozrusznik?
4: Jest.
3: Alternator?
4: Też.
3: Cewka, świece.
4: I oczywiście kij od szczotki.
3: No to co?
4: Ruszamy.
3: Już po raz czwarty Polskie Radio Kierowców startuje z wielką wyprawą maluchów.
4: W tym roku maluchy ruszają do Normandii, a wy oczywiście razem z nami.
3: Potem trasa po Polsce, lato z radiem, wakacyjny klimat i pomoc dzieciom poszkodowanym w wypadkach drogowych.
4: Codzienne relacje, wrażenia, emocje i przygody i oczywiście awarie na antenie od 28 czerwca.
3: Zapraszamy Kuba Marcinowicz
4: i Michał Górski.
2: To była autopromocja.
0: No i wracamy na wysokie obroty, minutę po godzinie 14. Kłaniam się, zapraszam, za chwileczkę będziemy u Maksyma w Gdyni. Już ten Maksym nie istnieje, ale w Gdyni możemy być. A co? Robert Kilen, zapraszam.

0: No to jak to jest? Czym pomykała pani magister? Pani naczelnik, o tu, skoro piszecie pani naczelnik, to wiecie, o co chodzi. Jacek z Zielonej Góry twierdzi, że pomykała syrenką. Ktoś się zgadza?
1: Witam, pani magister pomykała syrenką. Pozdrawia Piotrek z Wrocławia.
0: Piotrek z Wrocławia też się zgadza z Jackiem. Kasia ze Stingerki też wiedziała, że syrenką pomykała. Tomek Zaktrosa, Michał z Mana, Iwona z Podlasia. Kto jeszcze?
2: No powitać, Robercie.
0: Powitać.
2: Tak, to jakim?
3: Pani magister pomykała syrenką. Naszą pospolitą syreną.
0: Pospolitą, no dziś już nie taką pospolitą, prawda?
4: Magister oczywiście jeździła syreną, FSO Syrena. Piękną, chyba żółtą. Pozdrowienia. Marcin z Superba.
0: Marcin z Superba. Piękna syrena.
5: Pani magister pomykała sobie oczywiście cudowną, żółtą syrenką.
0: Tak jest.
5: Pozdrawiam, Zbyszek.
0: Pozdrawiam, Zbyszku. Piotr z domu też wiedział. Pawełski, Czesiek z Iweko, Darek z Tuarega, Sławek z Tesli, Ania z Tarnowa, Karol z Dokera, Łukasz z Poznania. Ależ znajomości naszych słuchaczy, jeżeli chodzi o motoryzację i syrenę.
6: No witam, tu Sylwester z
0: Cześć,
6: Skody
0: Sylwestrze.
6: Super. Oczywiście, że to była syrena, tak zwana skarpeta. Pozdrawiam i życzę chłodnego dzionka.
0: Oby, halo, halo.
7: Hej. Odpowiedzi na pytanie. Oczywiście, że syrenką pomykała.
0: Oczywiście,
7: pozdrawiam,
0: że tak.
7: Dawid z Kamika.
0: Pozdrawiam, Dawidzie. Aneta z Mazdy to wiedziała i napisała. Fufon z Kozienic, bardzo dobra odpowiedź z Toyoty. Ślą dobrą odpowiedź również w aplikacji Alex i Artur. Grzegorz z Renaty wiedział. Kilian z KGM Torresa. Robert z I30. Sława z Krzysztof ze Skody. Sabina i Jacek z Kondy. Bardzo dobra odpowiedź. Tomkon też wiedział. Kto jeszcze wiedział?
8: Witam, Polskie Radio Kierowcy.
0: Witam.
8: Była to Marka Syrenka.
0: Tak.
8: Pozdrawiam i Iweko Gdynia, Marian.
0: Pozdrawiam, Marianie. Kto był najszybszy? Teraz pora to rozstrzygnąć. Tobo 1, 2, 3, niewątpliwie najszybszy spośród tych, którzy pisali. Tobo, możesz pozdrawiać kogo chcesz. I kto jeszcze?
9: Pani magister pomykała syrenką. Pozdrawiam, Paweł ze Skody.
0: Paweł ze Skody. Paweł ze Skody i Tobo. Panowie, antena będzie należeć do was, jeżeli zdecydujecie się na pozdrowienie kogokolwiek. Wielkie brawa dla tych wszystkich, którzy wiedzieli. A ty pomykałaś kiedyś syrenką w ogóle?
10: Nie,
0: w życiu?
10: Właśnie nie miałam nigdy takiej przyjemności. Aż mi żal troszeczkę. Ale
0: kto przewiezie Emilię syrenką?
10: Niech mnie nikt nie przejeżdża, błagam.
0: Oczywiście.
10: Chcę jeszcze pożyć.
0: Rację. Naturalnie, myślałem, że ktoś cię przewiezie. Jak chcecie przewieźć Emilię syrenką i macie syrenę, to zapraszam do aplikacji, a teraz wyjeżdżamy na drogi.
11: PRK, Polskie Radio Kierowców.
10: To pozostając przy temacie, sprawdzimy miasto Syrenki Warszawskiej, czyli no właśnie, co się dzieje w stolicy. Cały czas dość spory korek jest na S8, gdzie jest nitka przewężona do Białegostoku. Nic się nie zmienia, to odcinek Fort Bema do samego Żoliborza, chociaż tak naprawdę w samej Warszawie nie jest aż tak ciasno na największej ekspresówce, jak jeżeli jedziecie dalej w kierunku Białegostoku. Radzymin, tam korek ma już 4 kilometry i można powiedzieć, że to nawet nie korek, a raczej zator. Jest on

0: do Woli Rasztowskiej, więc jeżeli tędy przejeżdżacie, to rzeczywiście trzeba doliczyć sobie to kilka lub kilkanaście minut więcej. Pod Poznaniem mamy też cały czas dość spory korek, autostrada A2, a także S11, czyli węzeł Krzesiny, i to jest właśnie to miejsce, gdzie łączy się A2 z S11. Jeżeli chodzi o autostradę, to korek tworzy się w kierunku Łodzi, a S11 to dość spore przewężenie ekspresówki do samego Poznania już. Jeżeli chodzi natomiast o trasy południowe, czyli województwo małopolskie, śląskie i dolnośląskie, cały czas są dość spore utrudnienia pod Wrocławiem. Autostradowa czwórka na wysokości Kątów Wrocławskich, chociaż ten korek już się minimalnie zmniejsza. Zdecydowanie inaczej jest, jeżeli jedziecie z Wrocławia do Opola. Czyli dalej oczywiście autostradowa czwórka, za Żurawiną jest dość spory korek i to przewężenie trasy jest do miejscowości Domaniów. A jeżeli chodzi o Śląsk, to nic nie zmienia się na S1 Kosztowy, gdzie jest zdarzenie drogowe i dość sporo aut ustawia się na węźle w Brzęczkowicach, to kierunek Mysłowice. I jeszcze Małopolska, tutaj niewielkie spowolnienia są na autostradowej czwórce w drodze do Tarnowa, natomiast na pewno przewężona jest nitka, jeżeli wyjeżdżacie z Krakowa i kierujecie się w stronę Zakopanego na wysokości Libertowa, czyli nasza Zakopianka. Czekamy na wiadomości od Was 22 513 11 11.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.

0: Paweł Janicki, instruktor doskonalenia techniki jazdy, z nami w Wysokich Obrotach. Dzień dobry, Pawle, witam serdecznie.
1: Dzień dobry, witam serdecznie.
0: Wyjeżdżamy, a jeżeli jeszcze nie wyjeżdżamy, to będziemy wyjeżdżać niedługo na wakacje, na urlopy, czyli poza teren, który dobrze znamy, poza, nie wiem, niziny, jeżeli mieszkamy na przykład w centralnej Polsce, będziemy jechać albo w góry, albo nad morze, tam nieco inne drogi, nieco inne warunki pogodowe, nieco inne warunki drogowe w związku z tym. Jak się, czy można do tego się jakoś przygotować, nastawić?
1: Tak, najważniejsze jest to, abyśmy pomyśleli o tej podróży swojej trochę tak perspektywicznie, bo ja rozmawiam z kierowcami, pracuję z kierowcami i bardzo często, niestety już teraz, ze względu na to, że mamy do czynienia z technologią, mamy do czynienia z nawigacjami zaawansowanymi, samochody nas prowadzą jak po sznurku, kierowcy po prostu wpisują adres docelowy i tak jak nawigacja ich poprowadzi, tak sobie po prostu decydują. Natomiast warto zobaczyć, jeżeli wyjeżdżamy w kraju, no to znamy te przepisy, znamy środowisko, którym się będziemy poruszać, ale jeżeli wyjeżdżamy za granicę, to warto zobaczyć, czy nie ma jakichś zmian w przepisach, które mogłyby nas interesować, czy nie ma dróg, które byłyby dla nas w jakimś sposób trudne, czyli nie wiem, krętych,

0: górzystych, ewentualnie z takich dróg, na których na co dzień, tak jak powiedział pan redaktor, niziny, poruszamy się na płaskim terenie, a wyjeżdżamy w góry, więc to też wymaga od nas trochę innych, może nie umiejętności, bo zawsze mamy jechać w sposób świadomy i bezpieczny, ale innej świadomości poruszania się po terenie.
1: No właśnie, ale te góry wymagają jednak większej świadomości i większego przywiązania do techniki jazdy, bo przecież górskie zakręty, prawda, nie dość, że jedziemy pod górę, no to jeszcze te drogi kręte powodują, że powinniśmy jednak umieć w ten zakręt wchodzić i z niego wychodzić.
0: Oczywiście, że tak, tak, bo to oczywiście audycja nie pozwala na to, żeby dać taki stuprocentowo pełny instruktaż zachowań, ale mogę państwu zasugerować, żeby myśleć o każdym zakręcie osobno i patrzeć troszeczkę dalej. Oczywiście, jeżeli te zakręty są widoczne i mamy świadomość tego, jak się kończą. Jeżeli są niewidoczne, no to musimy brać pod uwagę, że ktoś sprzeciwka może na przykład ścinać ten zakręt, dlatego też dostosujmy tą prędkość zawsze przed zakrętem do takiej prędkości, z której mamy pewność, że ten zakręt pokonamy. Albo nawet prędkość wyjściowa z zakrętu może być większa, ale chciałbym państwu zaproponować takie przypomnienie sobie, cóż to jest ta siła odśrodkowa, która właśnie w tym kontekście próbuje nas wyrzucić na zewnątrz. Ona jest zależna od wielu czynników, od masy pojazdu, od prędkości, którą jedziemy, o której wspomniałem, żeby ją dostosować, ale również od promienia zakrętu. Jak zmienić promień zakrętu? No nie da się fizycznie przekonstruować drogi, ale da się przekonstruować sposób najechania. Krótko mówiąc, jeżeli zbliżam się do prawego zakrętu, mogę delikatnie samochodem zbliżyć się do osi jezdni, w środku zakrętu być bliżej prawej, a wychodząc z zakrętu oczywiście bliżej lewej, tylko wszystko w obrębie swojego pasa. Najważniejsze jednak jest nawet nie tyle, pan redaktor powiedział o podjeżdżaniu, ja bym się bardziej skupił i tutaj naszym słuchaczom mógłbym zasugerować skupienie się na zjeżdżaniu z gór, jeżeli one są długie, bo podjazd, no tutaj samochód męczy się gdzieś tam delikatnie, nie napędza się samoczynnie siłą bezładności, natomiast przy zjeździe bardzo ważne jest, żeby nie zapominać o tak zwanej technice hamowania silnikiem.
1: Dokładnie. Dlatego, tak, bo jak używamy często hamulca, to potem bardzo śmierdzi.
0: I to jest, śmierdzi, to jest najbardziej bolesny skutek tego hamowania.
1: Tak jest.
0: Bardziej bolesnym byłoby to, że w pewnym momencie spuchnie nam ten hamulec, mówiąc tak kolokwialnie, i w pewnym momencie tracimy, zagotuje nam się płyn hamulcowy, przegrzejemy hamulce albo spalimy okładziny. W tym przypadku to bardzo często się dzieje w takich samochodach czy u takich kierowców, którzy mają niestety tendencję, która funkcjonuje jeszcze gdzieś tam w przestrzeni, wysprzęglania zbyt często, czyli zjazd na przykład z góry czy dohamowywanie rozpoczyna się za pomocą sprzęgła, a potem dopiero hamulec. Drodzy państwo, jeżeli mamy manualną skrzynię biegów, hamulec, odpowiednio niski bieg, puszczamy sprzęgło i co używamy? Oczywiście w sposób świadomy hamulca. Natomiast przy automatycznej skrzyni biegów też możemy spowodować, że będzie ta skrzynia biegów i silnik działał na naszą korzyść, na przykład manualnie zmniejszając sobie bieg, który nam się w tym momencie sam zapiął na skrzyni automatycznej. To też spowoduje, że odciążymy trochę ten układ hamulcowy.
1: Czyli wejść w tryb manualny w skrzyni automatycznej. Proponuję, Paweł Janicki, jeżeli chodzi o zjazd z góry, żebyśmy nie jechali z górki na pazurki, tylko świadomie. Czy ci, którzy poruszają się na co dzień w górach, górale, rozpoznają takich kierowców, którzy nie bardzo sobie radzą?
0: Oczywiście, że tak, ponieważ no widać to po tym, że kierowcy, którzy, i to jest dobre, ja tego nie będę krytykował, którzy nie do końca sobie nie do końca wiedzą, jak się zachować, po prostu jadą spokojniej, wolniej, trochę tak mniej niż tak zwani miejscowi, mniej dynamicznie niż miejscowi matadorzy, ale ja tutaj chciałbym państwa przestrzec przed jedną rzeczą, bo fajnie, że powiedzieliśmy o górach, natomiast tutaj w kontekście tych naszych wyjazdów ja bardzo często często w zasadzie śledzę statystyki, to jest jeden z takich elementów, parametrów, który mi się gdzieś tam zawodowo musi pojawiać, i statystyki zdarzeń w kontekście właśnie okresu najbardziej ekstremalnego i miejsc wydarzeń drogowych. I uwaga, to tak bardzo spłaszczając, ale okres letni, wakacyjny, gdzie są doskonałe warunki pogodowe, szczególnie na powrotach z wakacji jest bardzo niebezpieczny, i uwaga, proste odcinki drogi są ekstremalnie niebezpieczne, bo właśnie w tych górach nawet bardzo niedoświadczeni kierowcy będą jechać spokojniej, a jak mamy prosty odcinek drogi, świeci doskonałe,
1: to naciskamy.
0: To niestety naciskamy, a konsekwencje tego naciskania, bo chcemy jak najszybciej

0: dotrzeć, są najtragiczniejsze w skutkach.
1: Jeszcze mi przychodzi do głowy, że czasem możemy wyjechać na przykład w południe, ale daleka droga przed nami i dojeżdżamy na miejsce nocą, a zwykle na przykład nocą nie jeździmy. O tym z naszym gościem Pawłem Janickim, instruktorem doskonalenia techniki jazdy, porozmawiam za parę minut.

0: Co było, to było, a co będzie na polskich drogach? Na pewno godziny szczytu zaczną się za jakąś godzinę. Na razie chyba w miarę spokojnie, ale o tym Emilia Kreszczewska.
1: PRK. Polskie Radio Kierowców.
2: Co racja, to racja. Tak może powtórzę prawie, że po tej piosence, która była przed chwilą, bo trochę nam się zakończyło tych utrudnień na S1, droga krajowa numer 74 oraz S10. To wszystkie wiadomości, które pojawiły się po godzinie 14. No i S1 to Śląsk, węzeł Brzęczkowice w kierunku Warszawy, 549 km, gdzie wcześniej zderzyły się trzy samochody osobowe i nie można było przejechać dokładniej pasem prawym. Ale służby już odblokowały S1, tak samo jak drogę krajową numer 74 w województwie świętokrzyskim między Piotrkowem Trybunalskim a Kielcami. Tam w miejscowości Matyniów na 51 kilometrze doszło do awarii samochodu ciężarowego i można było przejeżdżać przez krajówkę tylko jednym pasem naprzemiennie. S10 to węzeł Wałcz Wschód do węzła Witankowo w samym Wałczu tak naprawdę. Województwo zachodniopomorskie i 11 kilometr, gdzie samochód ciężarowy zderzył się z osobówką. Zablokowana była od godziny 8. Droga do Szczecina, tam jedna osoba została ranna. No i właśnie ze względu na to, że tam była osoba ranna, trochę wydłużyły się te prace i rzeczywiście dopiero przed chwilą otrzymaliśmy informację, że można przejechać przez S10. Ale za to droga krajowa numer 25 to już są gorsze wiadomości. Kujawsko-pomorskie województwo między Inowrocławiem a miejscowością Prądoci. I tam to trasa w kierunku samego

0: do Wrocławia, gdzie na 163 kilometrze doszło do zderzenia się samochodu osobowego z ciężarowym. Droga jest całkowicie zablokowana od godziny 14 i tam prace potrwają jeszcze 2 godziny.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
2: O adaptacyjnych technikach jazdy my za chwileczkę, za momencik znowu będziemy o tym rozmawiać w wysokich obrotach w PRK, w Polskim Radiu Kierowców.

0: Wracamy do rozmowy. Instruktor doskonalenia techniki jazdy Paweł Janicki z nami. No to jak to jest, Pawle, z tą jazdą nocną? Jeżeli ktoś nie przywykł do jazdy nocnej, a tu proszę bardzo, wyjeżdżamy w długą trasę, na przykład nad morze, z południa Polski z rodziną i ten zmrok najpierw, a potem noc go zostaje na drodze.
1: No najważniejsze i najtrudniejsze to jest właśnie ten zmrok, czyli to przejście między światłem dziennym a nocą. Musimy się spodziewać tutaj szeregu zagrożeń, a szczególnie zagrożeń związanych z niewidocznymi albo uczestnikami ruchu drogowego typu pieszy, rowerzysta, albo mniej widocznymi, i na to chciałbym Państwa uczulić, więc w tym okresie no po prostu bądźmy jak zawsze, ale jeszcze bardziej czujni. Natomiast po tym zmroku przechodzi noc. I teraz ta noc wcale nie jest bezpieczniejsza. Wielu kierowców w ogóle wybiera podróż nocą, bo jest mniejszy ruch, bo generalnie jakby droga mija szybciej. Ale ja wiem, dlaczego mija szybciej. Może ze względu na to, że jest mniejszy ruch, ale mija szybciej dlatego, że my nocą też trochę inaczej odczuwamy prędkość. Nie widzimy przestrzeni na zewnątrz, jak szybko nam mija, więc jedziemy i wiem to z niedoświadczenia własnego, ale z rozmów z kierowcami. Wiem, że kierowcy wybierają prędkość po prostu większą jadąc nocą. Musimy brać pod uwagę szereg

0: zagrożeń związanych właśnie z tym, że nocą widzimy tylko tyle, ile oświetlają nam nasze światła. I tu wielka wskazówka przed wyjazdami wakacyjnymi, ale nie tylko, w ogóle przed jakąkolwiek podróżą dłuższą, sprawdźmy, czy te światła są odpowiedniej jakości, czy klosze są czyste, nieporysowane, czy żarówki świecą, bo to jest to są nasze oczy. Mhm. Pamiętajmy, że jest coś takiego bardzo niebezpieczne zjawisko, o którym kierowcy może i wiedzą, może nie wiedzą. Nazywa się ono ślepota. Przepraszam, to jazda na ślepo, przepraszam, jazda na ślepo. Ta jazda na ślepo polega na tym, że droga hamowania jest dłuższa niż to, co widzimy w światłach naszego samochodu. I teraz mówię, o co chodzi. Jeżeli nasze światła, na przykład drogowe, świecą na, albo mijania, będzie prościej, świecą na odległość 40 metrów, bo tyle ustawa przewiduje, że mogą świecić, a jedziemy z prędkością, uwaga, 70 km na godzinę, to w momencie, kiedy na przykład pojawi się ktoś na końcu świecenia tych świateł, czy na początku, w zależności jaką odległość przyjmiemy, to my nie jesteśmy w stanie zatrzymać się na odcinku, który widzimy. Po prostu. Więc musicie Państwo mieć świadomość, że większość naszej drogi to jest pewnego rodzaju improwizacja. I żeby ta improwizacja była możliwie najmniejsza, starajmy się korzystać z możliwie najczęściej tych świateł drogowych, oczywiście zgodnie z przepisami. Okay. Żeby była najmniejsza, starajmy się nie męczyć oczu. I teraz mamy coś takiego jak taką fiksację wzroku, która polega na tym, że znowuż kierowca, mijający samochód sprzeciwka, czyli jadący sprzeciwka samochód, przyciągają go jego światła. Chciałbym Państwa na to uczulić, bo bardzo szybko nam ten wzrok się męczy, więc ten moment wymijania się pojazdów powinniśmy wzrok kierować możliwie do prawej strony. Wtedy ta jakość widzenia potem, takiego olśnienia niema typowego, będzie dużo większa.
1: I szybciej się przyzwyczajimy do normalnego widzenia po wyminięciu jakiegoś
0: pojazdu. Dokładnie, a to jest najbardziej niebezpieczny moment. Druga rzecz, pamiętajmy, że możemy się poruszać w miejscach, czy krajach, czy okolicach, gdzie na drogach nocą mogą pojawiać się zwierzęta. Nie bagatelizujmy znaków ostrzegawczych, nie bagatelizujmy zagrożenia choćby wynikającego z tego, że wjeżdżamy gdzieś do lasu, więc jeśli nie mamy jadących sprzeciwka samochodów, to właśnie drogowe światła, jeśli chcemy być bezpieczniejsi, może zbliżmy się troszkę do osi jezdni, bo nigdy nie wiemy, z której strony zwierzyna wybiegnie, i naprawdę wypatrujmy daleko, jeżeli pojawi się jakiś błysk, jeżeli pojawi się jakiś odblask niemiarodajny, taki niestandardowy, to już jest sygnał, że może tam być zwierzyna. I pamiętajmy też o tym, jeżeli wybiegnie jedna sarenka na przykład, to jest olbrzymie prawdopodobieństwo, że może się pojawić druga. Jeżeli na tą pierwszą oczywiście odpowiednio zareagujemy, dobierajmy zawsze prędkość. I pamiętajmy, w nocy mogą się pojawiać też uczestnicy, którzy na przykład będą nieoświetleni, którzy będą w jakiś sposób niewidoczni dla nas albo bardzo późno widoczni.
1: No właśnie. I tacy, którzy na przykład nie zadbali o własne oświetlenie, prawda? No bo oni tylko przemykają z jednej wsi do drugiej i oni zawsze tędy jeżdżą. A my jesteśmy gośćmi, w związku z tym powinniśmy... Są tacy, Pawle, uczestnicy dróg. Mój kolega kiedyś niestety miał wypadek z panem, który się tłumaczył, że wszyscy tutaj na tej drodze wiedzą, że on o tej porze wyjeżdża.
0: A no to jest takie zagrożenie, które nas czeka. Ja podam ostatnią taką liczbę statystyczną, trochę w odniesieniu do bardziej powrotów z wakacji, bo wyjeżdżając jednak gdzieś tam mamy ten rozsądek i się skupiamy w nowym terenie, w obcym terenie, mamy większą uwagę, chyba że jesteśmy zmęczeni. Natomiast jak wracamy, już znając każdy zakręt, wiedząc, gdzie jest zagrożenie, uwaga, my jako kierowcy mamy aż o 80% większe prawdopodobieństwo ulegnięciu jakiemuś niebezpiecznemu zdarzeniu, ulegnięcia jakiemuś niebezpiecznemu zdarzeniu nie dalej niż 20 km od naszego domu. Im dalej, tym prawdopodobieństwo maleje, im bliżej, tym prawdopodobieństwo rośnie.
1: Bo czujemy się pewni.
0: No właśnie. Pewni, znamy zakręty, pojawia się pewnego rodzaju rutynowe podejście do tematu, wiemy, że tu nie stoją, przepraszam za kolokwializm, wiemy, że tu jest bezpiecznie, wiemy, że tutaj tylko sąsiad wyjeżdża w sobotę. Także generalnie uczulałbym nie tylko na wyjazdy,
1: ale i na powroty.
0: Ale również i na powroty. Tyle samo wyjazdów i powrotów tego Państwu życzę.
1: A życzył instruktor doskonalenia techniki jazdy Paweł Janicki. Dziękuję pięknie za rozmowę.
0: Dziękuję serdecznie.

i wracamy do koncertu życzeń. O, proszę bardzo, pozdrowienia dla czterech pancernych, psa cywila i pszczółki Mai, to bo 1, 2, 3. A tak na poważnie, to dla całego PRK, dla Artiego, Sato, Piotrka, Eduardo, Mańka, Zrumi oraz wszystkich kierowców. Szerokości i bezpiecznej drogi. Dokładnie tak. Dla wszystkich pozdrowionych. Gramy. Sweet.

0: Dzień dobry, pisze Marcin. My jeżdżąc z rodziną na wakacje często używamy nawigacji, ale tradycją stała się już na naszych wyprawach zmiana trasy na zasadzie na przykład: tato, pojedźmy tą drogą. I naprawdę ciekawe miejsca można przypadkowo zobaczyć poza główną drogą. Fajna tradycja, rzeczywiście poznajmy nowe drogi na wakacjach, tego wam życzę, jedźmy bezpiecznie, oczywiście wakacje już niedługo się zaczynają, będziemy z wami oczywiście w trakcie wyjazdów i w trakcie powrotów, tak samo jak teraz jesteśmy. Co 20 minut wracamy na drogi. Za 10 minut godzina 15, właśnie w tej chwili wraca Emilia na drogi z wami.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
2: Wracamy, a zwłaszcza do informacji od służb, które podają, że w województwie kujawsko-pomorskim na drodze krajowej nr 25 w miejscowości Prądocin, a w kierunku Inowrocławia doszło do zderzenia się ciężarówki z osobówką. Droga jest całkowicie zablokowana i taka też będzie do godziny 16. A poza tym jest także sporo dobrych wieści. Zakończyły się problemy z przejazdem na S1 w Brzęczkowicach, kierunek Warszawa. Tam była kolizja trzech osobówek i zablokowany był prawy pas ruchu. W województwie świętokrzyskim można już przejechać drogą krajową nr 74, gdzie w miejscowości Matyniów zepsuła się ciężarówka i tam od 9 blokowana była trasa w kierunku Kielc, a odblokowana jest też trasa S10 w pobliżu Wałcza, gdzie przez ostatnich 6 godzin służby usuwały szkody po wypadku, no i tam niestety ciężarówka zderzyła się z osobówką. Jedna osoba została ranna i niemożliwy był przejazd do Szczecina. Dolny Śląsk w Legnicy. Jeszcze przed południem bus wypadł z jezdni i wjechał do rowu. Drogowcy zajęli tam prawy pas do Wrocławia, ale od 14 autostrada A4 jest już przejezdna. To były wiadomości od Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad, a poza tym korek ustawia się pod Łodzią na A1 kierunek Częstochowa, a w samej Częstochowie cały czas ciasno jest na północnej obwodnicy miasta, czyli też autostradowa 1 kierunek Warszawa.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.

0: Zrobię z tego Fight Club, bo ja się nie boję.
1: I głos od was. Halo, halo.
2: Cześć, Perka.
1: Cześć.
2: Tu Jarek z Jaris Crossa. Mhm. A propos ilości powrotów i wyjazdów, tej samej oczywiście, polecam, aby w jedną stronę jechać inną drogą niż tą, którą będziemy wracać. Wtedy nasza uwaga zdecydowanie jest większa. Szerokości, o, pozdrawiam. Bardzo.
1: No to jedną drogą jedziemy, drugą wracamy. Oczywiście cały czas z PRK, z Polskim Radiem Kierowców.

0: 15 na zegarach, a my cały czas na wysokich obrotach w upale.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: Nie wszędzie upał, nad polskim morzem lekka bryza, 20,5 stopnia na termometrach w Ustce, 21,8, prawie 22 w Łebie, 22,5 w Kołobrzegu, ale mimo tych fajnych temperatur to i tak tam jest najchłodniej. Najcieplej w Słubicach, prawie 30 już pokazują termometry, ma być... Miały być 30 stopni, miało być 30 stopni, rzeczywiście na zachodzie tyle jest. Już synoptycy to przewidzieli. Jeżeli chodzi o ostrzeżenia przed upałem, są wydane aż do Siedlec od zachodu Polski. Wszędzie świeci się Polska w ostrzeżeniach drugiego stopnia, więc nie lekceważmy tych ostrzeżeń. Naprawdę uzupełniajmy płyny w organizmie, pijmy dużo wody, żeby się nie odwodnić, bo wtedy głowa może boleć. A po co nam ma ból głowy na drodze, prawda? Wystarczy, że boli nas głowa, jak widzimy korki. Po południu i wieczorem słonecznie, jedynie na północy i północnym wschodzie okresami zachmurzenie umiarkowane. Padać nie będzie dzisiaj zdaniem synoptyków. Jeżeli chodzi o wiatr, to mamy słaby, na północy okresami umiarkowane.

0: zachodni i północno-zachodni.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: 2 minuty po godzinie 15, ruszamy na wysokich obrotach. Kłaniam się, Robert Kilen.

0: Już 10 minut po godzinie 15 ponownie wracamy na drogi.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
2: Niestety bardzo poważne zdarzenie drogowe jest na autostradzie A2 między węzłami Poznań-Luboń i węzłem Poznań-Krzesiny, czyli województwo wielkopolskie. Tam na 163 kilometrze doszło do zderzenia się trzech samochodów osobowych i mamy zablokowane dwa pasy ruchu w kierunku Warszawy. To nie jest kolizja, to jest wypadek, a to oznacza, że jedna osoba została ranna. Od 14.30 służby są na miejscu i to utrudnienie może potrwać jeszcze do 17.30, także najlepiej omijać autostradę. Dwójkę. Jeżeli natomiast chodzi o województwo kujawsko-pomorskie, nic się nie zmienia na drodze krajowej numer 25. Tam także pracują drogowcy między Inowrocławiem a miejscowością Prądocin. To trasa w kierunku wspomnianego już Inowrocławia, gdzie zderzył się samochód osobowy z ciężarówką i tam także droga jest całkowicie zablokowana. A jeżeli chodzi o prace drogowe, bo one trwają jeszcze na przykład do godziny 17 na autostradowej czwórce. Trzeba zwolnić do 80 km na godzinę. To węzeł Kędzierzyn-Koźle, węzeł Strzelce Opolskie, kierunek Katowice. A przypominamy, że tam akurat trwają te utrudnienia, bo są spowodowane wymianą barier ochronnych. Zajęty jest prawy pas i awaryjny w kierunku Katowic i przypomnijmy, tam też trzeba zwolnić do 80. Droga krajowa numer 35 w Bielany Wrocławskie. Do 40 mamy taką informację, jeżeli chodzi o ograniczenia prędkości i prace będą trwać jeszcze dzisiaj do godziny 20.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
3: Reklama. Wydarzenie historyczne roku. Muzyczny spektakl stulecia Polskiego Radia w finale plebiscytu Muzeum Historii Polski. Każdy może raz dziennie oddać swój głos. Zagłosuj. Plebiscyt polskieradio.pl.

Już 19 minut po godzinie 15. Czas w tym upale rozgrzać sobie jeszcze szare komórki. Mam nadzieję, że dziś zagadka okaże się dość łatwa, choć nie ukrywam, że jest absurdalna. Naprawdę, dziś zagadka motoryzacyjna jest absurdalna. Chodzić będzie oczywiście o samochód, tylko dziś będzie chodzić o markę, nie o model, przynajmniej na razie. Chodzi o markę samochodu. Absurdalna zagadka, a treść jej brzmi tak. Podpowiedź brzmi tak. Gdyby kosmita z planety Melmac mógł mieć na własność bohatera, nie bohaterkę, najsłynniejszego dramatu Szekspira, to otrzymaliśmy właśnie w ten sposób nazwę samochodu. Otrzymalibyśmy nazwę samochodu, o którą dziś pytam. Gdyby kosmita z planety Melmac mógł mieć na własność bohatera, nie bohaterkę najsłynniejszego dramatu Szekspira, otrzymalibyśmy nazwę marki samochodu. O jaką markę chodzi? Wiecie? Już? Jak tak, to czym prędzej się wybierajcie z odpowiedzią do aplikacji. Możecie pisać, możecie nagrywać wiadomości głosowe.

Lola Fox twierdzi, że to Maybach. Nie, to nie Maybach. Nie chodzi o Maybacha. Dziś przypominam absurdalna zagadka motoryzacyjna. Gdyby kosmita z planety Melmac mógł mieć na własność bohatera najsłynniejszego dramatu Szekspira, to otrzymalibyśmy nazwę marki. Wystarczy połączyć kosmitę z Szekspirem i już wychodzi. Jaki samochód wychodzi? Jak wiecie, czekam na odpowiedzi.

0: Dokładnie 15.30. Czy zaczęły się godziny szczytu na polskich drogach? Czy to widać? Czy jest coraz więcej samochodów? O to pytam Emilię Kleszczewską, a Emilia odpowiada.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
2: A ja odpowiadam, że tak, zaczęły się godziny szczytu, zwłaszcza tutaj w Warszawie i pod Poznaniem, ale i nie tylko. Mamy wiadomość od naszego słuchacza.
3: No halo, halo, autostrada A2, odcinek na wysokości Poznań, zjazd Luboń, Komorniki, wypadek dwóch samochodów, wszystkie trzy pasy zablokowane i stoją, korek na jakieś 6, może nawet 7 kilometrów. Jak nie dłuższy, ciągle jadę, ciągle go widzę, także 6 km to jest minimum.
2: Dziękujemy oczywiście za tą informację. Też widzimy, że są spore spowolnienia na wysokości samej miejscowości Czapury. To pod Poznaniem kierunek Konin. A warszawski transport publiczny informuje, że trwa uruchamianie zastępczej komunikacji autobusowej na trasie między zamkniętymi stacjami metra. Bo z przyczyn technicznych pociągi metra linii M1 nie jeżdżą od stacji Politechnika do stacji Kabaty w Warszawie. Także trzeba na to zwrócić uwagę. Ale to nie wszystko, co dzieje się teraz w stolicy. Bo nieprzejezdna jest na pewno ekspresowa ósemka w drodze do Łodzi. Tworzy się tam kilkukilometrowy zator. Naprawdę jest bardzo gęsto już od mostu generała Grota Roweckiego. Korek kończy się za fortem Bema dopiero, więc to rzeczywiście są bardzo duże utrudnienia w ruchu. Chociaż nitka po drugiej stronie ekspresówki też jest zajęta w kierunku Białegostoku. Warto na to zwrócić uwagę. Nie kończą nam się też utrudnienia na S8. Radzymin, korek jest również do Białegostoku. I tam on ma ten korek 4-5 kilometrów. Są też dobre informacje z drogi krajowej nr 86 pod Warpie Sarnów na wysokości miejscowości Wojkowice Kościelne, a w drodze do Katowic, gdzie wcześniej zdarzyły się dwa samochody osobowe i zablokowany był prawy pas ruchu. Także bez utrudnień już na autostradowej jedynce w miejscowości Dobieszowice w kierunku Łodzi, gdzie na 9 kilometrze zderzył się samochód osobowy z ciężarówką i samochodem dostawczym. Tam, przypomnijmy, od 11 trwały prace służb, a droga była zablokowana.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.

0: No to wracamy do zagadki motoryzacyjnej, absurdalnej. Zagadka prosta, pisze dziadek Jacek. Alfa Romeo, tak twierdzi dziadek Jacek, nie tylko zresztą on. Toż to oczywiste, że chodzi o Alfa Romeo. Marcin pisze, zapewne chodzi o Romeo, którą Alf przewoził koty. Zygzak w aplikacji tak napisał. Tak, chodzi o Romeo, którą Alf przewoził koty.
1: Witam wszystkich.
0: Witam.
1: Powiedziałem zagadkę, to będzie Alfa Romeo, bo Alf był z planety Melmac,
0: tak,
1: a Romeo był głównym bohaterem dramatu Szekspira. Także Alfa Romeo, samochód, którego miejscem bardzo często jest laweta, niestety. Pozdrawiam wszystkich, Grzesiek ze Skody. Na razie.
0: Grzesiek ze Skody. Czyżbyś, Grześku, miał do czynienia z Alfą kiedyś i dlatego tak twierdzisz? Łuki z Nissana też wiedział, że chodzi o Alfa Romeo. Alfa Romeo to łatwe. Tomek śmigający po Francji. Tomek zaproponował swoją zagadkę. Tomku, wykorzystam twój pomysł, ale nie dzisiaj, bo to fajny pomysł na zakończenie roku szkolnego. Kto jeszcze wiedział? Halo, halo?
2: Oczywiście, że Alfa Romeo. Oczywiście, to jest odpowiedź na twoje pytanie. Pozdrawiam, Dawid Sołtysiak.
0: Pozdrawiam. Oskar z Tikrosa też wiedział. Krzysiek ze Skody Kamik też wiedział. Michał z Zakorkowanego Wrocławia dobrą odpowiedź nadesłał. Z tego korka, jak się domyślam, Michale.
3: Dzień dobry, panie Robercie.
0: Dzień dobry.
3: Może wyprzedzę kogoś, ale odpowiedź na pytanie będzie oczywiście Alfa Romeo.
0: Tak.
3: Pozdrawiam, Marcin z Michała.
0: Wyprzedziłeś nie jednego, ale nie byłeś pierwszy. Niestety, Paweł Ski, Arek z Torunia, Alfa Romeo z uśmiechem, Aga z Tygrysa. Bartek z Irlandii. Cześć, panie Robercie, to Kadol. Pewnie za późno, bo dopiero włączyłem, ale chodzi o Alfa Romeo. Nie za późno, bardzo dobra odpowiedź. O, dzisiaj to łatwe się wylosowało, pisze ekipa z CPS. Stawiam na Alfa Romeo. Bardzo dobrze.
4: Chodzi o moją ukochaną markę samochodu, czyli Alfa Romeo. Pozdrawiam, Ola z Kaptura.
0: Ola z Kaptura? A przecież Kaptur to nie Alfa Romeo. Olu, co jest? Sława zwiedział, że Alfa. Jan z Meganki, ale Alf kupił Ferrari, a nie Alfa Romeo, pisze Direx. No właśnie, ale przecież Alfa Romeo stosuje silniki Ferrari, prawda? Więc prawie, prawie. A kolor czerwony też ma podobny. Jan z Megany, Bzyku z Bieszczad wiedział, Darek z Czarnego Tisona, Marcin, Renia, Mirek, Irus z Bytomia. Kto jeszcze wiedział?
5: W sprawie zagadki oczywiście chodzi o Alfę Romeo. Pozdrawiam, Darek.
0: Pozdrawiam, Darku. Michał z Mana, Jaromir, Andy DWR, Bartłomiej, Marcin z Focusa, Zbigniew z Jedliny, Monika z Audi. Wszyscy wiedzieli, że chodzi o Alfę.
6: Propozycja na nazwę tej marki to Alfa Romeo. Pozdrawiam, Bartek z Audi.
0: Bartek z Audi, to jest bardzo dobra propozycja, Bartku. Todę też wiedział, a kto był najszybszy? Spośród tych, którzy pisali, Ania Starnowa nie dała nikomu szans tym razem. Aniu, możesz pozdrawiać kogo chcesz. Kto jeszcze będzie pozdrawiał?
7: Dzień dobry.
0: Dzień dobry.
7: Alfa Romeo, jakżeby inaczej mogło być.

0: Pozdrawiam, Gargamel Grzegorz.
1: Gargamel Grzegorz i Ania Starnowa, kolejni zwycięzcy, którym umożliwiamy oczywiście koncert życzeń, czyli pozdrowienia. Pozdrawiajcie, albo nagrajcie, albo napiszcie pozdrowienia dla wszystkich. Brawa, brawa, brawa. A ja mówiłem, że to była dzisiejsza rozgrzewka i dlatego było takie łatwe, a niedługo będzie trudniej?

0: Zbigniew Z pisze, że ma dla mnie zagadkę. Co to jest czarne na czerwonym i jedzie po zielonym? Zbigniewie, to naprawdę bardzo prosta zagadka. To mówiąc obecnym językiem, Afroamerykanin na jawie jeździ po trawie. Tak to leciało chyba. Za 10 minut będzie godzina 16. Emilia już tu się mości na fotelu.
1: Tak, słuchałam tego ostatniego komentarza, że co, że Amerykanin co?
0: Afro.
1: Afroamerykanin. Afro.
0: Czarna na czerwonym jedzie po zielonym. To na jawie, bo jawy były głównie czerwone, jeździ po zielonym, czyli po trawie. Okay. Bo zielona jest trawa, zwykle.
1: No ciekawe spostrzeżenie, my też dzisiaj jeździmy trochę po zielonym, trochę po czerwonym, wiesz?
0: Naprawdę po zielonym jeździmy?
1: W Warszawie to bardziej po czerwonym, a chcielibyśmy po zielonym.
0: Pamiętajcie, przejeżdżamy tylko na zielonym, to po pierwsze, a po drugie posłuchajcie, co się dzieje na drogach. Te czerwone i zielone, to znaczy czerwone zakorkowane, zielone
1: tak,
0: nie
1: trzeba
0: zakorkowane.
1: Było doprecyzować.
2: PRK. Polskie Radio.
1: No oczywiście, bo nie chodzi tutaj o światła, tylko na zielonym jedziemy, ale rzeczywiście trasy są bardzo zakorkowane. Już teraz wiemy, co się dzieje na S8 w Warszawie, gdzie przypominamy, jest gęsty zator od węzła Prymasa Tysiąclecia do węzła Lazurowa, kierunek Poznań, a tam zderzyły się aż 4 samochody osobowe. Na razie nie ma informacji o osobach rannych. Mamy nadzieję też, że ta informacja już się nie zmieni. Jeden pas ruchu jest całkowicie zablokowany i tam z pewnością do czasu przejazdu to trzeba sobie doliczyć przynajmniej kilkanaście minut. Ponownie pojawiły się problemy z przejazdem pierwszą linią metra. Z przyczyn technicznych metro nie jeździ od stacji Politechnika do stacji Kabaty i trwa uruchamianie linii tramwajowej i autobusowej od przystanku metro Wilanowska do placu Narutowicza. Przejezdna jest już natomiast droga krajowa nr 42 w województwie świętokrzyskim Skarżysko-Kamienna-Starachowice. Tam doszło do awarii pojazdu ciężarowego i zablokowany był jeden pas ruchu. Czysto już także na drodze krajowej nr 86 w pobliżu miejscowości Wojkowice Kościelne, a w kierunku Katowic jadąc. Tam od 12 drogowcy usuwali kolizję dwóch samochodów osobowych. Niedawno został odblokowany prawy pas. Czekamy na wiadomości od Was. 22 513 1. 11.
2: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: No i mamy koncert życzeń. Ania zdecydowała się pozdrowić wszystkich miłośników zagadek Radio PRK, rodzinkę, słuchaczy i kierowców. I właśnie dla wszystkich gramy.

0: Czy będą jeszcze jakieś zagadki? Dzisiaj chciałbym wytężyć swoje szare komórki. Oczywiście, że tak. Będzie jeszcze zagadka motoryzacyjna, to mogę obiecać. Na razie o 16:00 sprawdzamy, co się dzieje w pogodzie.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: Ponad 30 w najcieplejszym miejscu w Polsce, w Słubicach mamy 30,5, prawie 31 właściwie już na termometrach. 30 mamy również w Zielonej Górze na przykład. W Gorzowie Wielkopolskim jest 29, to najcieplejszy region Polski, zachód Polski. No i z zachodu to ciepło promieniuje, aż do Siedlec mamy ostrzeżenia przed upałem. Zresztą w centralnej Polsce także gorąco, 27,5 oficjalnie w Poznaniu, 27 w Warszawie, 27,5 w Bydgoszczy i Toruniu. Najchłodniej w Ustce, niezmiennie nad Polskim Morzem, 21 pokazują termometry. Jeżeli chodzi o popołudnie i wieczór, to słoneczne, zapowiadają synoptycy, jedynie na północy i północnym wschodzie okresami zachmurzenie umiarkowane, ale nigdzie nie powinno padać. Wiatr słaby, na północy okresami umiarkowany, zachodni i północno-zachodni.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: Już prawie minuta po 16:00, ruszamy. Robert Kilen, zapraszam.

0: 9 minut po godzinie 16 powiedziałem, że będziemy chyba trudniej, jeżeli chodzi o zagadkę motoryzacyjną, też będzie chodziło o samochód, oczywiście po podpowiedzi powinniście się zorientować, o jaki samochód chodzi i tym razem, uwaga, nie chodzi o markę, chodzi o model samochodu tej marki. Model teraz. Podpowiedź brzmi tak, krótka. Peter Parker mógłby poczuć się mężczyzną w tym modelu samochodu. Peter Parker mógłby poczuć się mężczyzną w tym modelu samochodu. O jaki samochód chodzi? Ślijcie odpowiedzi. Teraz już chyba jest trochę trudniej, chociaż nie wiem. Poczekamy, zobaczymy. Peter Parker mógłby poczuć się mężczyzną w tym modelu samochodu, o jaki model chodzi. Aplikacja czeka na wasze wpisy albo wiadomości nagrywane. Emilia czeka, żeby ujawnić wam, co się dzieje na 10 minut po godzinie 16 na polskich drogach. No i tak to się wszystko przedstawia.
1: PRK. Polskie Radio Kierowców.
2: Ujawniamy najnowsze informacje od Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad, a to są największe trasy, czyli A4 i S7. Opole Południe do węzła Krapkowice, a w pobliżu miejscowości Rogów Opolski w kierunku Katowic na 246 km jest awaria samochodu ciężarowego. Zablokowany został jeden pas ruchu od 15.30. S7 to województwo mazowieckie, węzeł Skurów, węzeł Józefów, miejscowość Maciejówka, a w drodze akurat tutaj do Krakowa 426 km, gdzie zderzyły się samochody osobowe i uwaga, bo jest ich aż 5. Droga jest całkowicie zablokowana. Nie mamy na razie informacji o osobach rannych, no ale na S7 z pewnością za chwilę albo już nawet tworzy się bardzo duży korek ze względu na tą gigantyczną kolizję. Natomiast jeżeli chodzi o zakończone prace, to przypominamy, droga krajowa numer 42 Skarżysko-Kamienna Starachowice w kierunku właśnie tychże Starachowic, gdzie była awaria także ciężarówki i zablokowany mieliśmy do tej pory jeden pas ruchu. Można było przejeżdżać tylko pasem lewym. A jeżeli chodzi o S8, to też przez Warszawę jest utrudniony przejazd na węźle Prymasa Tysiąclecia do węzła Lazurowa. Zakorkowana jest trasa w kierunku Łodzi, tam zderzyły się 4 samochody osobowe, no i właśnie nie można przejechać jednym pasem, natomiast pozostałe powinny być otwarte.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców. Reklama.
3: Tu Polskie Radio Warszawa.
4: Wydarzenie historyczne roku. Muzyczny spektakl stulecia Polskiego Radia w finale plebiscytu Muzeum Historii Polski. Każdy może raz dziennie oddać swój głos. Zagłosuj. Plebiscyt polskieradio.pl.
5: To była reklama.
0: W Krakowie podobno 30,5. Staszek z Audi pozdrawia w aplikacji PRK Polskiego Radia Kierowców. Oficjalnie w Krakowie Staszku 27,5. No ale prawdopodobnie na termometrach w samochodzie rzeczywiście może być znacznie cieplej. Jeszcze jedna wiadomość od was, drogowa. Halo?
6: Dzień dobry.
0: Dzień dobry.
6: Jakieś zdarzenie drogowe jest na autostradowej obwodnicy Poznania między węzłami Luboń a Krzesiny. No i w tej chwili tam widziałem, działa policja, a korek już jest od węzła Komorniki, chyba nawet dalej, bo jeszcze nie dojechałem, ale wszystko stoi.
0: Okay.
6: Także uważajcie na siebie, pozdrawiam, Zbyszek.
0: Dziękujemy, Zbyszku. Jak macie jakieś wiadomości drogowe, coś zauważyliście, tak jak Zbyszek, dajcie znać w aplikacji, pisząc albo nagrywając wiadomość głosową. Koncert życzeń nam się jeszcze jeden trafia. Tym razem słuchamy.
7: Korzystając z okazji, chciałbym pozdrowić wspaniałą redakcję Polskiego Radia Kierowców, która...
0: Dziękujemy.

0: Od świtu do zmierzchu fantastycznie umila nam czas. Nie tylko fajną muzyką, ale i rozrywką dla mózgu. Oraz wszystkich kierowców, tych zawodowych, tych mniej zawodowych, tych w ogóle niezawodowych. Życzę wam przede wszystkim wyrozumiałości i zrozumienia dla każdego z nas. Pozdrawiam serdecznie z gorącego 35-stopniowego Dortmundu, RKML Grzegorz.
1: No to zagrajmy gorąco dla wszystkich pozdrowionych.

0: Jakub Faryś, prezes Polskiego Związku Przemysłu Motoryzacyjnego, jest z nami w Wysokich Obrotach w PRK w Polskim Radiu Kierowców. Dzień dobry, panie prezesie, witam serdecznie.
1: Dzień dobry.
0: Z daleka pan, słyszę po tym brzmieniu telefonu, że z daleka, chyba nawet z zagranicy, prawda? Pan rozmawia.
1: Tak, tak, mamy takie spotkanie, które, na którym nimi będziemy mówili o elektrycznych samochodach, będziemy mówili o tym, jak to wygląda w Europie, będziemy dzielili się doświadczeniami, będziemy radzili, co by tu zrobić, żeby europejska branża motoryzacyjna stała się lepiej.
0: A gdzie to spotkanie?
1: W Berlinie.
0: A, wiedziałem, że za granicą. W Berlinie. Ciepło, tak jak u nas w Berlinie, czy jeszcze cieplej?
1: 34,5 stopnia.
0: To cieplej, czyli z zachodu idzie, ocieplenie. A propos tej elektromobilności, o której pan będzie dyskutował niedługo w Berlinie, to podobno będziemy mieli jednak fabrykę aut elektrycznych w Polsce. Ba, w Jaworznie, tam gdzie miała być produkowana Izera, teraz nie będzie Izery, tylko będzie Polon produkowany. I to będzie zupełnie inny samochód, bo podobno polsko-tajwański.
1: No tak, ostatnie informacje, chociaż ciągle mamy ich bardzo mało, bo jeszcze ostateczna umowa nie jest podpisana, jeszcze ciągle trwają negocjacje. Natomiast zmieniła się zupełnie koncepcja, bo pierwotnie mowa była o tym, żebyśmy albo kupili licencję, albo żeby to była produkcja któregoś z zagranicznych partnerów i pewnie część wyprodukowanych pojazdów byłaby brandowana polską nazwą.
0: Czyli, rozumiem, jak Geely, ten koncern chiński, miał wejść do fabryki w Jaworznie, miałby produkować swoje samochody, a my byśmy tylko naklejali znaczek Xera, tak? A teraz jest inna koncepcja.
1: Tam trwały rozmowy, czy były prowadzone rozmowy z kilkoma producentami, natomiast ostatecznie nie zostało to sfinalizowane i koncepcja jest teraz zupełnie inna.
0: Na czym polega ta nowa?
1: A ta koncepcja polega na tym, że weszliśmy, czy mamy wejść w porozumienie z partnerem, który będzie nam dawał technologię. To znaczy, on jest zainteresowany tym, żeby wejść z produktami motoryzacyjnymi na rynek europejski, bo jest to gigantyczna firma technologiczna i to słowo gigantyczna nie jest przesadą.
0: Ja wiem, to jest firma, która produkuje takie telefony ze znaczkiem jabłka gryzionego, więc
1: też
0: nie tylko to produkuje, ale domyślam się, znaczy jakby co, dadzą nam technologię, znaczy pokażą, jak robić silnik elektryczne, baterie, a my sobie opracujemy samochód i wypuścimy go na rynek?
1: Tego nie wiemy, jak ta współpraca będzie ostatecznie ułożona, natomiast co do zasady na tym etapie, na którym teraz jesteśmy, wiemy tyle, że ten tajwański partner ma nam dać technologię, a my tę technologię mamy, krótko mówiąc, zamienić na samochód.
0: A on to da nam czy sprzeda?
1: Czyli nie, no z całą pewnością obie strony muszą być zadowolone, więc najprawdopodobniej, jeszcze raz powtarzam, nie znam żadnych szczegółów, więc nie chcę roztaczać wizji, jak to będzie, ale zwykle w takich przypadkach dzieje się tak, że jeden partner, który oferuje technologię, drugi oferuje na przykład zakład, ustawienie linii produkcyjnych i tak dalej.
0: I taki joint venture.

0: Jest tak?
1: Tak, tak, to będzie najprawdopodobniej to będzie joint venture i potem produkty są sprzedawane, no i w odpowiedniej proporcji partnerzy dzielą się zyskami.
0: Rozumiem.
1: Ale na razie wiemy tylko tyle, że został wybrany partner, że partner chce z nami współpracować, myśli o Europie jako rynku perspektywicznym z punktu widzenia elektrycznych samochodów i dyskusje trwają, jak to
0: rozumiem.
1: Ma wyglądać.
0: Czyli myśli o Europie, ale niekoniecznie myśli o Jaworznie, tak jak się domyślam.
1: Tego nie wiemy.
0: Tego nie wiemy.
1: Zakładając, że my ten grunt, to miejsce mamy przygotowane, to dość logiczne, wydaje się, żeby tam była
0: tam właśnie umieścić
1: ta produkcja.
0: No dobrze, to porozmawiamy o tym jeszcze, bo są pewne, znaczy ja mam pewne wątpliwości, nasi słuchacze pewnie też. Panie prezesie, do usłyszenia za parę minut. Jakub Faryś, prezes Polskiego Związku Przemysłu Motoryzacyjnego, będzie jeszcze z nami dziś w Wysokich Obrotach.

0: Na S7 mamy wypadek, a zachowanie, jak twierdzi Axel79, nasz słuchacz, zachowanie kierowców skandaliczne. Jazda pod prąd korytarzem, dziesiątki pojazdów w przeciwnym kierunku, korytarzem życia, jak się domyślam, tak, drogi Axelu. Co tam na tej S7 się wydarzyło? Emilian z pewnością
1: tak,
0: to
1: ja mam dzisiaj bardzo
0: powie.
1: Dużo informacji o S7. Tutaj tak naprawdę już trzy informacje od naszych słuchaczy, ale też służby podają, co dokładnie się wydarzyło.
0: Posłuchajmy w takim razie wiadomości drogowych.
2: PRK, Polskie Radio Kierowców.
1: Także uzupełniamy te informacje.
3: Witam, chciałem poinformować o wypadku, jaki niedawno się wydarzył. Droga S7 w kierunku Radomia-Kielc. Na ten moment wszystko stoi, służby wszystkie na miejscu. Dziękuję, pozdrawiam.
1: Dziękujemy oczywiście za informację i teraz jeszcze wiadomość od Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad. To dokładniej węzeł Skurów, węzeł Józefów w pobliżu miejscowości Maciejówka, 426 km. No i mamy tam karambol. Zdarzyło się 5 samochodów osobowych. Droga została całkowicie zablokowana od 16. Tam do 18 mają trwać prace drogowców, no ale wydaje mi się, że ten czas może się zdecydowanie wydłużyć. Też widać tam długi, długi korek. Natomiast A2 Poznań-Komornik. Mamy wypadek 2 samochodów osobowych, 3 pasy zostały zablokowane, no i korek ma przynajmniej 7 km. A w Warszawie na S8 zator ma już ponad 13 tych kilometrów, kierunek Łódź. W drugą stronę do Białegostoku wcale nie jest lepiej i to kolizja 4 samochodów osobowych. Powiedzieć to, że w najbliższym czasie tam nie przejedziecie, to jak nie powiedzieć nic, dlatego radzimy zjechać z S8, jeżeli tylko możecie. Ale tak naprawdę cała Warszawa stoi, Aleja Generała Władysława Sikorskiego w obu kierunkach, Aleje Jerozolimskie i Aleja Prymasa Tysiąclecia oraz gęsto mamy na S2 od węzła Opacz do węzła Warszawa Południe. Dalej jedziemy przez kilka kilometrów dobrze, ale przed mostem południowym imienia Anny Jagielonki można powiedzieć, że mamy no powtórkę, jeżeli chodzi o korek. Ciągnie się on do Falenicy, czyli w kierunku Siedlec.
2: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: Czy to jest man? Bartek z GLC pisze taką odpowiedź w aplikacji PRK Polskiego Radia Kierowców. Man! A, chodzi o to, że poczuć się mężczyzną w tym modelu samochodu można. Wszystko byłoby dobrze, Bartku, gdyby nie ten Peter Parker. Ten Peter Parker zmienia w ogóle zasady gry, więc nie jest to man. Peter Parker mógłby poczuć się mężczyzną w tym modelu samochodu. O jaki model samochodu chodzi? Man, pomijam oczywiście, że to jest marka, a nie model, natomiast tu chodzi o model. Peter Parker mógłby poczuć się mężczyzną w tym modelu samochodu. Czekam na wasze odpowiedzi, jeżeli wiecie, o jaki samochód chodzi w naszej zgadywance, która ma rozwiązać.

0: Ponownie o nowym polskim, być może przyszłym samochodzie elektrycznym. Rozmawiam z prezesem Polskiego Związku Przemysłu Motoryzacyjnego, Jakubem Farysiem. Panie prezesie, mało wiemy, jak pan powiedział, ale wiemy, że zmieniamy Chińczyków na firmę z Tajwanu i to zmienia w ogóle zasady gry, bo to już nie będzie produkcja jakiegoś gotowego samochodu, tylko opracowany od nowa model, który ma się nazywać Polon, tak? To przynajmniej PR-owo sprzeda je rząd. Nie wypowiadam.
1: No zobaczymy jeszcze, bo to pewnie może się jeszcze zmienić, ale no zobaczymy.
0: Zobaczymy. No w każdym razie tutaj są takie konotacje, że tak powiem, PR-owskie, bardzo dobre, bo Maria Skłodowska-Curie, prawda? Tak. Przecież tak. Polon to pierwiastek odkryty przez nią, nawiązuje poza tym do Poloneza, więc by był sentymentalny i tak dalej, i tak dalej.
1: Nagrody Nobla.
0: No właśnie. Natomiast no, jeden Polon, drugi, nie wiem, Rad, mógłby tak być też taki samochód.
1: Tylko nie wiem, najlepsza nazwa, no ale to już zostawmy to PR-owcom.
0: Oczywiście, że tak. Natomiast ja się zastanawiam, czy ta koncepcja ma w ogóle szansę, czy to tak naprawdę tylko podbudowanie takiego naszego motoryzacyjnego ego. I ile w tym tak naprawdę jest PR-u, a ile w tym prawdziwych rozmów i prawdziwej chęci stworzenia, nazwijmy to, polskiego samochodu elektrycznego. Bo turecki już jest, jakim idzie, panie prezesie, ta sprzedaż tego tureckiego samochodu elektrycznego?
1: No nieźle im idzie i nawet mają spory kawałek swojego rynku, nie, ale ten samochód, no, przygoda z tym samochodem Turków zaczęła się kilka

0: kilka ładnych lat temu. Więc oni już w tej chwili mają fabrykę, mają produkcję i tak jak powiedziałem, spora część tureckiego rynku, mam na myśli oczywiście samochody elektryczne,
1: należy
0: to jest właśnie, to jest właśnie ten samochód.
1: Rozumiem, czyli jest w tym jakiś biznesowy plan i jest uzasadnieniem biznesowe. Jeżeli oczywiście Polacy by ten Polon pokochali i by też kupowali naszego polskiego SUV-a produkowanego w Jaworze.
0: No, przede wszystkim tam ma być produkowanych kilka samochodów, kilka różnych nadwozi. Po drugie, ograniczenie się tylko do rynku polskiego nie ma sensu, dlatego że no, żeby produkcja miała sens, to musi to być co najmniej 150, 200, a nawet więcej tysięcy sztuk, więc Polski
1: nie
0: nawet
1: tego.
0: Bardzo optymistycznym spojrzeniu nie jest w stanie wchłonąć w roku 30 czy 35, tylu 35 może, ale w tym na pewno, nie? Więc musimy myśleć od razu o tym, żeby ten samochód był sprzedawany za granicą.
1: No i właśnie tutaj pojawiają się moje wątpliwości z tego prostego powodu, że kto w dzisiejszej sytuacji rynkowej, wtedy kiedy Francuzi, Niemcy walczą o przetrwanie i prawdopodobnie kampanie w tych krajach będą szły kupujcie nasze, czyli niemieckie, francuskie, kto w Europie jest w stanie kupić nasz pojazd?
0: No to jest największe wyzwanie. To zdecydowanie to jest największe wyzwanie, dlatego że wprowadzenie marki, abstrahując od tego, jaka to jest marka, czy z jakiego kraju dany produkt pochodzi, ale wprowadzenie dzisiaj marki motoryzacyjnej, nowej marki na rynek jest bardzo trudne. Co do tego nie ma żadnych wątpliwości. Z drugiej strony jednak ta motoryzacja no, w pewien sposób formułuje się na nowo. Dlatego, że na rynku polskim i europejskim pojawiają się chińskie firmy, których jeszcze dwa lata temu nazwy nikomu nic nie mówiły, albo bardzo niewielkiej ilości osób. Więc ten rynek, czy ten sektor się przekonstruowuje, jeżeli tak możemy powiedzieć. Więc jeżeli mądrze spróbujemy wejść na inne rynki, jeżeli przywołamy technologiczny background, a to już ustaliliśmy, jest firma naprawdę przez wielkie F, to jest szansa,
1: nawet na F się nazywa.
0: Nawet na F się nazywa. Podwójne F. To jest szansa, żeby ten samochód był sprzedawany. Ale jeszcze raz powtarzam, tak to będzie bardzo, bardzo poważne i trudne zadanie.
1: Ale pana zdaniem, panie prezesie, jest sens tego typu myślenia i jest sens uruchamiania produkcji polskiego samochodu elektrycznego w Jaworznie?
0: To pozwoli pan, panie redaktorze, że zostawię tym, którzy liczą, bo na końcu są pieniądze i to musi wyjść i to musi być po bezpiecznej stronie, jeżeli chodzi o liczenie pieniążków, bo na tym wszystkim trzeba zarobić. To nie jest tak, że ten samochód ma być produkowany po prostu po to, żeby był produkowany i po to, żeby byłby polsko-tajwański czy tajwańsko-polski, ale żeby na nim zarobić. A żeby na nim zarabiać, to naprawdę trzeba włożyć dużo, dużo siły i determinacji. Jeszcze raz powtórzę, jesteśmy na bardzo wstępnym etapie. To wszystko na razie jest w no, takim obszarze dyskusji. Zobaczymy, z tego co wiemy, to pod koniec roku powinny być konkretne albo bardziej konkretne ustalenia. Zobaczymy, jaka będzie treść umowy, jak to będzie wyglądało. No i wtedy będziemy wiedzieli więcej.
1: No właśnie, żebyśmy nie czuli się rozczarowani, no w każdym razie zapowiadamy, że taki pomysł jest i być może będzie realizowany, chociaż no, media już rozpętują, był Polonez, będzie Polon i tak dalej, i tak dalej. Czy będzie, czy nie będzie, będziemy to śledzić. Oczywiście z ekspertami zobaczymy. Dziękuję panie prezesie za rozmowę.
0: Dziękuję pięknie.
1: Jakub Faryś, prezes Polskiego Związku Przemysłu Motoryzacyjnego, był z nami w Wysokich Obrotach.

0: Cześć, pisze Hubert. Zderzenie pojazdów na S7 w kierunku Radomia, 426 km. Korek zaczyna się już na obwodnicy Grójca. Bezpiecznej drogi życzy Hubert. Dziękujemy Hubercie za informację. W aplikacji PRK Polskiego Radia Kierowców mówiliśmy już i mówimy o tej S7. Chyba dziś najwięcej problemów właśnie na drodze numer 7 w naszym pięknym kraju. Ale nie uprzedzajmy faktów. Za chwileczkę wiadomości drogowe. Ja jeszcze raz przypomnę, mam nadzieję, że po raz ostatni Peter Parker mógłby poczuć się mężczyzną w tym modelu samochodu. Piszecie, że to Ferrari Spider. Nie ma, znaczy jest Ferrari Spider, ale Spider w tym przypadku to nie jest model, tylko, tylko określenie kabrioletu Roadstera ze składanym dachem, więc nie mogę uznać odpowiedzi, że Peter Parker mógłby się poczuć mężczyzną w Ferrari Spider. O jaki samochód chodzi? Już niedaleko. W każdym razie czekam na odpowiedzi. Aplikacja również, możecie pisać, możecie nagrywać wiadomości głosowe. A za milion wyjeżdżamy o 16:50. Gotowa? Na jazdę?
1: Ready, jak zawsze.
0: Bez trzymanki czy z trzymanką?
1: Akurat teraz chyba trzeba się bardzo trzymać podłogi, bo dużo korków jest i raczej nigdzie nie jedziemy.
0: Podłogi? W
1: podłogi?
0: Korku? Tak?
1: No nie, no w sensie autostrady, tak? Trzymamy się asfaltu.
0: Dobra, nie tracimy przyczepności w każdym razie.
1: Tak.
2: PRK. Polskie Radio Kierowców.
1: Bo zator jest między innymi w Warszawie. Rzeczywiście tutaj bardzo, bardzo dużo aut ustawia się nie tylko w drodze do Łodzi, ale też i do Białegostoku i dlatego też właśnie mówię, że stoicie i pilnujemy asfaltu, ale to nie tylko korek na S8, bo tak naprawdę zajęta jest cała trasa przy Mokotowie, czyli Aleja Generała Władysława Sikorskiego i też bardzo duże problemy z przejazdem są na S2 od węzła Opacz w kierunku wspomnianych już wcześniej Siedlec. Jeżeli chodzi natomiast o drogę krajową numer 79, mamy naprawdę duży korek od Piaseczna przez Mysiadło w kierunku Ursynowa, ale też i w drugą stronę, czyli jeżeli jedziecie na przykład do Radomia. I to nie wszystko, ponieważ droga krajowa numer 7 to spore utrudnienia w ruchu na wysokości Dziekanowa Leśnego i Łomianek i to głównie ta nitka, która prowadzi Was do stolicy. Także wiemy, co się już dzieje na wysokości Pruszkowa w województwie opolskim. Na autostradzie A4 zderzyły się dwie osobówki. Droga jest całkowicie zablokowana między węzłami Opole Zachód i Opole Południe. Już od dłuższego czasu nie możecie także przejechać przez węzeł Poznań-Komorniki, a w kierunku Warszawy. Tam na A2 jest wypadek. Zderzyły się dwa samochody osobowe. Trzy pasy pozostają zablokowane i korek ma 7 km. No a poza tym w okolicach jeszcze Warszawy, wrócimy sobie do stolicy. Korek mamy w Radzyminie na S8, kierunek Białystok i trzeba zdjąć nogę z gazu za Opolem w Pruszkowie. Auta ustawiają się do Krapkowic, to droga do Katowic i nie koniec, jeszcze Śląsk i Małopolska. Utrudnienia są na A1, za Bytomiem kierunek Pyrzowice.
2: PRK, Polskie Radio Kierowców.
3: Reklama. Odtemperatują życie, zwłaszcza na autostradzie. Nie zrozumiałeś, bo nie zachowałem właściwych odstępów między słowami. A mówiłem, że odtemperatują życie, zwłaszcza na autostradzie. Nie czyń na drodze, co w życiu niemiłe. Autostrada Wielkopolska.

0: No właśnie, deszczu nie będzie. To jest dobra wiadomość, więc nie zgubiony będzie dzisiaj ten kraj.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: Nie narzekajmy, ten deszcz też jest potrzebny. 20,5 stopnia Celsjusza pokazują termometry w Ustce i tam jest w dalszym ciągu najchłodniej, najcieplej. 31 w Słubicach oficjalnie. 30,6 stopnia, więc prawie 31 mamy w Zielonej Górze. W tym momencie to najcieplejszy region Polski. Upalny, mógłbym powiedzieć. I tak twierdzą też synoptycy, bo wydali ostrzeżenia drugiego stopnia przed upałem. Od zachodu Polski aż po Siedlce te ostrzeżenia obowiązują w tym momencie. Jeżeli chodzi o wieczór i noc, no to zachmurzenie w dalszym ciągu małe. Miejscami na północnym wschodzie i wschodzie zachmurzenie umiarkowane przewidują na dzisiejszą noc synoptycy. To będzie ciepła noc. Bez deszczu od 11 do 17 stopni pokażą termometry, 17 na zachodzie, a 11 na Suwalszczyźnie. Wiatr pozostaje słaby, na wybrzeżu umiarkowany i pozostaje zachodni i północno-zachodni. Również przez całą noc będzie stamtąd wiało.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: Ada Orzechowski, nasz słuchacz, informuje, że jak co dwa lata na S8 obwodnicy Radzymina trzeba wymienić dylatację, bo teraz robią się garby i teraz jest kolej na to, żeby to zrobić. W związku z tym korek od węzła Wołomin aż do Radzymina. Dziękujemy.

0: Tomek śmigający po Francji. O, w lokalizacji widać się, Tomku, niedaleko Antwerpii, więc niekoniecznie po Francji. No ale okej. Okay. Korwetta. Tak twierdzi, że chodzi o korwettę, że ten Peter Parker dobrze by się czuł mężczyzną w korwecie. Nie, to nie korwetta. O jaki samochód chodzi? Raz jeszcze i mam nadzieję, że po raz ostatni przypominamy treść zagadki. Peter Parker mógłby poczuć się mężczyzną w tym modelu samochodu. O jaki samochód chodzi? Piotrek z Wierzchucina tu pisze, może to Fiat 124 Spider. Nie, nie jest to Fiat 124 Spider z tego prostego powodu, że 124 to jest model samochodu, a Spider to tylko przydomek. O, tak to nazwę, żeby było prościej. Więc to nie jest ten samochód, Piotrze. Trzeba pomyśleć o innym samochodzie. Chociaż widzę, że trafnie rozpoznajecie Petera Parkera. Podobnie jak ja trafnie rozpoznaję Mariusza Dąbrowskiego. To ty, prawda, Mariusz?
1: Nie udało mi się zmylić przeciwnika.
0: Nie udało. Mariusz Dąbrowski.
1: Siatka maskująca i tak dalej, a to nic.
0: To co powiesz?
1: Oczywiście. No tak, bo ty przedstawiłeś mnie, więc nie pozostaje mi nic innego, jak tylko powiedzieć, że z motoryzacyjnym pozdrowieniem witam państwa.
0: Wyjeżdżamy na drogi.
2: PRK. Polskie Radio Kierowców.
1: Autostrada A4, odcinek węzeł Opole Zachód, węzeł Opole Południe, w pobliżu miejscowości Pruszków, na jezdni w kierunku Katowic. W rejonie 239 km zderzyły się dwa auta osobowe. Jezdnia A4 zablokowana. Inne miejsce, choć niedaleko, węzeł Opole Południe, węzeł Krapkowice, w pobliżu Rogowa Opolskiego. Jezdnia w kierunku Katowic, 246 km. Awaria ciężarówki, zablokowany jeden pas ruchu. S7, odcinek Skórów, Józefów, w pobliżu Maciejówki. Jezdnia w kierunku Krakowa, jej 426 km, zderzenie pięciu aut osobowych. S7 zablokowana w kierunku Krakowa. Droga ekspresowa S19, odcinek węzeł Sokołów Małopolski, węzeł Jasionka. Jezdnia w kierunku Rzeszowa, 464 km, zderzenie dwóch ciężarówek. W to wszystko jeszcze najechały cztery auta osobowe, a więc karambol nie z tej ziemi. Blokada węzła Sokołów Małopolski w kierunku Rzeszowa i przekierowanie aut na drogę wojewódzką 878, to wcześniejsza, czyli stara krajowa 19. Ruch w kierunku Lublina jest możliwy. Droga krajowa numer 25, odcinek Bydgoszcz-Inowrocław, w pobliżu miejscowości Prądocin, na 163 km zderzenia autoosobowego z ciężarówką. Droga zablokowana.
2: PRK. Polskie Radio Kierowców.

0: No to wracamy na drogi, ależ pięknie wygląda teraz S7 Ostróda w kierunku na Gdańsk, w stronę północnym. Bezchmurne niebo, nasz słuchacz zamieścił zdjęcie w aplikacji PRK Polskiego Radia Kierowców. Fajna droga, prawie nikogo na tej drodze, aż chce się jechać odkrytym samochodem. I teraz wracamy właśnie do tego Petera Parkera, o którego pytałem. Peter Parker mógłby poczuć się mężczyzną w tym samochodzie. O jaki samochód chodzi?
1: Spider? Tylko nie pamiętam marki, to ci dopiero wieca. Pozdrawiam, Gargamel Grzegorz.
0: Pozdrawiam, Gargamelu Grzegorzu. Spider, no właśnie, jaka to marka? Bo tak naprawdę tych Spiderów dużo jest wśród różnych marek.
2: Witam, Adam z Koszalina.
0: Cześć, Adamie.
2: No tu chodzi o model, no dobra, marka Alfa Romeo, tak. Ale model Spider, pozdrawiam.
0: Brawo, brawo, brawo. Oczywiście to Spider ze stajni spółki Alfa i Romeo z poprzedniej zagadki. Bartłomiej wpadł na to również. Czy to jest Alfa Romeo Spider? Pyta Konrad z 38. Oczywiście, że to chodzi o Alfa Romeo Spider. I ta nazwa chyba tak się zakorzeniła, że od tej nazwy wzięły nazwę inne Spider, nie tylko Alfa Romeo, ale Ferrari, Porsche przecież też ma Spidera. No w każdym razie chodzi o Alfa Romeo.

0: Jeżeli chodzi o Alfa Romeo, to ten samochód faktycznie nazywał się Spider dawno temu, bo potem to już były inne modele Spidera i niekoniecznie ten Spider w innych modelach Alfa Romeo był określeniem modelu tylko tym przydomkiem, o którym mówiłem. Natomiast ten z 66 roku absolutnie Alfa Romeo Spider. I uwaga, uwaga! Spider 1, czyli pierwsza wersja tego odkrytego samochodu, był najdłużej produkowanym samochodem Alfa Romeo w historii. Dlaczego w ogóle dziś o Alfie Romeo? O tym za chwileczkę. Na razie jeszcze Kazimierz wiedział, że chodzi o Alfa Romeo Spider. Czy chodzi o Alfę? Pyta ekipa z senatorskiej. Odpowiadam, że tak, oczywiście chodzi o Alfa Romeo.
1: Tomek, cześć. Cześć, Tomku. Chodziło o Spidera?
0: Pawełski też wiedział, że to Alfa Romeo Spider. Kto był najszybszy?
2: Chodzi o Alfę Spider oczywiście, Wojtek z Ducato.
0: Wojtek z Ducato, oczywiście, że chodzi o Alfę Spider. Masz możliwość, Wojtku z Ducato, pozdrawiania kogo chcesz na antenie PRK Polskiego Radia Kierowców. Możesz napisać to pozdrowienie albo nagrać, jak nagrałeś odpowiedź. A spośród tych, którzy pisali, to Piecia był najszybszy. Czyli Piecia i Wojtek z Ducato. Panowie, pozdrawiajcie kogo chcecie. Wielkie brawa dla wszystkich innych, którzy rozpoznali Alfę Romeo Spider. A dlaczego pytałem dzisiaj o Alfa Romeo dwukrotnie? Ano dlatego, że 24 czerwca, a mamy dziś 24 czerwca 1910 roku, dawno temu, powstała właśnie Alfa Romeo. W Mediolanie na samym początku nosiła nazwę Alfa i to był skrót od anonima Lombarda Fabrika Automobili, a potem dopiero... Nie pamiętam, szczerze mówiąc, w którym roku, ale zdaje się jakiś czas potem dodano ten drugi człon, czyli Romeo. A to dlatego, że szefem firmy został Nicola Romeo i tak się dobrze przysłużył firmie, że postanowiono nazwać samochód Alfa Romeo. W każdym razie 24 czerwca 1910 powstaje Alfa Romeo i dlatego o nią pytałem. A teraz już I'm easy. Mimo, że jesteśmy na wysokich obrotach, jeszcze przez 40 minut, no to już czujemy się troszeczkę jakbyśmy byli na luzie. Luzu nie ma oczywiście na polskich drogach. Wracamy na polskie drogi za 9 minut.

0: No i proszę bardzo, Joan Jett and the Black Hearts. Joan Jett uwielbia rock'n'rolla, co zresztą było słychać, ale w innej piosence nawet to wyśpiewujemy. Także obecna ta piosenka oczywiście na antenie PRK Polskiego Radia Kierowców. Pewnie w innym trempie troszeczkę się, tempie, przepraszam, poruszamy niż Joan Jett po polskich drogach, prawda? Wolniej.
1: A to
0: wolniej,
1: zależy, wolniej. Zależy gdzie? U kogo co posłuchasz.
0: No właśnie.
1: A ja akurat jak ta wokalistka śpiewała o swojej reputacji, to sobie pomyślałem, że pojawiasz się i znikasz, patrząc na jedno utrudnienie, i to też była taka piosenka, i to polskiej kapeli.
0: Tak jest.
1: Mam na tym punkcie bzika. Mhm. Tak. I tak jest utrudnieniem na autostradzie A1. Pojawia się i już go nie ma.
0: I fajnie. To jest dobra wiadomość. My te gorsze już teraz. Mariusz Dąbrowski.
2: PRK. Polskie Radio Kierowców.
1: Krajowa Jedynka, odcinek Pszczyna-Tychy w pobliżu Kobiura w kierunku Tychów. 574 km. Zderzenie ciężarówki z motocyklem. Jedynka zablokowana. Ale... koniec kłopotów na autostradzie A1 na odcinku węzeł Rusocin, węzeł Stanisławie w pobliżu Żukczyna. Jezdnia w kierunku Łodzi, 3 km, zderzenie dwóch autosobowych, zablokowany był jeden pas ruchu. Teraz służby autostradowe informują, że ten pas w kierunku Łodzi został odblokowany i z kierunku Trójmiasta w stronę południa Polski jedzie się bezproblemowo. Koniec kłopotów również na A4 na odcinku Opole-Zachód, Opole-Południe w pobliżu miejscowości Pruszków na jezdni w kierunku Katowic. Pozostałe utrudnienia: krajowa trasa nr 25 Bydgoszczyno-Wrocław w pobliżu Prądocina. Jezdnia w kierunku Wrocławia, 163 km, zderzenie autoosobowego z ciężarówką. Droga nr 25 jest trasą zablokowaną. Droga ekspresowa S19, odcinek węzeł Sokołów Małopolski, węzeł Jasionka. 464 km, zderzenie dwóch ciężarówek i czterech autosobowych. Blokada węzła Sokołów Małopolski w kierunku Rzeszowa. Służby przekierowują pojazdy na drogę wojewódzką 878, to wcześniejsza krajowa 19, a ruch w kierunku Lublina jest bezproblemowy.
2: PRK, Polskie Radio Kierowców.

0: Z upałem nie ma żartów. Od jutra na zachodzie i w centrum kraju, a także w części Polski północnej zaczną obowiązywać alerty drugiego stopnia przed upałami. Jeszcze mocniejsze te alerty, jeszcze większy obszar Polski będzie objęty ostrzeżeniami Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej. Zresztą te ostrzeżenia już dziś są, mówiłem o nich, ale jutro temperatury będą dochodzić już do 33 stopni Celsjusza oficjalnie. Takie temperatury mogą powodować duże ryzyko udaru słonecznego, aż do zagrożenia życia. Nie lekceważmy tego. Także uszkodzenia asfaltowych nawierzchni dróg, duże zagrożenie pożarowe. Poza tym dla zespołów ratownictwa medycznego to czas intensywnej pracy i zwiększonej liczby wyjazdów do omdleń czy odwodnień. Dlatego apelujemy cały czas na antenie PRK Polskiego Rady Kierowców o to, żeby się nawadniać, żeby pić dużo wody. Te odwodnienia i omdlenia, jak powiedział w Radiu Katowice dyrektor Wojewódzkiego Pogotowia Ratunkowego w Katowicach Łukasz Pach, to codzienność teraz.
1: Często zapominamy o bardzo ważnej kwestii, seniorach i dzieciach. Już słyszeliśmy o wielu tragediach, które były dzieci zamknięte w samochodzie, zostawione, zapomniane. Bardzo apelujemy i prosimy, zwracajcie szczególną uwagę na dzieci, seniorów, którzy często wychodzą na słońce i nie odczuwają tego, że bardzo szybko wytracają elektrolity z organizmu. To jest jedna kwestia. Druga kwestia, bardzo szybko mogą ulec właśnie udarowi słonecznemu lub cieplnemu.
0: Dzieci, seniorzy i służby apelują tak, żeby zadbać o zwierzęta, ponieważ wysoka temperatura może u nich prowadzić do przegrzania organizmu.

0: No to jeszcze raz my przypominamy o tym zdarzeniu pojazdów na S7 w kierunku Radomia, 426 km. Informacje mamy od Huberta, naszego słuchacza. Jeżeli widzicie coś na swojej drodze, jakieś utrudnienia oczywiście w każdej drogowej sprawie, możecie wykorzystywać aplikację PRK Polskiego Rady Kierowców. Możecie pisać, możecie nagrać wiadomość głosową. My teraz głosowo na 10 minut przed godziną 18 ponownie wyjeżdżamy na drogi. Mariusz Dąbrowski.
1: PRK. Polskie Radio Kierowców.
2: Autostrada A1, odcinek węzeł Jasna Góra, węzeł Częstochowa Północ, w pobliżu Wierzchowiska. Jezdnia w kierunku Łodzi, 442 km. Zderzenia autoosobowego z ciężarówką, zablokowany jeden pas ruchu. Krajowa 1, odcinek Pszczyna Tychy, w pobliżu Kobiora. Na 574 km jezdni w kierunku Tychów, zderzenie ciężarówki z motocyklem, droga zablokowana. Cóż jeszcze? S8, odcinek Marki Radzymin, w pobliżu miejscowości Ciemne, jezdnia w kierunku Białegostoku, 13 km, zderzenie trzech autosobowych. Zablokowane zostały dwa pasy ruchu. Ruch odbywa się skrajnym lewym pasem. Droga krajowa numer 16, odcinek Ełk-Orzysz, w pobliżu miejscowości Bartosze, 288 km, zderzenie dwóch ciężarówek i auta osobowego, ruch wahadłowy. S7, odcinek węzeł Skóru, węzeł Józefów, w pobliżu miejscowości Maciejówka, jezdnia w kierunku Krakowa, 426 km, karambol pięciu aut osobowych, droga ekspresowa jest lasą zablokowaną.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.

0: Rolling Stones przed momentem gwiazdorską zagrali, można powiedzieć. Ale dziś też same gwiazdy po godzinie 19, od 18 już pierwsza z nich, Zbyszek Zegler.
1: Tak, to taka, co mają kowboje tam przy dźgania konia.
0: Nie, to raczej, wiesz, szeryf ma gwiazda szeryfa.
1: To będą po 19. Rahim i Focus.
0: Tak, będziemy mieć Focus na Rahima.
1: Tak, zdecydowanie. Mogliście widzieć, drogie słuchaczki i drodzy słuchacze, jeżeli oglądaliście ten spektakl na stulecie Polskiego Radia, to Focus i Rahim, no bo są tam ważnymi postaciami, pojawiają się dwukrotnie, o ile dobrze pamiętam, w każdym razie, no to jakby tornado przeleciało przez scenę, to właśnie oni. I oni się pojawią. Pierwszy raz jako Focus i Rahim wydają płytę, mimo że już mnóstwo rzeczy zrobili razem, jako Pocahontas i Paktofonice.
0: Będzie Focus Rahim, znacie ich z Paktofoniki na przykład?
1: Nie, wręcz przeciwnie. Bardzo się dystansują. No, może nie tyle dystansują, no bo cały czas też koncertują z Paktofoniką symfonicznie, natomiast robią to absolutnie w oderwaniu od tego wszystkiego, o czym świadczą gościnie i goście. I na razie nie zdradzę, kto to. Płyta pojutrze się ukaże. My będziemy mieli okazję przedpremierowo posłuchać. Jestem bardzo, bardzo podekscytowany i bardzo serdecznie zapraszam wszystkich, którzy chcą trochę z tej ekscytacji uszczknąć dla siebie też.
0: Od godziny 18 na Ludzie Zbyszek Zegler, od godziny 19 u nas w PRK, w Polskim Radiu Kierowców, Focus i Rahim.
1: A był z nami gwiazda z prawdziwego zdarzenia, Robert Killen, przez ostatnie godziny. Tak to się robi.
0: No nie wiem, Paktofonika po godzinie 19.
1: Dzięki, na to czekam. Robert, dziękujemy.

0: Monstrum.
1: I słusznie, minęła 18.
2: PRK, Polskie Radio Kierowców.
1: A w Polskim Radio Kierowców zaczyna się na luzie od prognozy pogody, rzecz jasna. Najpierw może nawet nie tyle prognoza, co stan aktualny. Najzimniejsze miasto w tej chwili w Polsce. Najzimniejsze jak najzimniejsze. I tak jest, prawie 21 stopni. W Ustce najcieplej, w Słubicach 31,1 stopnia. Tak samo najcieplej jest w Słubicach, jeżeli chodzi o odczuwalną temperaturę, a w Łebie 18 stopni. To jest odczuwalna najniższa w tej chwili. W Słubicach ta odczuwalna najwyższa to też 31 stopni. Jak informuje Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej, płytkie niże będą kształtowały pogodę we wschodniej, północnej, a także południowo-zachodniej Europie, co się przełoży na sytuację u nas. Ciśnienie w Warszawie dzisiaj w południe wynosiło 1005 hektopaskali. Przewiduje się stan stały ciśnienia, więc jutro pewnie będzie tak samo. Wahnięcia w innych miejscach w kraju są nieznaczne, nie ma o czym wspominać. Natomiast jutro, w czwartek, zachmurzenie będzie małe i umiarkowane. Na północnym wschodzie wzrastające okresami do dużego, a temperatury maksymalne, uwaga, uwaga, od 24-25 stopni na Suwalszczyźnie i Podhalu, około 30 w centrum, do 33 stopni na zachodzie w cieniu jutro. Na wybrzeżu miejscami 22-23 stopnie, wiatr przy tym słaby i umiarkowany, będzie wiał z północnego zachodu i z północy, ale nie będzie miał wpływu na odczuwanie temperatury. I każdego kolejnego dnia będzie cieplej, aż pod koniec weekendu, w niedzielę, poniedziałek i wtorek, temperatury nie będą spadały w ciągu dnia poniżej 30 stopni. W sensie w tym najcieplejszym momencie dnia. Takie rzeczy się dzieją.
2: PRK, Polskie Radio Kierowców.
1: Już mówiłem podczas rozmowy z Robertem Kilenem, że jestem bardzo podekscytowany tym dzisiejszym spotkaniem z Fokusem i z Rahimem, ale dzisiejszy program jest jeszcze z jednego powodu bardzo szczególny, wyjątkowy, bo Ewelina Dobrzyńska jest realizatorką tej audycji, Paulina Olak wydawczynią, a Mariusz Dąbrowski będzie już za niespełna 8 minut raportował z dróg. A ja się nazywam Zbyszek Zegler i zapraszam bardzo serdecznie na dzisiejsze na luzie.

0: Zbliża się 18.10 i to jest znak, sygnał, że sprawdzamy, co na drogach. Ale ja mam najpierw pytanie, Mariuszu, przy takich temperaturach, patrzę w tej chwili na reportaż z Hiszpanii, 38 stopni dzisiaj w Madrycie, u nas niewiele mniej, w niedzielę ma być właśnie też 38, w poniedziałek, wtorek podobne temperatury. Czy to widać jakoś w sytuacji na drogach? Myślisz, że pojawiają się już jakieś rozkojarzenia, jakiś wpływ tej temperatury?
1: Tak, zdarzeń drogowych jest cała masa. To czyste niebo bezchmurne, kapitalna przejrzystość powietrza, nasze sympatyczne, przyjazne nam samochody i nasza nieostrożność
0: sprawiają,
1: że jest coraz więcej tych zdarzeń.
0: A będzie więcej, bo lato tak naprawdę dopiero wkracza w decydującą fazę. Posłuchajmy, co konkretnie dzieje się na drogach. Mariusz Dąbrowski.
2: PRK, Polskie Radio Kierowców.
1: Autostrada 1, Jasna Góra, Częstochowa Północ, w pobliżu Wierzchowiska na 422 km jezdni w kierunku Łodzi. Zderzenie autoosobowego i ciężarówki, zablokowany jeden pas ruchu. Krajowa 1, odcinek Pszczyna-Tychy w pobliżu Kobiura, jezdnia w kierunku Tychów, 574 km, zderzenie ciężarówki z motocyklem, droga zablokowana. Auta są kierowane na objazd drogą wojewódzką 928. Autostrada 4, odcinek węzeł Opole Południe, węzeł Krapkowice w pobliżu Rogowa Opolskiego na 246 km jezdni w kierunku Katowic. Awaria ciężarówki, zablokowany jeden z pasów ruchu. S7, odcinek węzeł Skurów, węzeł Józefów w pobliżu Maciejówki. Jezdnia w kierunku Krakowa, jest 426 km. Karambol 5 aut osobowych. S7 w kierunku Krakowa jest zablokowana. Droga ekspresowa S8, odcinek Marki Radzymin w pobliżu miejscowości Ciemne. Jezdnia w kierunku Białegostoku, jest 13 km. Zderzenie 3 aut osobowych. Zablokowane zostały 2 pasy ruchu. Krajowa 16, odcinek Ełk-Orzysz w pobliżu miejscowości Bartosze, 288 km. Zderzenie 2 ciężarówek z jednym autem osobowym. Wprowadzono ruch w obu kierunkach jednym pasem. S19, odcinek Sokołów Małopolski, węzeł Jasionka. Jezdnia w kierunku Rzeszowa, 464 km. Zderzenie 2 ciężarówek z 4 autami osobowymi. Blokada węzła Sokołów Małopolski w kierunku Rzeszowa i przekierowanie aut na drogę wojewódzką 878, dawniejszą Krajową 19, a ruch w kierunku Lublina jest bezproblemowy. I droga krajowa numer 25, odcinek Bydgoszczyno-Wrocław w pobliżu miejscowości Prądocin, jezdnia w kierunku Inowrocławia, 163 km, zderzenie autoosobowego z ciężarówką, droga numer 25 jest drogą zablokowaną. A więc utrudnień co niemiara, większość z nich to niestety zdarzenia drogowe. Apel do zmotoryzowanych o rozsądną jazdę z prędkością bezpieczną i być może w tym pięknym, słonecznym dniu warto jednak jechać z włączonymi światłami mijania, a nie światłami dziennymi.
2: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: W ciągu najbliższych kilkunastu minut przyjrzymy się sytuacji monitorowanej przez Polską Organizację Gazu Płynnego. Wyjaśnię wszystko już wkrótce.

0: 20 minut temu minęła godzina 18, słuchacie PRK, Polskiego Radia Kierowców, trwa edycja Na Luzie i trwa dobre nastawienie, utrzymuje się pozytywna opinia nas, Polaków, na temat roli gazu płynnego w ochronie środowiska. Tak wynika z raportu Agencji Badań Rynku i Opinii Research SW. Partnerem ósmego badania Ekobarometr była Polska Organizacja Gazu Płynnego. Jej szef Bartosz Kwiatkowski powiedział, że gaz LPG ma bardzo dużo zwolenników w Polsce.
1: Ponad 50% Polaków uważa, że LPG przyczynia się do poprawy jakości w Polsce, zarówno w przypadku wykorzystania LPG w samochodach jako autogazu, jak i jeżeli chodzi o wykorzystanie LPG dla celów grzewczych. Około połowy Polaków również uważa, że kotły gazowe nadal powinny być dofinansowane właśnie ze względu na te wartości ekologiczne i ekonomiczne również.
0: A to, co nas interesuje najbardziej, to że samochody na LPG w Polsce stanowią około 13% wszystkich zarejestrowanych pojazdów. Największymi dostawcami tego paliwa na rodzimy rynek są Szwecja, Stany Zjednoczone, Norwegia i Wielka Brytania. I takich samochodów warto zauważyć jest sporo też z fabrycznymi instalacjami, więc no dobrze, że cały czas jest to paliwo tańsze, aczkolwiek szkoda, że no wszyscy co jeżdżą na gaz wiedzą czego szkoda. Po godzinie 19 dzisiaj Focus i Rahim, już o tym wspominałem, ale jeszcze będę mówił, bo jestem bardzo szczęśliwy z tego powodu. Goście znani dotychczas z Paktofoniki czy z Pocahontas wydają pojutrze nowy album zatytułowany Katar. Będziemy grali przedpremierową muzykę z tej właśnie płyty, więc zachęcam bardzo serdecznie po 19 na spotkanie z artystami i z ich muzyką. A inni artyści mieli jubileusz niedawno, 50-lecia, nie do wiary, 50 lat już na scenie jest Grzegorz Skawiński i Waldemar Tkaczyk, których usłyszymy tutaj jeszcze z byłym kolegą Sławomirem Łosowskim sprzed lat.

tak 70 lat śpiewa. No, śpiewa się trochę krócej, ale gra się na gitarze, bo Grzegorz Skawiński na początku był tylko gitarzystą zespołu Kombi, a dopiero po jakimś czasie, bo zespół Kombi na początku był tylko zespołem, który grał instrumentalną muzykę. To w ogóle było bardzo popularne. TSA też zaczynało jako zespół grający tylko instrumentalną muzykę. SBB też, więc to była taka reguła, która zmieniła się w czasach, no, pod koniec lat 70.

0: 70., kiedy jakoś ośmielili ci artyści wymienieni i zaczęli śpiewać i bardzo dobrze na chwałę polskiej muzyki rozrywkowej. Zgodzisz się, Mariusz?
1: Ależ oczywiście.
0: A pamiętasz te wczesne nagrania kombi jeszcze bez wokalu? Jakie one były
1: atrakcyjne? Pamiętam. I nawet wiele z nich było ilustracjami do różnego rodzaju filmów.
0: A nawet programów telewizyjnych.
1: Tak.
0: 50-15 przecież z motywem takim basowym, gdzie Waldek Tkaczyk tam się popisywał. W filmach to ja pamiętam na przykład muzykę bardziej Czesława Niemena, który wtedy akurat nakupował sobie nowych syntezatorów. Nie wiem, czy pamiętasz Rodzinę Leśniewskich.
1: Tak.
0: Gdzie ja mam taki obraz, który o tyle koresponduje z Polskim Radiem Kierowców, że nie wiem, czy jako taksówkarz, ale jako taki warszawski cwaniak w cyklistówce jeździł Wojciech Młynarski Fiatem, tym takim przedłużanym sześciodrzwiowym Cabrio.
1: I co śpiewał?
0: Nie śpiewał, ale woził dzieciaki z rodziny
1: Leśniewskiej. Mm-hmm.
0: Takie rzeczy się przypominają. Minęła godzina 18.30, teraz nie wspominamy, tylko jesteśmy jak najbardziej na bieżąco. Sprawdzamy, co na drogach.
2: PRK, Polskie Radio Kierowców.
1: Nie będę ukrywał, że słuchałem tych opowieści Zbyszka z otwartymi ustami. Tym bardziej, że choćby kombi, to moja młodość i pierwsze obozy sportowe. Kombi występowało na takich właśnie imprezach dla młodzieży, która w województwie gdańskim gdzieś tam miała swoją olimpiadę, igrzyska.
0: A my gramy te stare numery w nocy, wiesz? Jest cały wachlarz tych instrumentalnych utworów, tak.
1: Dlatego nie mogę spać. Czy SBB?
0: Tak.
1: Czy SBB?
0: Exodus? No, takie tam.
1: Grupa Exodus, tak. No dobra, ale my tu o pięknych i przyjemnych sprawach, natomiast doszła informacja o tym, co naprawdę stało się na drodze ekspresowej S19. Odcinek węzeł Sokołów Małopolski, węzeł Jasionka. Pobliże Jasionki, jezdnia w kierunku Rzeszowa, 464 kilometr, zderzenie dwóch ciężarówek i czterech aut osobowych. I teraz wiemy, że w tym wypadku 5 osób zostało rannych. Węzeł Sokołów jest zablokowany w kierunku Rzeszowa. Auta są przekierowywane na drogę wojewódzką 878. To wcześniejsza Krajowa 19. Ruch w kierunku Lublina jest przejezdny bez problemów. Krajowa 16, odcinek Ełkorzysz w pobliżu miejscowości Bartosze, 288 km. Zderzenie dwóch ciężarówek z autem osobowym, ruch wahadłowy. S8, odcinek Marki Radzymin w pobliżu miejscowości Ciemne, 13 km jezdni w kierunku Białego Stoku. Zderzenie trzech aut, zablokowane dwa pasy ruchu, ruch odbywa się pasem lewym. Droga krajowa nr 25, Bydgoszcz, Inowrocław, w pobliżu miejscowości Prądocin, jezdnia w kierunku Inowrocławia jest 163 km. Zderzenie auta osobowego z ciężarówką, klasa nr 25, jest drogą zablokowaną. A więc niestety te super, wspaniałe warunki atmosferyczne, które powinny sprawiać, że automobilizm jest jedną z piękniejszych dziedzin, jaką możemy zająć się po pracy. No nie jest tak wesoło, bo jest sporo zdarzeń drogowych.
2: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: Kolejny serwis za kilkanaście minut, dokładnie o 18.50, natomiast możecie być jego współredagującymi, jeżeli widzicie coś, o czym warto poinformować innych kierowców. Zachęcamy do korzystania z aplikacji Polskie Radio Kierowców lub też telefonu 22 513 11 11.

0: Za 19 minut będzie godzina 19. Tu PRK, Polskie Radio Kierowców. Słuchacie audycji Na Luzie. Już wspominałem przy okazji prognozy pogody o pełnej godzinie i później jeszcze raz o tym, że bardzo wysokie temperatury zbliżają się do naszego kraju. Już jest bardzo, bardzo ciepło, ale od jutra, od 25 czerwca na zachodzie i w centrum kraju, a także w części Polski północnej zaczną obowiązywać alerty drugiego, czyli tego wyższego stopnia przed upałami. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał ostrzeżenia w związku z prognozowanymi temperaturami dochodzącymi już do 33 stopni Celsjusza. Będzie jeszcze cieplej. Takie temperatury mogą powodować duże ryzyko udaru słonecznego aż do zagrożenia życia, a także uszkodzenia asfaltowych nawierzchni dróg i duże zagrożenie pożarowe. Dla zespołów ratownictwa medycznego to jest czas intensywnej pracy i zwiększonej liczby wyjazdów do omdleń czy odwodnień, mówi w Radiu Katowice dyrektor Wojewódzkiego Pogotowia Ratunkowego w Katowicach Łukasz Pach.
1: Często zapominamy o bardzo ważnej kwestii, seniorach i dzieciach. Już słyszeliśmy o wielu tragediach, które były dzieci zamknięte w samochodzie, zostawione, zapomniane. Bardzo apelujemy i prosimy, zwracajcie szczególną uwagę na dzieci, seniorów, którzy często wychodzą na słońce i nie odczuwają tego, że bardzo szybko wytracają elektrolity z organizmu. To jest jedna kwestia. Druga kwestia, bardzo szybko mogą ulec właśnie udarowi słonecznemu lub cieplnemu.
0: Służby apelują też, żeby zadbać o zwierzęta, ponieważ wysoka temperatura może u nich prowadzić do przegrzania organizmu. Już o takich oczywistościach jak niezamykanie w samochodach psów czy innych zwierząt, którymi na co dzień się opiekujemy, nawet nie wspominam. Natomiast no, dla równowagi, żebyśmy też tylko się nie straszyli, przypominam, że można odpowiedzialnie, ale korzystać z tego upału, chłodzić się w różnych akwenach, czy też korzystać z mgiełek wodnych, które już są instalowane w niektórych miastach i mniejszych miejscowościach. No i wtedy, cóż, nie pozostaje nic innego, jak tylko dopełniać takiego relaksu w pełnych promieniach słońca muzyką, która kojarzy nam się z wakacjami.

0: 33 stopnie ciepła lub więcej, to u mnie pod domem jest przynajmniej 100-120 dni w roku, a czasem i dłużej, więc da się to przeżyć, ale to pisze Direx, nasz słuchacz z Ameryki, gdzie jest w stanie Indiana, no w ogóle taka temperatura, a nie inna. Natomiast no, my musimy przywyknąć, bo to już kolejny rok, kiedy takie temperatury pojawiają się na termometrach. Najgorsze, że pojawiają się też te noce tropikalne i nie bardzo jest jak wypocząć, no bo jeżeli temperatura nie spada poniżej 20 stopni w nocy, to trochę później jest ciężko.
1: Trzeba stosować różne stare, sprawdzone sposoby. Mokre prześcieradło.
0: W oknie.
1: Nie, na sobie.
0: A,
1: ale przykryć się mokrym prześcieradłem i to kapitalnie pomaga.
0: Okej, no dobra, sprawdzę.
1: Trzeba spróbować.
0: Bo wieszane w oknie też działa, ale rzeczywiście może przykryć się.
1: No to może zacznijmy od wywieszenia w oknie, a potem, jeżeli nie pomoże, to wtedy na sobie.
0: Na razie kupujemy dużo prześcieradeł na okoliczność nadchodzących upałów i sprawdzamy, co na drogach. Mariusz Dąbrowski.
2: PRK. Polskie Radio Kierowców.
1: Autostrada 1, odcinek węzeł Jasna Góra, węzeł Częstochowa Północ, w pobliżu miejscowości Wierzchowisko. 422 km jezdni w kierunku Łodzi, zderzenie auto osobowego z ciężarówką, zablokowany jeden pas ruchu. Krajowa 1, odcinek Pszczyna Tychy, w pobliżu Kobiura, 574 km jezdni w kierunku Tychów, zderzenie ciężarówki i motocykla, droga zablokowana. Auta kierowane są na objazd drogą wojewódzką 928. Autostrada 4, odcinek węzeł Opole Południe, węzeł Krapkowice, w pobliżu miejscowości Rogów Opolski, 246 km jezdni w kierunku Katowic, awaria ciężarówki, zablokowany jeden z pasów ruchu. S7, odcinek węzeł Skórów, węzeł Józefów, w pobliżu Maciejówki, jezdnia w kierunku Krakowa, 426 km. Karambol 5 aut osobowych, S7 w kierunku Krakowa, zablokowana. S8, odcinek Marki Radzymin, w pobliżu miejscowości Ciemne, 13 km jezdni w kierunku Białegostoku. Zdarzenie 3 aut osobowych, zablokowane zostały 2 pasy ruchu. Krajowa 16, odcinek Ełk-Orzysz, w pobliżu miejscowości Bartosze, na 288 km. Zderzenie 2 ciężarówek i 1 auta osobowego. Ruch wahadłowy.
2: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: Emocje dzisiaj w PRK, w Polskim Radiu Kierowców, za sprawą gości. Fokus i Rahim już za około pół godziny będą gościli u nas w Naluzie, ale emocje też sportowe. Mistrzostwa Świata przecież trwają dzisiaj o 21:00, jeszcze w czasie trwania naszej audycji. Szwajcaria będzie grała z Kanadą, a Bośnia i Hercegowina z Katarem. No już się zaczynają te mecze równocześnie rozgrywane w różnych, znaczy w tej samej grupie, bo zbliżamy się do końca fazy grupowej właśnie. Zanim będą emocje sportowe i te związane z goszczeniem artystów, posłuchajmy po prostu dobrej muzyki.

0: Zespół Stone Temple Pilots towarzyszył nam w ostatnich minutach i sekundach poprzedniej godziny, bo minęła właśnie 19.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: Na kolejny wasz raport pogodowy, taki troszeczkę z wąsem. Zbyszku, ja przez 2 tygodnie w Hiszpanii i we Francji miałem po 45 stopni w ciągu dnia, na potwierdzenie foto, a w nocy po 24-28. Jak tu żyć? Pozdrawia Puchaty ze Skanii. Bardzo serdecznie dziękuję. Zdjęcie się nie zaczepiło, ale współczując sygnalizuję po raz kolejny, że będziemy tego doświadczać też i w naszym kraju, bo niedziela, poniedziałek, wtorek zapowiadają się z temperaturami ekstremalnymi, typu 35-38 stopni w cieniu. Natomiast w ciągu najbliższych godzin, aha, w tej chwili 30,9 w Słubicach, to jest najcieplejsze miasto w naszym kraju, a 20,8 w Ustce. A przypominam, że minęła właśnie 19. W nocy dzisiaj zachmurzenie małe, miejscami na północnym wschodzie i wschodzie zachmurzenie umiarkowane. Temperatura minimalna od 11-12 stopni na Suwalszczyźnie i na obszarach podgórskich Karpat, około 15 w centrum do 17 na zachodzie. Czyli noc ciepła, ale jeszcze nie ekstremalnie ciepła. Wiatr przy tym słaby, na wybrzeżu miejscami mocniejszy, czyli umiarkowany, powieje z zachodu i z północnego zachodu, nie będzie miał wpływu na odczuwanie temperatury. I w kolejne noce i dnie też nie powinien nam jakoś specjalnie dokuczać, chociaż może przy tych wysokich temperaturach by się przydał mocniejszy.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
2: Autopromocja.
3: Rozrusznik?
4: Jest.
3: Alternator?
4: Też.
3: Cewka, świece.
4: I oczywiście kij od szczotki.
3: No to co?
4: Ruszamy.
3: Już po raz czwarty Polskie Radio Kierowców startuje z wielką wyprawą maluchów.
4: W tym roku maluchy ruszają do Normandii, a wy oczywiście razem z nami.
3: Potem trasa po Polsce, lato z radiem, wakacyjny klimat i pomoc dzieciom poszkodowanym w wypadkach drogowych.
4: Codzienne relacje, wrażenia, emocje i przygody i oczywiście awarie na antenie od 28 czerwca.
3: Zapraszamy Kuba Marcinowicz
4: i Michał Górski.
2: To była autopromocja.
0: Paulina Olak dba dzisiaj o to, żeby audycja brzmiała jak najlepiej. Jeszcze lepiej dba o to Ewelina Dobrzyńska, która jest realizatorką. Paulina jest wydawczynią. Mariusz Dąbrowski już za niespełna 8 minut będzie mówił, co na drogach. Ale gwiazdami dzisiejszego na luzie są Focus i Rahim, których już widzę przez szybę, więc szykujcie się na spotkanie z legendami.

PRK, Polskie Radio Kierowców.

0: Prawie 12 minut po godzinie 19. Zanim rozpoczniemy część zasadniczą z Fokusem i Rahimem, jeszcze nasz gwiazdor codzienny, Mariusz Dąbrowski. Sprawdzamy sytuację na drogach.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
2: No teraz poczułem się, Zbyszku, jak zawsze przy tobie, jak wielka gwiazda rocka. Autostrada 1, odcinek węzeł Jasna Góra, węzeł Częstochowa Północ, w pobliżu wierzchowiska. Na 422 kilometrze jezdni w kierunku Łodzi, zderzenie autoosobowego z ciężarówką, zablokowany jeden pas ruchu. Krajowa 1, odcinek Pszczyna Tychy, w pobliżu Kobiura. Jezdnia w kierunku Tychów, 574 kilometr, zderzenie ciężarówki z motocyklem, droga zablokowana. Wszystkie auta kierowane są na objazd drogą wojewódzką 928. Autostrada 4, odcinek węzeł Opole Południe, węzeł Krapkowice, w pobliżu Rogowa Opolskiego, 246 km jezdni w kierunku Katowic, awaria ciężarówki, zablokowany jeden pas ruchu. S7, odcinek węzeł Skurów, węzeł Józefów, w pobliżu Maciejówki, 426 km jezdni w kierunku Krakowa, karambol 5 aut osobowych. S7 na jezdni w kierunku Krakowa jest trasą zablokowaną. Droga ekspresowa S19, odcinek węzeł Sokołów Małopolski, węzeł Jasionka. 464 km jezdni w kierunku Rzeszowa. Zderzenie dwóch ciężarówek i czterech aut osobowych. Niestety w tym wypadku 5 osób zostało rannych. Węzeł Sokołów Małopolski jest zablokowany w kierunku Rzeszowa. Auta są przekierowywane na drogę wojewódzką 878. To dawniejsza krajowa 19.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: W Polskim Radiu Kierowców trwa audycja Na Luzie. Za chwilę spotkanie z gwiazdami dzisiejszego odcinka Na Luzie. Wojciech Halszer, Fokus, i Sebastian Salbert, Rahim, będą opowiadać o wydawnictwie, które pojutrze ukaże się, więc przedpremierowo absolutnie będziecie mieli okazję, słuchaczki i słuchacze Radia Kierowców, zapoznać się z najnowszym dziełem tych legendarnych polskich hip-hopowców. Wcześniej ich kolega BRK w utworze Obłok. Nie wiem, czy słyszeliście, ale no, taka wakacyjna propozycja. Wydaje mi się, że na wstęp może...
3: Pierwszy na wstępie to dobry wieczór, czy tam...
0: Dobry wieczór, to jeszcze nieoficjalnie.
3: Nieoficjalnie.
0: A słyszeliście ten Obłok?
3: Nie jeszcze, bo zagadaliście na tym.
0: Okej, okay. To posłuchajmy BRK i za chwileczkę porozmawiamy.
4: Mówi, że w górę...

0: Prawie 18 minut po godzinie 19. Historyczny moment w PRK, w Polskim Radiu Kierowców. Pierwszy raz spotkanie z hip-hopowymi legendami. Papieże polskiego hip-hopu. Fokus
1: no tak,
0: i Rahim.
1: To nam jeszcze nie pojechał.
2: Tak, jeszcze nikt nie pojechał.
0: No jak pojechał? To jest przecież nobilitacja. No.
2: Dobry wieczór wszystkim.
0: Jak najbardziej. Witajcie, cześć.
1: Cześć.
0: Słuchajcie, to jest niebywałe połączenie hip-hopu, alternatywy, muzyki popularniejszej, inteligencji, wrażliwości, poczucia humoru. Katharsis, no nie trzeba tłumaczyć, czym jest katharsis, żeby zrozumieć, dlaczego tak nazwaliście tę płytę. Ale jak do tego doszło? Z czego wy się mieliście otrzepywać? Co wam, legendom za życia, mogło ciążyć? Z czego ten katharsis w waszym wypadku? Fokus.
2: Bardzo dużo tematów poruszyłeś, nie wiem, za który się zabrać pierwszy.
0: Co ci wygodniej?
2: To nie jest tak, jak wszystkim się wydaje, że my teraz mieszkamy gdzieś na chmurce i wiesz, że ten status legendy to nas obliguje do w ogóle nieistnienia w tym wymiarze. Mm. To nie jest tak. My mamy normalne życia, normalne w miarę problemy i podobne, myślę, jak nasi rówieśnicy, więc myślę, że oni najwięcej chyba wyciągną z tej płyty, bo przy poprzedniej płycie ktoś zarzucił mi,
0: to było 6 lat,
2: że zadaliśmy bardzo dużo pytań i one są retoryczne i on by wolał płytę z odpowiedziami. Myślę, że w przypadku katharsis właśnie to jest ta płyta z odpowiedziami. Bardzo dużo przeżyliśmy i bardzo też jakoś wiek pozwolił nam w o wiele łatwiejszy sposób ocenić to, czego się nauczyliśmy, co do nas dotarło tak naprawdę, co dostrzegliśmy. I o tym jest ta płyta, że da się wyciągnąć nawet z najbardziej negatywnych konfrontacji życiowych coś pozytywnego, coś, co można zaimplementować do swojego charakteru, do siebie samego, coś, co spowoduje, że będzie to

0: jakby to powiedzieć, jakby osiągnąć nową jakość siebie, odkryć siebie w jakiś sposób na nowo, zbudować siebie na nowo, czyli przejść przez to katarzys.
1: I dlatego są na przykład goście, na których nigdy by nie wpadł, że zostaną zaproszeni, czy gości nie bardziej, które mają pokazać, że to jest w pewnym sensie odcięcie, bo szczerze mówiąc, patrząc na to, kto na przykład wykonuje z wami utwór tytułowy, no to szczęki zbierane są po prostu hurtowo.
2: No wiesz...
1: Możemy powiedzieć, że to jest Justyna Staszkowska?
2: Tak, tak, możemy powiedzieć, bo została wczoraj chyba opublikowana właśnie lista gości, oficjalna już cała. Jakby kiedy tworzyliśmy tą płytę, to na początku, startując tą płytą, to tak trochę byliśmy jeszcze przyczepieni do tej drogi, którą szliśmy dotychczas, nie? Że takie trochę pokahontazowe to jeszcze było, nie?
1: A, przepraszam, muszę odhaczyć. No. Ja pierwszy nie powiedziałem Pocahontas ani Paktofonika.
2: Dobrze, ale to nawiązuje jakby do początku pracy nad płytą. Mm. Jakby jeszcze byliśmy w tym sosie, nie? Staliśmy w tym sosie. Natomiast z czasem, jak zbieraliśmy bity od producentów, zbieraliśmy nowe koncepcje i ta płyta jakby się otwierała, nie? To dojrzało już po prostu zasiane ziarno i zaczęło z tego coś kiełkować, to zauważyliśmy, że to w innym kierunku idzie niż dotychczas i stwierdziliśmy, że też trochę jakby jesteśmy w innym punkcie życia, myślenia, kariery. Inne rzeczy mamy w głowie, inne rzeczy się u nas dzieją, więc stąd też nawet nazwę zmieniliśmy po to, w sensie zmieniliśmy, no zostaliśmy przy naszych ksywkach po prostu, ale zostawiliśmy nazwę zespołu na rzecz po prostu trochę indywiduów, którymi jesteśmy na pewno i też stwierdziliśmy, że gości jakby chcemy z innego trochę z repertuaru zaczerpnąć.
1: Z jego środowiska wręcz.
2: Uzupełnialiśmy, no to... tak, numery o gości, których słyszeliśmy w tych numerach, których czuliśmy, że oni tam będą pasować po prostu. To nie jest dzieło przypadku, że z braku laku kogoś tam wzięliśmy. Nie, to wykorzystywaliśmy oczywiście momenty, szanse i to, że przecinamy się z tymi ludźmi gdzieś zawodowo teraz, że z nimi rozmawiamy, poznajemy się i tak dalej. I jak czuliśmy, że taki człowiek by nam gdzieś uzupełnił fajnie numer, rozszerzył go w stronę zupełnie nieprzewidywaną, no to staraliśmy się to.
1: Powiem wam, że jestem pod wrażeniem, bo słuchałem dzisiaj przez cały dzień Katarzys i naprawdę aż żal, że tutaj menedżer krzyczy: nie, tego nie, tego nie, tej piosenki nie, tego nie. Bo no, myślę, że słuchaczki i słuchacze Radia Kierowców byliby zachwyceni tym, co pierwotnie wybrałem. Natomiast zaczniemy od kroku w tył. Paradoksalnie z siostrami Natalią i Pauliną Przybysz. Tylko jeszcze wcześniej chciałem powiedzieć, że jesteśmy w Polskim Radiu Kierowców. To nie przypadek i musimy troszeczkę też ogarnąć kwestii samochodowych.
2: Dobra.
1: Czym jeździsz Focus na co dzień?
0: Volvo S80 V8.
1: O! To bardzo rzadko się zdarza, żeby
0: tak,
1: jeszcze ktoś sedanem
0: jeździł.
1: Tak, ale
0: się jeździ jak elektrykiem.
1: No, ale kochany...
0: Tam jest taki power pod
1: nogą. V8 to jest, tak, to największa radość życia. Poza dzieckiem pewnie. Co dostajesz od swojego syna w pierwszy dzień ojca?
0: Dwa zęby.
1: Już?
0: Już ma zęby.
1: Błyskawicznie. A myślałem, że godzinę snu więcej. Czy nie, to już nie ta faza?
0: To na
1: że...
0: to nie liczę.
1: A, na to nawet nie liczysz. Starsze dzieci masz, Sebastian. Jakoś obchodziłeś szczególnie? Coś pamiętasz
2: fajnego? Oczywiście spędziliśmy czas cały dzień, który miałem, bo wróciłem w poniedziałek z trasy i we wtorek spędziłem z dziećmi i wieczorem się już pakowałem na wyjazd dzisiaj do Warszawy, więc a na kolejnych 5 dni
1: ale
2: poza
1: domem. Ale laurka, coś dostałeś?
2: Dostałem, tak? Oczywiście od obu córek po laureczce. Na szczęście pani w przedszkolu dbają o to, żeby dzieciaki wykonywały te laurki. No oczywiście bardzo to cieszy, bo jednak czym by ta laurka nie była, nawet najprostszym obrazkiem, to wykonane ręką dziecka, nie?
1: Zdecydowanie. Proponuję, żebyśmy liznęli troszeczkę tego Katarzys. Powiem wam, drogie słuchaczki, drodzy słuchacze Radia Kierowców, że to jest wyjątkowe też wydawnictwo pod względem wizualnym. Właśnie dostałem taką jeszcze przed handlową wersję, to znaczy to jest handlowa, ale jeszcze do sklepu nie trafiła. I bardzo dobrze. Może rozdamy jeden egzemplarz, co akurat na premierę dotrze, jakbyście podpisali ładnie. W każdym razie jest to i przepiękne wydawnictwo od strony wizualnej i brzmieniowej, czego

Dwines w PRK w Polskim Radiu Kierowców. Za chwilę wracamy do rozmowy z Focusem Izrahimem, ale wcześniej, ponieważ jest dokładnie 19.30, sprawdzamy uniwersalnie, bez względu na to, czy kochamy hip-hop.

0: czy trochę mniej, jak jeździ się w tej chwili po polskich drogach. Sprawdzam, że słuchaczki i słuchacze Radia Kierowców w aplikacji wyczekują. Cześć chłopaki, Toczek się wita, ale wstyd się przyznać, nic nie wie o waszych gościach. Pozdrówcie ich od Toczka. To nasz stały słuchacz. Pozdrawiamy, to legendy polskiego hip-hopu. A teraz już Mariusz Dąbrowski i serwis drogowy.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
2: Na pytanie, jak się jeździ, nie mogę odpowiedzieć inaczej niż szybko. Niestety zbyt szybko. Wspaniała aura sprawia, że my kierowcy popełniamy coraz więcej błędów. No ale taka jest zasada. Niestety i nie robimy nic, aby tej zasadzie przeciwdziałać, aby ją przełamać. Im piękniejsza aura, tym jeździmy szybciej, jesteśmy bardziej ryzykowni, popełniamy więcej błędów. Zresztą prędkość to prowokuje. Droga krajowa numer 25, Bydgoszcz-Inowrocław, w pobliżu Prodoncina. Jezdnia w kierunku Inowrocławia, 163 km. Zderzenie autoosobowego z ciężarówką. Trasa numer 25 jest trasą zablokowaną. Droga ekspresowa S19, odcinek węzeł Sokołów Małopolski, węzeł Jasionka. 464 km jezdni w kierunku Rzeszowa. Zderzenie dwóch ciężarówek i czterech aut osobowych. 5 osób w tym wypadku zostało rannych. Zablokowany jest węzeł Sokołów Małopolski w kierunku Rzeszowa. I auta przekierowywane są na drogę wojewódzką 878. To wcześniejsza krajowa 19. Co ważne, ruch w kierunku Lublina jest bezproblemowy. Koniec kłopotów na krajowej 16, między Ełkiem a Orzeszem w pobliżu miejscowości Bartosze na 288 km. Po kłopotach na S8 na odcinku Marki Radzymin w pobliżu miejscowości Ciemne na 13 km. Nie ma już utrudnień na S7 między węzłem Skurów a węzłem Józefów w pobliżu Maciejówki na 426 km jezdni w kierunku Krakowa. I koniec utrudnień na w obu miejscach, na obu odcinkach autostrady A4, zarówno między węzłem Opole Zachód a węzłem Opole Południe na 239 km jezdni w kierunku Katowic, jak i na odcinku węzeł Opole Południe, węzeł Krapkowice w pobliżu Rogowa Opolskiego na 246 km jezdni w kierunku Katowic.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: Fokus Irachim w nowej odsłonie. Katarzys już pojutrze będzie do kupienia w całej Polsce. Preordery zresztą już są, ale to nie jest wszystko, co w duszach naszych gości dzisiaj gra, więc przypominamy też i twórczość poboczną, w cudzysłowie zaraz sobie wyjaśnimy, czy poboczną, czy po prostu inną. Robert Cichy, Irachim, Rebeliant, trochę inny nasz dzisiejszy gość. Posłuchajcie.

0: Za 23 minuty będzie godzina 20. Słuchajcie, PRK Polskiego Radia Kierowców. Trwa audycja Na Luzie. Dla rozluźnienia trochę o kinematografii chciałbym z wami porozmawiać. Jak po latach, a bo dzisiaj są Fokus i Rahim, są dzisiaj gośćmi w Na Luzie. Jak po latach odbieracie siebie? Rahim, ciebie granego przez Dawida Ogrodnika, ile dobrze pamiętam. Fokus, ty przez Tomasza Szucharda. Ostatnio zasłynął w Domu Dobrym. Podobaliście się sobie? Podobacie się sobie, jak oglądacie, zdarza wam się obejrzeć jeszcze?
1: Jak najbardziej. Koledzy nasi aktorzy są bardzo dobrymi aktorami, bardzo fajnymi osobami i z radością patrzymy na ich rozwijające się kariery. To jest bardzo fajne.
0: No dobrze, ale jesteś Bogiem, jak widziałeś siebie, to nie myślałeś, co myśmy się władowali, po co nam
1: to? Nie. Właśnie z tej drugiej strony wrażenie było, że...
2: Odwrotnie. Nie, tam w zasadzie poza tym jednym incydentem sądowym, który się odbywał przez, już nie będę wymieniał nazwiska, żeby zaraz nie zostać pozwany po raz kolejny, to gdyby nie to, to tak naprawdę, super to wszystko zostało odebrane i przyjęte i przede wszystkim my byliśmy z tego zadowoleni, nie? Pamiętam tę pierwszą kolaudację z Leszkiem Dawidem, jeszcze taką niepokolorowaną wersję filmu, bez jakichś tam niektórych dialogów offowych, po jakimś tam, nie wiem, którym montażu, ale jednym z pierwszych, to jak obejrzeliśmy to na salce kinowej, to po prostu odetchnęliśmy z ulgą, nie? No bo trochę się baliśmy, nie? Po drodze, co z tego zrobią, nie? Znaliśmy scenariusz, byliśmy pewni za Maćka Pisuka, który ten scenariusz napisał, ale nie znaliśmy Leszka Dawida, nie znaliśmy tych aktorów, poznaliśmy ich w trakcie pracy przy filmie i wiedzieliśmy, że są zaangażowani, ale co, jak nas przedstawią, nie wiedzieliśmy, nie?
0: No poza tym też film filmem, scenariuszem, ale później w montażu naprawdę wykonanie można jeszcze zrobić bardzo dużo i dobrego, i złego,
2: tak,
0: więc...
2: Nawet sam montaż potrafi film, tak przemontować potrafią film, że nagle, straci swój urok, nie? Albo, nie wiem, dostanie dynamiki, albo coś, nie? Ten na szczęście jest zrobiony super i jakby kolejne ruchy przy nim, te finalizujące, tylko go polepszyły jeszcze bardziej. Także jak już zobaczyliśmy pierwszą wersję, to wiedzieliśmy, że teraz może być tylko lepiej, bo jak dopracujemy jeszcze tam dźwięk i kolory, i muzykę i tak dalej, to wszystko będzie super.
0: No i naprawdę się dziwicie, że ludzie myślą o was i mówią legendy? No przecież jeżeli jest film...
2: Nie, ale papierze tak.
0: No dobrze. Słuchajcie, wrócę jeszcze na chwilę do tych gości na Katarzys, bo wydaje mi się, że powinniśmy się troszeczkę dłużej zatrzymać przy tym. To nie są oczywiste wybory. No Kamil Bednarek, powiedzmy, no bo on zdaje się, że już współpracował tam z kim. BRK, no działa na pograniczu, można powiedzieć, ale też takim stuprocentowo hip-hopowym, oddanym hip-hopowi nie jest. No, Justyna Steczkowska, absolutnie karkołomny wybór. Czy

0: Z kimś z tych osób już wymienionych przeze mnie trudno wam się było dogadać, w sensie, że wybraliście, wiedzieliście, że będzie dobrze brzmiało, ale ze względów organizacyjnych, no Justyna na przykład jest bardzo zajętą osobą. Jak do mnie przychodziła, to chyba ze 3 miesiące się umawialiśmy, więc to nawet nie chodzi o to, że coś nie tak, nie halo, że nie było chemii, tylko tak nawet z organizacyjnych kwestii.
1: No to już sam sobie odpowiedziałeś na to pytanie. Najtrudniejszym było to zestawienie kalendarzy, nie? Bo wiadomo, że artysta robiący album ma swoje jakieś ramy czasowe. One niekoniecznie się muszą pogrywać z ramami czasowymi osoby, którą się zaprasza, nie? No wiadomo, że z producentami jest trochę łatwiej, bo to od tego się zaczyna, więc jak BRK, czy OR, czy Jordaninho, czy Wiktor V dawali nam bity, to już je mieliśmy, to potem była kwestia tylko aranżu, ale to jest dość wczesny etap jakby powstawania kawałka, nie? Featuringi najczęściej to jest coś, co my przynajmniej tak mamy, że raczej budujemy numer, a potem zapraszamy kogoś, kiedy czujemy, że tam kogoś, ten ktoś by się fajnie odnalazł, albo byśmy go widzieli, słyszeli w tym numerze. No ale to jest, mówię, to jest ten etap już raczej ostatni, nie? Ostatnia prosta. I często jest tak, że to artysta już ma jakiś deadline ustalony, no i potem się odzywa do artysty X, a on mówi, ty, ale nie mam czasu, a mogę dopiero za 2 tygodnie, albo za miesiąc, bo kończę płytę, albo jadę na wakacje, no
0: bo
1: i...
0: jestem w trasie jeszcze.
1: I z Justyną faktycznie pod tym względem było trudne, nie? To wyzwanie, żeby te kalendarze...
2: A też ma teraz swój jubileusz, więc... Była jeszcze zajęta do kwadratu. Mm-hmm. Ale też czuć było, że chciała się dograć, więc załatwiła wszystko, żeby się dograła.
0: No i wyszło fantastycznie. Na koniec posłuchamy, jeśli pozwolicie, przedpremierowo absolutnie Katarzys z Justyną Steczkowską. A nie było pokus, fokus, żeby Doda na przykład się pojawiła,
2: nie brzmiała. Nie utrzymujemy kontaktu, już nagraliśmy jeden kawałek, myślę, że wystarczy.
0: No, nawet po angielsku myślałem, że zrobicie dla równowagi po polsku jakiś jeden. To była bardziej zabawa, przygoda? Jak to z perspektywy czasu oceniasz?
2: Nie wiem. Bardzo dużo czasu minęło, już nie oceniam niczego.
0: No dobrze. Dyplomata. kupiście śmigłowiec od Boysów? Czy ten,
1: z Kolima, którym... wiesz, bo już nie używam. Akurat nie leciał tego dnia na
0: trzeci. W jakich okolicznościach, bo pokazujecie w mediach społecznościowych.
1: Wiesz co, no bo duże przeżycie dla nas. Bardzo jakby... Dostaliśmy propozycję zagrania na hołdzie dla Joki w Warszawie. Wiedzieliśmy też jakby, że tam ekipie dubowi zależy na tym, na naszej obecności, bo to był finał trasy i otwieraliśmy w zasadzie pierwszym koncertem hołdowym dla Joki, byliśmy w Katowicach. Zależało im, żebyśmy też byli na zamknięciu.
2: Dla tych, którzy nie wiedzą, chodzi o Kaliber 44.
1: No, tak. Joka z Kalibra, bo od zeszłego roku go nie ma z nami. Mieliśmy też, my gramy ogólnie plenery, okres plenerowy głównie gramy z PFK Orkiestra i to jest taki duży, rozbudowany skład. Swoją drogą zapraszamy bardzo na te koncerty, nawet jutro gramy.
0: One są tylko plenerowe?
1: Głównie 98% to plenerowe. Mm-hmm. Zagraliśmy chyba 1 albo 2 gdzieś w pomieszczeniach, a tak to wszędzie plenery. Jutro gramy na Ursusie swoją drogą o 22, więc jakby ktoś miał ochotę, to zapraszamy serdecznie.
2: Warto.
1: Warto to zobaczyć. Natomiast no, mieliśmy już ustawione też koncerty z właśnie z orkiestrą cały weekend. No i w sobotę akurat mieliśmy koncert w Kętrzynie, który, jak ktoś z kierowców wie, jest na odległych Mazurach, na takich najdalszych Mazurach, już tam za chwilę już okręg Kaliningracji. Także no, dostanie się tam to minimum w 3,5 godziny drogi.
0: Mimo że drogi już dobre, ładne,
1: tak,
0: różne.
1: Tak, no helikopterem to była godzina, więc to pozwoliło nam zrobić obie imprezy tak naprawdę i być na pożegnaniu Joki, w pożegnaniu trasy dla Joki i zamknięciu trasy dla Joki, no i zagraniu swojego koncertu z orkiestrą w Kętrzynie.
2: Który już był zablokowany.
0: Rozumiem i doceniam determinację, bo fani na pewno najbardziej docenili, bo to są rzeczy, o których na co dzień się nie mówi, tylko się pokazuje w tabloidach, że o, latają śmigłowcem, a nie uzasadnia
2: nie,
0: się.
2: To nie latamy, tylko lecieliśmy. I też, to jak dla każdej osoby, po prostu śmigłowiec, to dla nas było, tak jak powiedział Sebastian, przeżycie.
0: Ale wiecie, że jak chce się psa uderzyć, to się kij zawsze znajdzie, prawda? I gdyby było zamówienie na to, żeby tam pojechać po hip-hopowcach, to zdjęcie zostałoby wyciągnięte, wrzucone tak do tabloidu i napisane, że w liczbie mnogiej i że pewnie to jest w ogóle na maksu okupione.

0: Powiem ci, nieważne jest już w tym momencie, co ten. Już dawno przestaliśmy się w ogóle tym jakby przejmować i frasować.
1: Że my wiemy, że jesteśmy dobrymi ludźmi, a reszta to niech się
0: dokładnie,
1: dzieje.
0: Dokładnie, wiesz, my jakby to, co mamy do powiedzenia, zawieramy na naszych utworach, albumach i tak dalej. I to jest nasza wizytówka. Na koncertach dajemy z siebie tyle, ile możemy i też staramy się, żeby to było w najwyższej jakości.
2: Co się dzieje na koncertach, to chciałbym po 20, jeżeli pozwolicie, jak zostaniecie, porozmawiać troszeczkę
0: po 22.
2: O tej energii. Po 22 to byśmy mogli puścić większość waszych utworów, w których nie gryziecie się w język. Ja mam takie pytanie, Focus, tobie akurat je zadam, bo wydaje mi się, że troszeczkę bardziej sobie folgujesz. Czy łatwo jest być takim twardzielem, takim, jakiego poznajemy, nie wiem, na przykład w twoim numerze Już Dawno Nie, gdzie swoim takim hiper niskim wokalem rymowałeś ostro przeklinając, jaki jesteś groźny i że bogucice są super. Czy to jednak jest obciążenie, bo później się trzeba tłumaczyć chociażby kumplom na dzielni z zaproszenia tej Justyny Steszkowskiej.
1: Czemu to mam przeczyć jedno drugiemu? Nie przeczym. Nie? U mnie w głowie się to zgadza, jakby wiesz.
2: Okej. No dobrze, a jak będziesz miał na przykład za 5 lat synowi teksty swoje pokazać i trochę będzie to w opozycji do tego języka, na którym będziesz oczekiwał, że będzie mówił na co dzień?
1: Każdy w życiu ma swoje etapy, wydaje mi się, i przejście przez wszystkie wiąże się z pewnego rodzaju treścią i zasobem, który się ma w głowie, więc jeżeli w danym wieku moim wypluwałem takie rzeczy na beat, no to teraz są inne rzeczy, nie? Musiałem to przerobić, musiałem to przepracować, musiałem to przeżyć. I takie było moje życie. Po pierwsze, wiesz, nie wrócę się i nie poprawię nic. Nikt tego nie zrobi, po prostu tak było. I to jest część mojego życia. Absolutnie akceptuję to, że wiesz, to spowodowało, że jestem tą osobą, którą jestem teraz. I wydaje mi się, że jestem w rewelacyjnej pozycji. I dlaczego miałbym, wiesz, się ganić za coś, co zrobiłem kiedyś, skoro to coś doprowadziło mnie do momentu, w którym jestem tutaj.
2: Nie powinieneś.
1: Nie powinienem i nie będę.
2: A to ja inaczej zadam pytanie. Czy da się robić hip-hop bez bluzgów?
1: Da się, tylko po co?
2: Dobrze, posłuchajmy w takim razie z innej bajki, jak jeszcze byliście Pocahontas. A w ogóle jest taka szansa, żeby Pocahontas wróciło? Czy to już jest zamknięty etap? Jesteście w tej chwili tylko jako Focus i Rahim. I koniec.
0: Nie sądzę, bo to jest jakby chyba to jest już dla nas tak w naszych głowach trochę zamknięty rozdział. No 5 płyt zrobiliśmy jako Pocahontas. To był też czas, jakiś okres życia z jakimś tam, nie wiem, tokiem myślowym u nas. Ten tok się zmienił. Ta płyta pokazała, że zmieniło nam się w głowach, stąd podjęliśmy decyzję, żeby tą nazwę zmienić. Myślę, że raczej będziemy kontynuować teraz pod ksywami.
2: Jako Focus i Rahim. No to wspomnijmy jeszcze Pocahontas. Perka w Polskim Radiu Kierowców, 12 minut przed godziną 20.

0: Minęła 19.50, już nawet minutę temu, więc szybciutko wyjeżdżamy na polskie drogi, bo słuchacie PRK, Polskiego Radia Kierowców.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
2: Bez zmian niestety na autostradzie A1, na odcinku węzeł Jasna Góra, węzeł Częstochowa Północ, w pobliżu miejscowości Wierzchowisko. 422 kilometr jezdni w kierunku Łodzi, zderzenie auto osobowego z ciężarówką, zablokowany jeden pas ruchu. Krajowa jedynka, odcinek Pszczyna Tychy, w pobliżu Kobiura, na jezdni w kierunku Tychów, na 574 kilometrze, zderzenie ciężarówki z motocyklem. Niestety jedna osoba poniosła śmierć w tym wypadku, droga jest zablokowana, auta kierowane są na objazd drogą wojewódzką 928. Trasa ekspresowa S19, odcinek węzeł Sokołów Małopolski, węzeł Jasionka. 464 km jezdni w kierunku Rzeszowa, zderzenie dwóch ciężarówek i czterech aut osobowych. 5 osób poniosło uszkodzenia, rany w tym wypadku. Blokada węzła Sokołów Małopolski w kierunku Rzeszowa i przekierowanie aut na drogę wojewódzką 878, dawną krajową 19. Natomiast ruch w kierunku Lublina jest bezproblemowy. Droga krajowa nr 25, Bydgoszczyno-Wrocław, w pobliżu Prądocina. 163 km jezdni w kierunku Inowrocławia, zderzenie auto osobowego z ciężarówką, trasa nr 25 jest wciąż zablokowana.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: Najnowsza propozycja Miley Cyrus, jednej z ulubienic Mariusza Dąbrowskiego, którego słyszeliśmy przed chwilą.
2: Teraz zabrzmi.
0: Brittany Howard, która jest świetną gitarzystką, też tutaj robi tylko... Posłuchajmy razem, jakie to wychodzi. Walk of Fame nazywa się piosenka. Yeah.

pozdrowieniami dla Wandy Kwietniewskiej. Banda i Wanda, nie będę Julią w PRK, w Polskim Radiu Kierowców, w Na Luzie, w którym po godzinie 20 też będziemy rozmawiali z Fokusem i Rahimem. Ale teraz sprawdzamy,

0: jakich okolicznościach pogodowych będzie nam się podróżowało.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: Minęła godzina 20, słuchacie PRK, Polskiego Radia Kierowców. W tej chwili nadal są miejsca w Polsce, gdzie jest powyżej 30 stopni Celsjusza. W Słubicach jest najcieplej 30,2 stopnia w tej chwili, 20,9 w Ustce. To jest z kolei najzimniejsze miejsce w Polsce. Jeszcze w Zielonej Górze też 30 i we Wrocławiu no prawie że 28,5. Natomiast jutro w dzień zachmurzenie będzie małe i umiarkowane. Na północnym wschodzie może wzrastać okresami do dużego. Temperatura maksymalna od 24-25 stopni na Suwalszczyźnie i Podhalu. Około 30 jutro będzie w centrum. Do nawet 33 stopni na zachodzie. Na zachodzie Europy już jest w tej chwili bardzo, bardzo, bardzo gorąco, więc nic dziwnego, że i na zachodzie Polski też już temperatury bardzo wysokie jutro. Na wybrzeżu miejscami tylko 22-23 stopnie. Wiatr będzie jutro słaby i umiarkowany. Powieje z północnego zachodu i z północy. Na samym Podhalu będzie to też wiatr północny. I każdego kolejnego dnia będzie coraz cieplej, tak aż do poniedziałku, wtorku, gdzie synoptycy przewidują, że nawet może pojawić się temperatura 35-38 stopni. Przypominam, że mówimy o temperaturach w cieniu mierzonych na wysokości 2 metrów przez synoptyków Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: Słuchacie PRK, Polskiego Radia Kierowców. Trwa audycja Na Luzie, którą realizujemy w składzie Paulina Olak, wydawczyni, Ewelina Dobrzyńska, realizatorka Hiper. Do tego już za 8 minut będzie nam opowiadał o tym, co na drogach Mariusz Dąbrowski. Ja nazywam się Zbyszek Zegler, a to jest już Phil Collins, który poprzedza kolejne nasze spotkanie z Rahimem i Focusem. Sebastian Salbert Rahim i Wojciech Alszer Focus, niegdyś Paktofonika, niegdyś Pocahontas, teraz jako Focus i Rahim prezentują nam nową muzykę z albumu Katarzys, który pojutrze trafi do handlu. Za chwilę wracamy do rozmowy.

No pewnie, że dobra. Dobra jest w tej chwili sytuacja w PRK, w Polskim Radiu Kierowców, ponieważ nie dość, że naszymi gośćmi w Na Luzie są Focus i Rahim i za chwilę będziemy rozmawiali o ich płycie Katarzys, która pojutrze się ukaże, to jest 10 minut po godzinie 20 i oznacza to, że za 50 minut Szwajcaria zacznie grać z Kanadą i wtedy

W tej samej grupie B Mistrzostw Świata w Kanadzie, USA i Meksyku rozpocznie się mecz Bośni i Hercegowiny z Katarem. To wszystko o godzinie 21, ale wcześniej emocje związane z wydaniem przez, jak już ustaliliśmy, papieży hip-hopu nowej płyty pod tytułem Katarzys.

0: Kijowa Północ w pobliżu wierzchowiska na 422 kilometrze jezdni w kierunku Łodzi. Nie ma już utrudnień. Niewielkie zmiany na krajowej jedynce na odcinku Pszczyna-Tychy w pobliżu Kobiura. Przypomnę, że na 574 kilometrze zderzenie ciężarówki z motocyklem się dokonało. Niestety jedna osoba w tym wypadku poniosła śmierć. Droga była zablokowana. Pojazdy korzystały z objazdu drogą wojewódzką 928. Teraz na jedynce zablokowany jest tylko jeden pas. S19, odcinek węzeł Sokołów Małopolski, węzeł Jasionka w pobliżu 464 kilometra jezdni w kierunku Rzeszowa. Zderzenie dwóch ciężarówek, czterech autosobowych, pięć osób rannych. Węzeł Sokołów Małopolski zablokowany w kierunku Rzeszowa. Przekierowanie samochodów odbywa się na drogę wojewódzką 878, wcześniejszą krajową 19. Ruch w kierunku Lublina bezproblemowy. Jeszcze druga krajowa numer 25, Bydgoszczyno-Wrocław, Prodoncin. 163 km, zderzenie autoosobowego z ciężarówką. Droga numer 25 jest drogą zablokowaną.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
2: Reklama. Wydarzenie historyczne roku. Muzyczny spektakl stulecia Polskiego Radia w finale plebiscytu Muzeum Historii Polski.
3: Halo, halo, czy nas słyszycie?
2: Każdy może raz dziennie oddać swój głos. Zagłosuj.
4: Abemus Papa.
2: Plebiscyt Polskie Radio.pl.
5: To była reklama.

0: koniec świata. To będzie koniec świata. Koniec świata. To będzie koniec świata. Koniec świata.
1: 16,5 minuty po godzinie 20. Słuchacie PRK, Polskiego Radia Kierowców. Trwa audycja na luzie. Jak słychać, było doskonale. Cytat będzie, bo dzisiaj gościmy Fokusa i Rahima.
2: Wojciech Hanszyn.
1: Tak, i Sebastian Salbert. Słuchajcie, posłużę się cytatem, który... Nie pamiętam w jakich okolicznościach, ale na pewno Fokus powiedziałeś to, a przy okazji wydania tej książki, Rahim, Ludzie z tylnego siedzenia. Z nas dwóch to Rahim jest archiwistą wspomnień naszej wspólnej podróży przez rap. Na temat paktofoniki powiedziano już wiele, ale nie było jeszcze tak prywatnej relacji z pierwszej ręki. Czy dowiedziałeś się czegoś o Sebastianie, co cię zaskoczyło z tej książki?
3: Na pewno.
1: Jedną rzecz. Sprzedaj.
3: O Jezu. Taki nieprzygotowany wczoraj.
4: Nie powiedział pan, że trzeba się przygotować z książki.
1: Okay. To Rahim, przy rozmowy z Przemkiem Corso, który cię pozdrawia na marginesie, bo rozmawialiśmy dzisiaj chwilę.
4: Też go pozdrawiam w takim razie.
1: To nie było pierwsze katarzis, zanim powstało to, które wydajecie pojutrze?
4: Ale co, spotkanie moje z nim, czy co?
1: Rozmowy.
4: Nie, nie. To było tak jak trochę grzebanie w archiwum mojej głowy, co nie było dla mnie trudne. Szczególnie, że była pandemia i nie miałem nic lepszego do roboty niż wspominać, co straciłem.
1: Okay.
4: Sorry, ale...
1: Rozumiem. No tu mamy dowód na to, że hip-hopowcy mają też poczucie humoru. No.
4: Nie, no my mamy dzisiaj poczucie czarnego humoru, bo trochę nam się wykrzaczyło rzeczy dzisiaj i już teraz pozostaje nam się śmiać.
1: A tylko. Możemy o czymś powiedzieć, poza tym, że zagraliśmy wersję z przekleństwami?
4: Tak, możemy powiedzieć, nie wiem, czy któryś z fanów słucha akurat radia naszego, ale na ten... problem logistyczny nam się zrobił dzisiaj.
3: Płyty nam się wykrzaczyły i nie z naszej winy przyjdą
4: płyty
3: później.
4: Płyty są i tęsknią za swoimi właścicielami nowymi, ale niestety problem logistyczny musimy, po prostu okazało się, że
1: nie
4: wiedzieliśmy, że etykiety
1: sklepów,
4: się przeterminowują, a że preorder trwał od marca, to trochę mamy przeterminowanych etykiet, wiesz, i musimy je zrobić od nowa, a to nie dzieje się automatycznie wszystko, bo płyty już były spakowane i gotowe do wysyłki dzisiaj.
3: Trzeba je poprzeklejać.
4: Trzeba zrobić.
1: Najpierw wydrukować.
4: Jakby to było tylko wydrukować. Trzeba usunąć etykietę, zrobić nową etykietę, wydrukować i jeszcze nakleić. Także jest,
1: to się nie dzieje w ramach
4: jest
1: reklamacji,
4: tego robić.
3: Nową na starą.
4: Mogę, to jest tak, ułatwienie zdecydowanie. To mi pomoże na pewno w tym. Szczególnie, że jestem tutaj, a płyty są w Mikołowie. No. Ale tak, no mamy problem, jest trochę przykro, bo wiesz, byliśmy nastawieni, że wszystko pójdzie zgodnie z planem, płyty były na czas, wszystko było na czas, no tylko etykiety przestały być czasowo dostępne, nie? No.
1: Premiera będzie cyfrowa w takim razie?
4: Od piątku tak, wszystko normalnie, w streamingu w zasadzie tak, tak, ludzie będą sobie mogli odsłuchać tak, że przez weekend jakoś przecierpią, słuchając na słuchawkach, nie dotykając tego pięknego wydania, ale za to, wiesz, zapoznają się z muzyką, będą w stanie skontemplować muzykę, a potem jeszcze dostaną wersję optyczną, namacalną, żeby jeszcze sensoplastykę uprawiać.
1: Wyjaśnijcie mi jeszcze, proszę. podział na te akty, czy one są psychologicznie jakoś uzasadnione, bo katarzis jest podzielony na akt pierwszy, drugi, trzeci, czwarty, piąty to już jest tylko samo katarzis. Jak to odczytywać?
3: Wiesz co, trochę to zostawiamy interpretacji fanów, tam podaliśmy jakieś ogólne wskazówki.
1: Aha.
3: Trochę tam wprowadziliśmy taką postać, która przeprowadza przez całą płytę. Damski odpowiednik Koryfeusza, czyli tego, który jest jakby głównym przewodnikiem chóru.

0: tego greckiego.
1: Mm-hmm.
0: A więc koryfea przeprowadza przez płytę. I tak, to są takimi zamkniętymi, można powiedzieć...
1: Etapami?
0: Etapami, tak. My poszukiwaliśmy tej katarzys i chcieliśmy, tak jak każdy chce, dotrzeć do równowagi, do spokoju. I szukaliśmy w różnych punktach, na zewnątrz, w sobie, a w końcu okazało się, że to jest jeszcze inaczej. I myślę, że dotarliśmy do tego i przepisem w pewien sposób na to jest ta cała płyta.
1: Czyli słuchacz sobie sam wyciągnie wniosek, jak przesłucha całości?
0: Tak, bo to jest nasza droga na płycie podana, ale może przejść naszą ścieżką jakby i może to, myślę, odnieść do siebie.
1: Posłuchać waszych odpowiedzi wreszcie.
0: Tak.
1: Mieliście na plakatach, przechodzimy do samochodów, tylko Snoopa, 50 Centa czy Tupaka, czy jakieś fajne fury też?
0: Ja to Turbo zbierałem.
1: O, no to tam były najlepsze. Tam
0: ale były bardzo małe. Wtedy mi się chyba bardzo podobał Lotus, bo to takie bardzo niezwykłe.
1: Egzotyczne auto, tak. Cały czas bardzo rzadko spotykane na naszych drogach.
2: Rahim, no, Van Damme wisiał, stary.
1: Van Damme.
2: Steven Seagal i ten, i Van Damme to byli moi bohaterowie. No i oczywiście Michael Jackson, nie? Bo to, wiesz, był dostępny i robił fajną muzę, a wtedy o rapie to jeszcze nic nie wiadomo. A jak już, wiesz, zacząłem rapu słuchać, to już przestałem plakaty wieszać na ścianę.
1: A samochód, na którym zdawałeś egzamin na prawo jazdy, pamiętasz?
2: Fiat Uno.
1: O!
2: Fiat Uno, no, bo to był z tych większych.
1: Koniec lat 90. gdzieś pewnie.
2: No, jak miałem 17 lat, no to jakieś 30 lat temu.
0: Ja pamiętam mojego.
1: Ty mówisz. Ty masz ten...
2: Niestety, już tyle lat. Ty Puncio?
0: Tak?
2: No ale... kiedyś przecież te wordy, czy tam, nie wiem, te komisje egzaminacyjne miały tylko Fiata, nie?
1: Tego, tak. No ale ja nie wiedziałem, że tak bardzo kiedyś ty już mogłeś się ubiegać o uprawnienia. No. Po prostu mi tak to trochę czasowo nie koliduje. Słuchajcie, byliście ważnymi ogniwami spektaklu na stulecie Polskiego Radia ubiegłorocznego, w tym roku zresztą powtórzonego. Jak was pierwszy raz w tym zobaczyłem jesienią ubiegłego roku, to jakby przeleciał huragan po prostu po tej scenie. Na początku było tak nobliwie, tam Krystyna Prońko śpiewała to, co zawsze. Wszyscy, którzy występowali, no to też tam jakoś... I nagle pojawiacie się wy i jest po prostu... Tak. Jak doszło w ogóle do waszego udziału w tym przedsięwzięciu?
0: Już sami nie wiemy.
2: Najprostsze ogniwo łączące nas z tym wydarzeniem to Luke, nie? Bo jednak nasza współpraca i drogi często się przeplatały w historii. I myślę, że Luke tworząc to, on ogólnie myślę, że kluczem było trochę dobierał artystów, z którymi miał jakąś styczność, nie? No bo i właśnie pani Prońko i tam Anna ta, jak ona się nazywa?
0: Natalia.
2: Natalia Kukulska i tak dalej. I ten, zawsze zapominam nazwisko od tej Anny, ale ta Anna śpiewająca. Więc no Luke tam ogólnie no miał tak, powiedzmy takich no
1: znajomych.
2: Proszę?
1: Karwan?
2: Nie.
1: Bo chyba też
2: tak. Od tej matki śpiewającej, ale nie pamiętam, no sorry. Niemniej jednak...
1: Luke was zaprosił.
2: Zapraszał, tak, on nas zaprosił do tego projektu i też no, myślę, że chciał też pokazać inną stronę po prostu tego, no do tego, wiesz, jakby nie patrzeć, no hip-hop przez ostatnie co najmniej 20 lat, bo 30 nie powiem, ale 20 lat funkcjonuje ostro w Radio Polskim, tak. Nie? W różnych oczywiście antenach, różnych tam programach, ale jest obecny i myślę, że no, trochę nie byłoby właściwym nie pokazanie jakiegoś elementu hip-hopowego, jeśli mówimy o stuleciu Polskiego Radia, nie? Wiadomo, że wszyscy artyści, którzy tam występowali oprócz nas, to naprawdę tuzy muzyki polskiej.
1: A no nie oprócz was, bo wy też jesteście tu za mnie.
2: No też z drugiej strony jesteśmy 30 lat na scenie, więc to też nie jesteśmy, wiesz, jakimiś tam młodzikami na rybkiem, który się pojawił i wpadliśmy tam. Nie? No, trochę tak, no jesteśmy trochę reprezentantem tego, powiedzmy, już ugruntowanego pokolenia raperów. Nie?
1: A też wydaje mi się, że ma znaczenie to, co pojawia się, no przecież hip-hop to teksty, hip-hop to jest rymowanie, to jest rapowanie i wiesz, no zaproszenie z całym szacunkiem, no ale któregokolwiek z kolegów naszych z warszawskiej sceny.

0: gdzie no są, nie wiem, jakieś mezalianse między policją a hip-hopowcami i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. No byłoby niewskazane. Wasz hip-hop jest jednak trochę bardziej dojrzały w treści i to też wydaje mi się, że miało wpływ na że Luke zdecydował i zaprosił właśnie was. Jak jesteśmy przy tego typu imprezach, bo to nie była wasza publiczność taka, która teraz czeka na te fizyczne wydania Katarzys, zdarzało wam się zagrać koncert, tak zwany hałturę, taką na firmowej jakiejś imprezie.
1: Jak każdemu artyście się zdarzało.
2: Ale... Z jednego pieca chleb jedliśmy. Także...
0: No to krzepiące, to znaczy, że tak, można ośmielić.
1: Wiesz, to nie jest jakby szczyt naszych marzeń, ale czasami z różnych względów takie imprezy się trafiają i się je gra i... Paradoksalnie zawsze na końcu jest fajnie i sympatycznie, nie? Bo to jednak wszyscy jesteśmy ludźmi i
0: słuchajcie, w tej chwili
1: płaszczyznę połączenia.
0: Widziałem jakieś opracowania, gdzie w tej chwili milenialsi, to jest ponad 65% w ogóle kadry w większości takich firm prywatnych, więc no to jest, wydaje mi się, że taki odbiorca, który wręcz oczekuje was. I co, i na takim koncercie specjalnym to musi być przekrojowy materiał? Gracie wtedy repertuar taki, że muszą być po prostu od...
2: Wiesz co, staramy się repertuar w jakiś sposób dopasowywać do odbiorcy, natomiast też to nie jest tak, że wiesz, robimy koncert życzeń, że ktoś przyjdzie, zadzwoni, powie, ty, chcę was, zagrajcie to, to i to, nie? No to jeśli, nie wiem, mamy na przykład zaplanowany jakiś tam występ w tym roku dla telewizji, który wiemy, że chcieliby bardzo, żebyśmy coś tam zagrali, to mówimy, okej, okay, ale my zagramy od siebie to i to, mm-hmm. nie? Bo to chcemy jakby równoważyć trochę, no najczęściej przeszłość naszą z teraźniejszością, nie? Bo my dalej tworzymy, robimy i jeśli już mamy tam iść, no to też chcemy jakby pokazać, gdzie jesteśmy, w jakim punkcie jesteśmy teraz, nie?
0: A w związku z tym, że nam się bardzo dobrze rozmawia, to ja nie zauważyłem, że już jesteśmy znowu blisko kolejnego serwisu, a mamy do zagrania właśnie rzecz, która jest jak najbardziej aktualna. To był, zdaje się, drugi singiel, Diamenty, mm-hmm. z Paluchem i większość waszych fanów już zna ten utwór, ale słuchaczki i słuchacze Radia Kierowców jeszcze mogą nie znać. Focus i Rahim, Diamenty z Paluchem z Poznania, o ile dobrze kojarzę. Tak. Więc śląsko-wielkopolskie połączenie najlepszych hip-hopowców w naszym kraju.

0: Focus i Rahim są dzisiaj gwiazdami na luzie w PRK, w Polskim Radiu Kierowców. Zastanowicie się nad pytaniem jakimś, żeby słuchaczki i słuchacze powalczyli o Katarzys?
1: Tak jest.
0: To za chwilę będzie pytanie, dzięki któremu będziecie mogli wygrać płytę Katarzys, która dopiero pojutrze się ukaże, a tymczasem sprawdzamy, co na drogach, bo Mariusz Dąbrowski już też z nami jest.
2: PRK, Polskie Radio Kierowców.
3: No i niestety są nowe utrudnienia. Autostrada A2, odcinek węzeł Września, węzeł Poznań Wschód. W pobliżu Chwałszyc i miejscowości leżącej w pobliżu jezdni w kierunku Świecka, około 201 kilometra, ciężarówka wypada z drogi. Zablokowany jest prawy pas ruchu. Kolejne nowe utrudnienie. Droga ekspresowa S7, odcinek węzeł Gdańsk Wschód, węzeł Żuławy Zachód, w pobliżu 12 kilometra jezdni w kierunku Warszawy. Awaria ciężarówki. Zablokowany jeden pas ruchu. Ruch możliwy pozostałymi pasami. Krajowa 1, Pszczyna Tychy, w pobliżu Kobiura. Jezdnia w kierunku Tychów, 574 kilometr. Zablokowany jest już tylko jeden z pasów ruchu. Droga krajowa numer 25. Ta trasa jest od kilku godzin zablokowana między Bydgoszczą a Inowrocławiem w Prądocinie. 163 kilometr zdarzenia autoosobowego z ciężarówką. Wciąż trasa jest nieprzejezdna.
2: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: 27 minut pozostaje do godziny 21. Słuchacie PRK, Polskiego Radia Kierowców. Trwa audycja na luzie w aplikacji Polskie Radio Kierowców. Proszę odpowiadać na pytanie przygotowane przez Focusa i Rahima, którzy dzisiaj są naszymi gośćmi. Dzięki prawidłowej odpowiedzi będzie można zdobyć najnowszy album naszych gości, zatytułowany Katarzys. Czym nas zaskoczycie?
4: Tak, mamy pytanie.
0: Jakież?
1: Jakim pojazdem poruszamy się w klipie Do dna?
0: Doskonałe. Jakim pojazdem poruszają się artyści w teledysku Do dna? Zapraszamy do zapoznania się, albo jeżeli wiecie, to od razu do napisania w aplikacji Polskie Radio Kierowców. Możecie też nagrać wiadomość głosową. Będzie nam tym milej wyemitować prawidłową odpowiedź, jeżeli ją znacie. Do wygrania jest Katarzys Focusa i Rahima. Bardzo się z tego cieszę. Czy ustalanie kolejności waszej nowej nazwy nastręczyło wam problemów, czy od razu wiedzieliście, że to będzie Focus i Rahim, a nie Rahim i Focus?
1: No, alfabetycznie, nie?
0: A.
1: Nie ma w tym filozofii żadnej.
0: Okej. Okay. No dobrze, no wiesz, różnie to bywa. No jakbyście byli Guns N' Roses, to byśmy tutaj mogli siedzieć do rana i się zastanawiać.
1: Nie,
0: dlaczego.
1: Nie, to wiesz, to już po prostu tutaj nie, to nie, bo nie wiem, co ci więcej powiedzieć.
0: Nie, no dobra, nie, to jest wyczerpujące właściwie, to rozumiem, no jeżeli tak właśnie uznaliście.
1: Niektórzy z automatu mówią Rahim Focus, podejrzewam z racji tego, że jestem starszy i starszego pana puszczają przodem. Myślę, czujemy raczej rówieśnikami, więc no,
0: to... Znaczy tak, no na pewno jeżeli chodzi o pokolenia, no to jesteście mniej więcej z tego, ile tam jest różnica, 2 czy 3 lata, prawda, więc...
1: Powiem tak, że nawet jak ktoś zapisze nas na odwrót, albo powie nas na odwrót, nie ma z tego tytułu problemu, bo to dalej jest to samo. Mm-hmm. Nie ma to znaczenia.
0: To tylko...
1: To jest po prostu alfabetycznie, bo tak jest... Tak jest po kolei.
0: Dobrze. Słuchajcie, jest jeszcze kwestia do rozstrzygnięcia samochodowa. W sensie przygotowałem sobie takie pytania, które wydaje mi się, że dla naszych słuchaczek i słuchaczy są ważne, bo no, chciałbym spróbować ustalić na przykład, czy według was auto wszechczasów, Focus, może najpierw tobie to pytanie zadam. To jest bardziej Mercedes W123, do wyboru jest beczka, Citroen DS, ten z hydrogenem.

0: z ulicznym zawieszeniem z lat 60. 70. czy Lexus LFA to takie hiperauto z 10-cylindrowym silnikiem i technologią z przyszłości? Który z nich bardziej ci pasuje?
1: To jest wiedza, którą ja muszę mieć, posiadać, bo ja w ogóle się nie znam na samochodach.
0: A nie,
1: dla mnie
0: absolutnie.
1: Samochody mają kolor.
0: Okej.
1: I nie wiem, kształt. Najbardziej w samochodach mi się podoba ich kształt. Na przykład dla mnie najładniejszym autem na świecie to jest Toyota CHR.
0: O proszę.
1: Ta pierwsza wersja.
0: Aha. No ale dobrze, no to w takim razie, a na co zwracasz jeszcze uwagę? No kształt to wiadomo, ale...
1: No wiadomo, na osiągi i tak dalej, nie?
0: Aha. No nie, bo niektórzy właśnie bardziej na bagażnik, nie?
1: Osiągi, bo lubię, że jak jest
2: samochód... V8.
1: Lubię samochód, jak jest reaktywny, daje mi to przyjemność z jazdy i w sumie to tyle.
0: To bardzo ważne, bo dzięki temu można bezpiecznie na przykład wyprzedzać, więc...
1: Podobno,
0: to...
1: no.
0: Mm-hmm, tak. Słuchaczki i słuchacze proszą o powtórzenie pytania, więc powtarzamy pytanie.
1: Jakim pojazdem poruszamy się w teledysku do dna?
0: Dzięki odpowiedzi prawidłowej na to pytanie do wygrania jest płyta Katarzys Fokusa i Rahima. Samochód, który ze świadomością, że to oczywiście tylko maszyna i że ma być przede wszystkim jakby bezpiecznie dowieść z punktu A do punktu B, ale jednak bardziej zasłużył na to, żeby być w pamięci. Rahim, to jest w ogóle coś takiego? Co, pamiętasz jakieś auto swoje?
2: Ja to w ogóle lubię japońskie auta przede wszystkim i też się takimi poruszam. Nie mówię, że inne mi się nie podoba, ale mam sentyment do japońskich aut, ponieważ pierwszym moim autem, które sobie sam kupiłem, to był Nissan Primera 2.0 i to był w tamtych czasach super auto.
0: No
2: spokojnie
0: tak.
2: 210, wiesz, na A4 wyciągało to auto.
0: Jak i jeszcze też, można było 210 na A4 jeździć?
2: Nie można było. Natomiast też z drugiej strony, no wiadomo, to nie jeździłem w ruchu jakimś, tego jak była prosta, nikogo nie było, to sobie pozwoliłem, żeby zobaczyć, nie, bo byłem, wiesz, ale jak mi mój szef ówczesny i były właściciel tego auta uświadomił, że to jest 10-letnie auto i że ja mogę super jeździć, ale jak coś się stanie, to przy 180, to jak będę na wózku, to będę szczęśliwcem, to zadziałało na moją wyobraźnię i już od tego czasu przestałem takie prędkości osiągać. Ale wiesz, potem wszedłem w niemiecką motoryzację i nie byłem z tego tytułu zadowolony, szczególnie do pierwszego serwisu, jak pojechałem, nie chcę tu kryptoreklamy robić, natomiast jak pojechałem i usłyszałem ceny części, to po prostu się wywróciłem.
0: No to by była antyreklama.
2: Tak, pojechałem do Niemiec, kupiłem sobie Mitsubishi Lancera kombi, bo potrzebowałem kombi wtedy. To auto było ze mną z 16 lat. Jeszcze potem dałem je mojemu bratu i on je jeszcze chyba z 5 lat. To auto
0: dożynał.
2: Po prostu nie było niezniszczalne, to auto było. No i potem znowu miałem jakąś przygodę z niemiecką motoryzacją i znowu byłem totalnie niezadowolony i wszedłem w Toyotę i z Toyotą jestem już trzeci samochód tak naprawdę.
0: I jaki model w tej chwili ujeżdżasz?
2: Niedawno udało mi się sprzedać mojego staruszka Avensis, który bardzo lubiłem i do dziś uważam, że świetnie jeździ. Natomiast no, posiadam RAV4 Adventure i moja żona ma Corolla jeszcze.
0: To jesteście naprawdę wiernym użytkownikami.
2: No, to takie są, wiesz, no ale czy wierni? No po prostu ja lubię niezawodność, lubię ekonomię, wiesz, te auta mi się podobają, one mają ładne linie. To jest super, ja nie mówię, że nie ma lepszych
0: samochodów. A to hybrydy, czy spalinowe?
2: Tak, hybrydy, tak. I wiesz, mi tam wszystko odpowiada tak naprawdę, nie? Ja jeżdżę na serwis tylko ten przeglądowy. Nie muszę się z niczym innym borykać.
0: To była kryptoreklama. Jeżeli chodzi o naszą zabawę, drodzy słuchacze, przypominam, że pytamy o to, jakim pojazdem, jeśli już poruszają się w teledysku do dna Rahim i Fokus i no też w jakiej cieczy może się znajdują. Nie, chodzi o pojazd. Chodzi o pojazd, trzeba powiedzieć, w czym się przemieszczają w klipie do dna Fokus i Rahim. Za chwilę usłyszymy utwór, który zamyka Katarzys i który będzie po raz pierwszy zaprezentowany publicznie. To będzie tytułowe nagranie z Justyną Steczkowską, ale zanim to nastąpi, to jeszcze chciałbym was spytać o jedną rzecz. Czy podczas tych koncertów, które będą Na ile się przenikają wasze dotychczasowe doświadczenia artystyczne? Czy będzie można na którymś z koncertów, które będziecie w najbliższym czasie

0: grali, usłyszeć coś z Katarsis, czy to będzie zupełnie odrębny projekt i jak gracie jak to, jako Paktofonika, to tylko jako to tylko numery Paktofoniki, jak gracie jako Focus i Rahim, to tylko swoje rzeczy, jak to będzie wyglądało?
1: To powtórzę, że na przykład jutro w Warszawie na Ursusie gramy koncert z PFK Orkiestra i oczywiście spory kręgosłup tego koncertu to są utwory Paktofoniki, natomiast są w nie wplecione numery spoza repertuaru, a to dalej nasz repertuar późniejszy. No i udało się już wpleść również w repertuar najnowsze single, które nie wszystkie, ale część z nich. I powiem więcej, że bardzo dobrze się sprawdzają na tych koncertach, mimo że ludzie teoretycznie można założyć, że ich nie znają tak dobrze jak innych utworów, na które przychodzą tam, nie? Więc tak... I zachęcamy do odwiedzenia jakiegoś z naszych koncertów. Jest ich naprawdę dużo, gramy w wielu miastach i te koncerty naprawdę dobrze wychodzą.
2: Ja chciałem jeszcze dorzucić 3 grosze. Wydaje mi się, że cała płyta Katarsis jest fajna pod tym względem, że jest podróżą, czyli jest taką płytą koncepcyjną można pójść jakąś drogą, słuchając całej płyty od początku do końca, co wydaje mi się w dzisiejszych czasach rzadko się zdarza i to predysponuje tą płytę do tego, żeby była słuchana właśnie w samochodzie.
0: Och, doskonała puenta. Ale jeszcze jedno mam pytanie, bo wbiorę na cel m.in. Rahim, rymujesz, że gdzieś tam kiedyś jakimś sposobem chciałbyś wystąpić na stadionie. Bardziej na Śląskim, czy na PGE
1: Narodowym? Sprzedał stadion jakimś sposobem.
0: No sprzedał, no, ale wiadomo, co chodzi.
1: Nie? Wiesz co, nie miałem tutaj na myśli akurat Narodowego, nie? Miałem na myśli bardziej skalę eventu, nie? Okay. Gdybym kiedyś sprzedał stadion jakimś sposobem, najlepiej w dobę. to dodałem jeszcze, bo to wiesz, to takie marzenie, może się tej głowy, a może nie, nie wiem. Nigdy nie mów nigdy,
0: no,
1: bo
0: tak ona
1: wiesz,
0: fide kiedyś... pokazuje, że to jest do zrobienia.
1: Tak,
0: prawda?
1: No wiadomo, więc... no to też jest inny efekt skali tutaj, natomiast widzisz, no kiedyś nie wyobrażałem sobie w ogóle, że wystąpię na jakimkolwiek stadionie, a grałem już, wiesz, już grałem koncerty, nie wyobrażałem sobie, że wystąpię na Woodstocku na przykład, wiesz, a grałem na Woodstocku, więc rzeczy niemożliwe się zdarzają, no i wszystko przed nami. No to jakby trochę też zaznaczam, że po tym już co przerobiliśmy i przeżyliśmy, no to jeszcze chyba tylko sprzedanie stadionu w dobę to by było osiągnięcie, które by mnie rozbroiło i powaliło na łopatki, nie?
0: Wtedy nie śmialibyście się, jakbym was przedstawił papieże polskiego hip-hopu?
1: Jak sprzedamy to stadion w dobę, to możesz przyjść nas tak zapowiedzieć.
0: Okej. Pozdrawia Piecia. Zaglądam do aplikacji Polskie Radio Kierowców. Łódź Podwodna. Prawidłowa odpowiedź na pytanie.
1: To było podchwytliwe pytanie.
0: Tak, jakim pojazdem poruszają się Focus i Rahim w utworze Do Dna. Nasi słuchacze są tak przenikliwi, że pojawiło się też kilka odpowiedzi nie samochodem, więc...
1: No
0: więc
1: to też
0: naprawdę,
1: dobra odpowiedź, ale klarowniejszą jest ta Łódź Podwodna.
0: Więc pierwszy był Piecia. Przyślij nam proszę imię, nazwisko, adres i numer telefonu, żebyśmy kurierowi mogli podać i żeby Katarsis jak najszybciej do ciebie dotarł. Pozdrawiam bardzo serdecznie, gratuluję wszystkim, którzy wzięli udział w naszej zabawie. Jeszcze Piecia z okolic Biskupca, bo widzę teraz tutaj w aplikacji, że wyświetla mi się, że jest w okolicach Biskupca, niedaleko Dobrego Miasta, czyli Warmia i Mazury. Gratulujemy, życzymy miłego słuchania, a teraz wszyscy, bez
1: względu na to,
0: czy
1: będziemy,
0: wiedzieli.
1: Jak chcesz.
0: O proszę.
1: W wakacje.
0: Ależ ty jesteś, no tak, ale jak się jest właścicielem wytwórni,
2: wszystko pamięta,
0: to wszystko pamięta, tak. Człowiek komputer. Rahim i Focus. Dzisiejsi nasi goście, bohaterowie na luzie, Wojciech Halszer i Sebastian Salbert, byli gośćmi, gwiazdami dzisiejszego programu i na koniec Focus i Rahim z Justyną Steczkowską w Katarsis. Naprawdę przeżycie warte każdych pieniędzy. Bardzo wam dziękuję.
1: Dziękuję.
0: Wszystkiego dobrego, udanej premiery i do usłyszenia, do zobaczenia.

0: repeating now.
1: Minęła godzina 20:50, już za chwilę wyjeżdżamy na polskie drogi, ale jeszcze apel do Pieci, Piecia z Warmii i Mazur, z okolic Biskupca. Napisz nam proszę, jak masz na imię i nazwisko, podaj adres i numer telefonu, żebyśmy mogli wysłać ci tę płytę Katarzys, podpisaną przez Focusa i Rahima. To jest płyta z autografami, która dopiero pojutrze będzie miała premierę, także no nie przysłać swoich danych po wygraniu z prawidłową odpowiedzią, że łodzią podwodną oni pływają w teledysku do dna, no byłoby niewskazane. Nie darowałbyś sobie, nie darowałabyś sobie, więc zachęcam. Minęła godzina 20:50, sprawdzamy.

0: My co na drogach, Mariusz Dąbrowski.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
2: Krajowa jedynka, przyczyna Tychy w pobliżu Kobiura, jezdnia w kierunku Tychów, 574 km. Po zdarzeniu ciężarówki z motocyklem, zdarzeniu dramatycznym, bo jedna ofiara śmiertelna jest po tym wypadku. Droga jest zablokowana, pojazdy kierowane są na objazd drogą wojewódzką 928. Autostrada A2, odcinek węzeł Września, węzeł Poznań Wschód, w pobliżu miejscowości Chwałszyce. Na 201 kilometrze jezdni w kierunku Świecka z drogi wypadła ciężarówka. Zablokowany jest prawy pas ruchu. Droga ekspresowa S7, odcinek węzeł Gdańsk Wschód, węzeł Żuławy Zachód, w rejonie 12 km, jezdni w kierunku Warszawy. Awaria ciężarówki, zablokowany jest jeden pas ruchu. S19, odcinek węzeł Sokołów Małopolski, węzeł Jasionka, w pobliżu 464 km jezdni w kierunku Rzeszowa, zdarzenie dwóch ciężarówek i czterech aut osobowych. 5 osób rannych, blokada węzła Sokołów Małopolski w kierunku Rzeszowa. Auta kierowane są na drogę wojewódzką 878, dawna Krajowa 19. Jeszcze droga krajowa numer 25, Bydgoszcz-Inowrocław. W pobliżu Prądocina na 163 km jezdni w kierunku Inowrocławia. Zderzenie auta osobowego z ciężarówką, droga numer 25 jest wciąż zablokowana.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
3: Reklama. Odstępy ratują życie, zwłaszcza na autostradzie. Nie zrozumiałeś, bo nie zachowałem właściwych odstępów między słowami. A mówiłem, że odstępy ratują życie, zwłaszcza na autostradzie. Nie czyń na drodze, co w życiu niemiłe. Autostrada Wielkopolska.
4: To była reklama.
0: Za 7 minut będzie 21, za 7 minut w PRK, w Polskim Radiu Kierowców, raport pogodowy, a za 7 minut również rozpoczną się dwa mecze w Mistrzostwach Świata w grupie B. Szwajcaria z Kanadą zacznie grać i Bośnia i Hercegowina z Katarem. Będę was informował na bieżąco o tym, jak będzie się rozwijała sytuacja, gdyby komuś przyszło do głowy pod nieobecność naszych piłkarzy kibicować którejś z tych reprezentacji, które wymieniłem.

0: Minęła 21.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: Czas sprawdzić, jak jutro będziemy się czuli, jeżdżąc po tym mocno nagrzanym obszarze, jaki będzie stanowiła Polska w przeważającej większości. Zachmurzenie będzie bowiem małe i umiarkowane, tylko w takim kwadracie od Suwałk, Białystok, Łomże i

0: Olsztyn, można powiedzieć, taki nieforemny kwadrat, może wzrastać okresami do dużego zachmurzenia. Ale temperatura maksymalna jutro od 24-25 stopni na Suwalszczyźnie właśnie i Podhalu, około 30 stopni w centrum, do 33 na zachodzie, na wybrzeżu tylko miejscami 22-23 stopnie. Wiatr będzie słaby i umiarkowany z północnego zachodu i z północy. Synoptycy wydali ostrzeżenia dla bardzo wielu województw w takim obszarze wyznaczanym przez Szczecin, Jelenią Górę, Wałbrzych na południowym zachodzie, Opole, Gliwice, Częstochowa, Poradom, Warszawę i w ogóle północną część mazowieckiego województwa, Bydgoszcz, Grudziądz na północy. Wszędzie tam ostrzeżenia meteorologiczne od synoptyków związane z upałem, który jutro będzie w tych rejonach już odczuwalny, a każdego kolejnego dnia będzie jeszcze cieplej do poniedziałku, wtorku, kiedy będzie nawet 35-38 stopni w cieniu.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: 2 minuty temu minęła godzina 21. Słuchacie PRK, Polskiego Radia Kierowców. Zaczynają się kolejne mecze w Mistrzostwach Świata. Zaraz będę o nich mówił. Na razie wszędzie 0-0, więc nie ma o czym. Ale jest o czym w kwestii tego, w jakim składzie realizujemy dzisiejsze na luzie. Bowiem Ewelina Dobrzyńska jest realizatorką, Paulina Olak jest wydawczynią, Mariusz Dąbrowski za chwilę będzie mówił o tym, co na drogach. Ja się nazywam Zbyszek Zegler. Do 22 jedziemy razem.

0: tych ponad 40 lat, Ania. Kult do Ani za nami, 11 prawie już minut po godzinie 21, więc sprawdzamy, jak wygląda sytuacja na mundialu. Bośnia i Hercegowina z Katarem 0-0 i w drugim meczu Szwajcaria-Kanada, w drugim meczu grupy B również bezbramkowy remis. A jak na drogach, Mariuszu?
1: Można, nie mogę użyć.

0: Jest trasa krajowa numer 25 między Bydgoszczą a Inowrocławiem w Prądocinie. 163 kilometr jezdnia w kierunku Inowrocławia. Po zdarzeniu autoosobowego z ciężarówką droga jest zablokowana. 19, S19, czyli ekspresowa. Odcinek węzeł Sokołów, Małopolski, węzeł Jasionka. 464 kilometr jezdni w kierunku Rzeszowa po zdarzeniu dwóch ciężarówek i czterech aut osobowych, 5 osób rannych. Zablokowany jest węzeł Sokołów Małopolski w kierunku Rzeszowa. Auta są kierowane na drogę wojewódzką 878, dawną 19. S7, odcinek węzeł Gdańsk Wschód, węzeł Żuławy Zachód. 12 km jezdni w kierunku Warszawy, awaria ciężarówki. Zablokowany jest jeden z pasów ruchu.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
2: Zapomniałem podziękować, o tym rozmawialiśmy jakiś czas temu, w sensie przed godziną 21. Prosiłem, żeby Piecia, czyli zwycięzca w naszej dzisiejszej zabawie, dzięki której można było wygrać płytę Katarzys Fokusa i Rahima, przysłał swoje dane i Piecia, czyli Piotr z Biskupca przysłał. Bardzo serdecznie dziękuję. Pozdrawiam, jeszcze raz dziękuję za poprawną odpowiedź na pytanie, jakie Fokus i Rahim zadali, jakim pojazdem poruszają się w teledysku do dna. No i Piotr wiedział, że to łódź podwodna. Pozdrawiam bardzo serdecznie wszystkich słuchających w tej chwili Polskiego Radia Kierowców i Manamu.

0: No uwielbiam ten werbel, uwielbiam, no nie ukrywam. Manam za nami, też 19 minut meczów Bośni i Hercegowiny i Kataru oraz Szwajcarii i Kanady w Mistrzostwach Świata. W obu na razie bezbramkowy remis. Natomiast ja wrócę jeszcze do sytuacji pogodowej, bo przed nami kilka naprawdę upalnych dni, ekstremalnie gorący weekend. Według prognoz IMGW w niedzielę termometry mogą wskazywać nawet 37 stopni Celsjusza. Tak wysokie temperatury mogą stanowić poważne zagrożenie dla zdrowia i życia, wiemy to wszyscy doskonale. Dlatego ratownicy, strażacy i policjanci łączą siły i apelują o zachowanie szczególnej ostrożności, no i o zadbanie o osoby starsze, schorowane i dzieci. Jeśli nie musimy wychodzić, zostańmy w domu i unikajmy ekspozycji na słońce, apeluje ratownik medyczny Robert Czochara.
1: Szczególnie w tych godzinach takich wrażliwych, czyli od 10 rano do 14-16 nie wychodzimy, bo nawet bez klimatyzowanego pomieszczenia w tych pomieszczeniach jest chłodniej. Zwykła prewencja, proszę Państwa, zamknijmy szczelnie okna po przewietrzeniu mieszkania. Jeżeli możemy, to zasłońmy jakimiś ciemnymi koterami i automatycznie w tym mieszkaniu będzie chłodniej.
0: Grzegorz Brzozowski z Państwowej Straży Pożarnej w Opolu apeluje o rozwagę.
2: Okres wzmożonych temperatur, upałów generuje nam możliwość powstania pożarów i również ekstremalnych zjawisk pogodowych jak wichury czy gwałtowne burze. Tutaj zwracamy się z apelem o nieużywania otwartego ognia w lasach, polach, łąkach, nawet w miejscach do tego wyznaczonych. Unikajmy tego typu sytuacji w obecnym czasie. Apelujemy również, aby nie wyrzucać niedopałków samochodów.
0: Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej zastrzega, że temperatura przekraczająca 30 stopni Celsjusza może utrzymywać się co najmniej do poniedziałku, więc ostrzeżenia będą kontynuowane, a ich stopień może zostać podwyższony. Na razie jest to dwójka, ta pośrednia. The Bates, Billie Jean, wspomnienie tego, co Michael Jackson wymyślił na początku lat 80.

Całodobowe wsparcie drogowe. PRK, Polskie Radio Kierowców.

0: Przepiękny gol reprezentacji Bośni i Hercegowiny w meczu z Katarem. Od 30 minuty 1-0. Szwajcarzy cały czas remisują 0-0 z Kanadyjczykami. Minęła godzina 21.30. Wielki kibic piłki nożnej Mariusz Dąbrowski wie też, co dzieje się na drogach.
1: PRK. Polskie Radio Kierowców.
2: Krajowa jedynka, przyczyna Tychy, w pobliżu Kobiuru, jezdnia w kierunku Tychów, 574 km. Zderzenie ciężarówki z motocyklem, niestety jedna ofiara śmiertelna w tym wypadku, droga zablokowana, pojazdy kierowane są na objazd drogą wojewódzką 928. Autostrada A2, odcinek węzeł Września, węzeł Poznań Wschód, w pobliżu miejscowości Chwałszyce, 201 km jezdni w kierunku Świecka. Ciężarówka wypadła z drogi, blokując prawy pas ruchu. S7, odcinek węzeł Gdańsk Wschód, węzeł Żuławy Zachód, w pobliżu 12 km.

0: A na jezdni w kierunku Warszawy zepsuła się ciężarówka i blokuje jeden z pasów ruchu. S19, odcinek węzeł Sokołów Małopolski, węzeł Jasionka. 464 km jezdni w kierunku Rzeszowa, zderzenie dwóch ciężarówek i czterech aut osobowych. Zablokowany jest węzeł Sokołów Małopolski w kierunku Rzeszowa. Tam są przekierowywane auta na drogę wojewódzką 878. Wcześniej to była Krajowa 19. Ruch w kierunku Lublina jest bezproblemowy.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
2: Być może zauważyliście, drodzy słuchacze, drogie słuchaczki Polskiego Radia Kierowców, że pojawiły się też piosenki takie bardziej wakacyjne, no bo za tydzień zaczynają się wakacje, bez względu na to, kto studiuje, czy się uczy, czy no nie, przedszkola będą jeszcze funkcjonowały. W każdym razie wśród takich piosenek znalazło się i Miłego Lata, życzenia od Margaret.

0: Kolejny mecz, kolejny gol w meczu Bośni i Hercegowiny z Katarem. Alajbegowicz strzelił z dystansu i strzelił. Jest 2-0 w tej chwili. W drugim meczu grupy B Szwajcaria z Kanadą cały czas remisuje 0-0, chociaż Szwajcarzy naciskają bardzo mocno. Wracając jeszcze na chwilę do dzisiejszych gości naszych, raperów ze Śląska, Rahima i Fokusa. I nawiązując do tego, co wszystkich nas będzie dotyczyło, bez względu na to, skąd pochodzimy, przypominam, że tuż przed wakacjami, ale na Śląsku przede wszystkim, zainaugurowano akcję Kręci mnie bezpieczeństwo w lecie. A służby apelują o rozwagę podczas letniego wypoczynku, szczególnie nad wodą. Tylko w ubiegłym roku w Polsce doszło do blisko 350 wypadków utonięć, w których życie straciły 200 tonięć, a utonęły 292 osoby. Jak podkreśla prezes Śląskiego Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego Jarosław Zwierzyna, w takich sytuacjach reakcja musi być błyskawiczna.
1: Pamiętajmy, że na interwencję do momentu, kiedy zanurzy się głowa osoby tonącej, mamy tylko 5 do 15 sekund. To nie pozostawia szans na dotarcie, wodowanie łodzi i dopłynięcie. Stąd musimy być wszyscy mądrzy i czujni, musimy reagować. Proces tonięcia często jest mylony z zabawą, z chlapaniem.
0: A część uczniów wyjedzie na kolonie i obozy, które, jak zapowiada śląska kurator oświaty Aleksandra Dyla, będą podlegać wyrywkowym kontrolom.
2: Oczywiście jak co roku kuratorium oświaty i pracownicy kuratorium oświaty będą kontrolować te wypoczynki losowo. To jest około 25% wypoczynków zgłoszonych do kuratorium oświaty.
0: Akcja Kręci mnie bezpieczeństwo w lecie potrwa przez cały okres wakacyjny.

Całodobowe wsparcie drogowe. PRK, Polskie Radio Kierowców. Hey! Wysadził się.

0: Zbliża się 21.50, 45. minuta, kończy się już tak naprawdę już doliczony czas, czyli 49. w zasadzie minuta w meczach rozgrywanych w tej chwili w grupie B. Bośnia-Hercegowina gra z Katarem, a Szwajcaria z Kanadą. W tym drugim meczu 0-0, a Bośnia i Hercegowina z Katarem. Kolejna bramka, tym razem dla Katarczyków, czyli wynik meczu w tej chwili to 2-1. Bardzo emocjonująco zapowiada się więc druga połowa w obu tych spotkaniach, bo Szwajcaria z Kanadą wygląda na to, że też zmieni się wynik, pachnie golem. Kanada broniła się do ostatniego gwizdka pierwszej połowy dzielnie, ale Szwajcarzy bardzo mocno naciskali. Jak sytuacja na drogach? Chyba o 21.50 i pół na polskich drogach już możemy...
1: Spokojnieje.
0: O, no to dobrze. Posłuchajmy, co jeszcze się dzieje, poza tym, że spokojnie jest.
2: PRK, Polskie Radio Kierowców.
1: Bez zmian na drodze krajowej nr 25 między Bydgoszczą i Nowrocławiem w pobliżu Prądocina. Na 163 kilometrze jezdni w kierunku Wrocławia po zderzeniu auta osobowego z ciężarówką wciąż 25 jest drogą zamkniętą.

0: S19, odcinek węzeł Sokołów Małopolski, węzeł Jasionka. Jezdnia w kierunku Rzeszowa, jej 464 kilometr. Po zdarzeniu dwóch ciężarówek z czterema autami osobowymi, 5 osób rannych, zablokowany jest węzeł Sokołów Małopolski w kierunku Rzeszowa. Auta jadą drogą wojewódzką 878, to wcześniejsza krajowa 19. Ruch w kierunku Lublina bezproblemowy. S7, odcinek węzeł Gdańsk Wschód, węzeł Żuławy Zachód, w pobliżu 12 km na jezdni w kierunku Warszawy. Awaria ciężarówki, zablokowany jeden pas ruchu. Autostrada A2, odcinek węzeł Września, węzeł Poznań Wschód, w pobliżu miejscowości Chwałyszce. 201 km jezdni w kierunku Świecka. Z drogi wypadła ciężarówka, blokując prawy pas. Można jechać tylko lewym pasem.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
2: Bardzo dziękuję za aktywny udział słuchaczek i słuchaczy Polskiego Radia Kierowców w dzisiejszym Na Luzie. Zbliża się godzina 22. Jeszcze zaglądam do aplikacji Polskiego Radia Kierowców. Mariuszu, do ciebie wiadomość. Panowie, super audycja. Świetnie się słucha waszej dwójki. Super duo. Raporty jak zawsze profesjonalnie przygotowane i przedstawione. A teraz spokojnego powrotu do domu i do usłyszenia następnym razem. Dobrej nocy. Antek z Gryfina. Pozdrawiamy bardzo serdecznie. Dziękujemy. Życzymy tego samego.
0: I jeszcze może partyjkę darta.
2: Na przykład. Po tej porze jak najbardziej. Ja byłbym za, jakbym miał kawałek tarczy profesjonalnej. Wojciech Alszer, czyli Focus, oraz Sebastian Salbert, czyli Rahim, byli dzisiaj gwiazdami Na Luzie. Program realizowaliśmy w składzie Paulina Olak, wydawczyni, Ewelina Dobrzyńska, realizatorka, Mariusz Dąbrowski, słyszany przed chwilą, dociekał, co na drogach polskich się dzieje i nas o tym informował. Ja nazywam się Zbyszek Zegler. Bardzo serdecznie dziękuję i do następnego razu. Jedźcie bezpiecznie.

0: Polskie Radio Kierowców.
1: To znowu ty, rzuciłam spojrzenia dwa, spieszysz się gdzieś.

Komu się udało, niech odpala za chłopaków joje i wylewa butelki na chodnik. Brak ochoty rano, żeby dalej robić swoje, to nie powód, jest na ucieczki i proszki. Kobieta, rapi, zioło, to jest lek. Na plecach mamy sporo, ja wiem, i sporo było łez. Nie prosiłem o pomoc ani cash. Rany już się goją, jest okej.

pościel przyniesiona przed chwilą w pralni. Nadal pachnie czekoladą z orzechami, którą położyłaś na mojej piżamie wieczorem 48 dnia wakacji. To jedyny dowód, że byłaś tu. A teraz puste miejsca na ścianach i sufitach zajmuje pałac kultury wystający zza parapetu i butelka porzeczkowego wina.

0: drugiej pary oczu wyskoczyły przez okno, rozbijając się o kontenery. O kontenery z mlekiem i to już chyba wszystko. Pozdrawiam i całuję gorąco. Pozdrawiam i całuję gorąco. Pozdrawiam i całuję gorąco. Pozdrawiam i całuję gorąco.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.

PRK, Polskie Radio Kierowców. Codzienny poradnik zmotoryzowanych.